214. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w krótkopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Niech pan słucha trójkąta 9007, zaraz wybije piąta. Niech pan łyka prądu, by czuć kontakt. Chyba czas na
1: przerwę.
0: W końcu to już zontak. Miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy z nimi, stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą hendę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas jak SND blok. Aha. Czyli pozdro tede. Nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpomową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe, obudź ortu.

Żaden kok, ej, piszę bombę i przechylam pom. Upsi Daisy, za plecami zostawiłem cały rok. Upsi Daisy, czujesz się jak młoda gwiazda, gramy rock. Upsi Daisy, za plecami zostawiłem.

0: Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: how we do it.
1: We never expected anything like this.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.

Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wyznawo, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejsce, z którym

dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: Way too much coffee, man.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Niebieskie kwiaty to przyroda. No, przyroda to fauna i flora. O, florę na razie zostawmy. Dobrze, bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R. Dobrze, dobrze, dobrze, wszystko w porządku. Otóż fauna... Fauna, słuchamy, to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie. O, przykro mi. Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Biorę buty na drogę, buty do biegania, bo pobiegać lubię. Kilka rzeczy związanych ze sportem, piłkę, dresik, bluzę. Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez
2: puszczam z lewej.
1: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
2: Wezmę jeden, trochę liczów,
1: by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
2: Trochę

0: tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę.
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Insta. Staram się w myślach snuć gorliwy freestyle. O spokój dla ciebie, dla bliskich, dla siebie, dla ojczyzny mej. I to wcale nie Litwy, chociaż i dla Litwy też. Dzięki ci za blitwę i za krzewy winne. Pomóż mi pozostać sobą, choć to społeczeństwo dziwne jest. Media

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łezi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać, nie możesz.

0: grzeje wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.

0: zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.

zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek w kapsułkach. Piję rano kran, wyeliminowałem cholesterol i tłuszcze zwierzęce, oprócz tego.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Okej. Hej, zaliczyłem trzy juwenalia w trzech różnych częściach kraju, trzy.

ziemi. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

2020, a mulec ta Lizman, ja może nie jestem królem na listach, ale listy jak filatelista, tak samo z resztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020.

0: 2020 Sanatorium 2020, ja.
1: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Nie ma nic przyjemniejszego niż rozmowa o kawie, o poranku. Wiadomo, że to jest taki temat, który bardzo lubimy i dzisiaj będziemy mówić o różnych eksperymentach z jej smakiem, dodając do niej nie tylko mleko, syropy czy sok pomarańczowy, ale też różne inne rzeczy i też przy okazji porozmawiamy o czymś takim, co się nazywa turystyka kawowa. I dzisiaj razem z nami Anna Szataniak, czyli pani od kawy. Dzień dobry, witaj w czwórce.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Jak tam twoja poranna kawa? Jaka była? Opowiedz, bo każdy pije inną.
5: Dokładnie. Ja już jestem dzisiaj po czwartym espresso, bo wstaję bardzo wcześnie, zaczynam dzień od treningu, więc tej kawy też sporo piję.
4: Czyli pijesz taką po prostu klasykę, tak?
5: Tak, dokładnie. Klasyczne espresso, które jest dość intensywne, szybko mnie pobudza i uzupełnia mój poziom kofeiny.
4: Dzisiaj będziemy rozmawiać o eksperymentach związanych z kawą, bo tych się pojawia rzeczywiście coraz więcej. Skąd się w ogóle wzięła moda na eksperymentowanie z kawą? Dodawanie do niej nie tylko syropów czy mleka, ale różnych innych dodatków. Czy to jest wpływ mediów społecznościowych, czy rozwój kultury kawowej?
5: Myślę, że jedno i drugie. Wpływ mediów społecznościowych to jest bardzo duży element, który też pozwala i pokazuje, jak wiele w kawie jest jeszcze do zrobienia. Każdy z nas ma różne produkty w domu i zwyczajnie czasem przez przypadek coś wpadnie do kawy i nagle okazuje się, że to smakuje i staje się wiralem. Więc to jest ten element mediów społecznościowych, a rozwój kultury kawowej właśnie też pozwala na to, byśmy coś dodawali, smakowali i próbowali, no bo kawa ma być rytuałem, przyjemnym rytuałem i naszym obowiązkiem jako baristów jest zadowalanie klientów, tak? Dawanie im tych pysznych smaków, poczucia radości, które daje kawa, więc to jest wszystko razem fajnie się nam komponuje.
4: Jakie nietypowe dodatki naprawdę pasują do kawy? Sok pomarańczowy, wiśnie, przyprawy. Co tak naprawdę może nas w tej chwili jeszcze w kawie zaskoczyć?
5: To może nas zaskoczyć? No cóż, to, czego jeszcze nie znamy. Czy piłaś na przykład kawę z tabaską?
4: Nigdy. Ja mam problem z tym, żeby wypić kawę z tonikiem, a z tabaską no tak. Nie miałabym odwagi.
5: Słuchaj, no ale to jest bardzo ciekawe połączenie. Możesz dodać białą czekoladę, espresso i kilka kropelek tabasco. Przebije nam się ten smak słodyczy i delikatnej pikanterii, więc to jest też bardzo ciekawe połączenie. Także tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia w tych dodatkach kawowych, takich nietypowych.
4: Daj mi więcej takich przepisów. Z czym jeszcze możemy połączyć kawę, co nie jest takie oczywiste?
5: Ube. Czy wiesz, czym jest ube? Pojawiło się teraz...
4: Nie mam zielonego pojęcia.
5: Okej. Ube to jest fioletowy napój. Powstaje z bulwy, która pochodzi głównie z Filipin. Mniej więcej tak jak matcha. Jest to taki proszek, który rozrabiamy albo z wodą, albo z mlekiem. I uwaga, on ma fioletową konsystencję, fioletowy kolor. No i możemy do tego dodać na przykład wodę kokosową i espresso. I tutaj te smaki będą zadziwiająco intensywne. Woda kokosowa bardzo dobrze nas nawodni, a ube ma smak waniliowy, taki delikatny, lekko słodki, więc idealnie też podbija właśnie nam te walory słodyczy, które się przebijają z przyjemną goryczką w kawie.
4: Czy kawa dobrze smakuje z sokiem pomarańczowym?
5: Zdecydowanie. Musimy pamiętać o tym, że sok pomarańczowy jest też bogaty w witaminę C, która intensywnie też oddziałuje na naszą regenerację, między innymi, tak, organizmu. Więc bardzo dobrym napojem jest, jeżeli go połączymy z kawą, po treningu, ze względu też na węglowodany, no bo jakby cukry proste, które są, też podbijają i pomaga nam to w szybszej

0: regeneracji organizmu.
1: I to jest dobre na zimno.
0: Zdecydowanie dodajemy do tego kostki lodu, jak najwięcej, szklanka wypełniona po brzeg, około 200 ml świeżego soku pomarańczowego, bo tutaj to jest kluczowe, żeby ten sok był wyciskany z pomarańczy, jeszcze najlepiej z czerwonych, które są bardzo intensywne, słodkie, i dodajemy do tego podwójne espresso, no i mamy taki kop po treningu idealny, tudzież zwyczajnie po prostu na orzeźwienie.
1: A człowiek od 10 lat ciągle pije tę samą kawę, czyli u mnie to jest duża kawa 120, po prostu i nic więcej. A można wypić i kawę z sokiem pomarańczowym, i z tonikiem. Można też wypić kawę z UB, to jest jakieś totalne odkrycie, czy na przykład z Tabasco. I dzisiaj takie przepisy podaje nam Joanna Szataniak, pani od kawy, która jeszcze z nami zostaje za moment do rozmowy o kawie. Powrócimy.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy najlepsze fragmenty z porannych rozmów w czwórce.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Eksperymentujemy z kawą o poranku w czwórce. Mieszamy dzisiaj kawę ze wszystkim, co się da, czyli z sokiem pomarańczowym, z tonikiem. Podobno kawa też dobrze smakuje z Coca-Colą. Słyszałam też, bo się dowiedziałam od Joanny Szlania, która dzisiaj jest razem z nami, czyli to jest pani od kawy. Na temat kawy wie absolutnie wszystko, że dobrze smakuje kawa z Tabasco. Tak, dobrze słyszeliście. Kawa z Tabasco to podobno jest hit oraz kawa z Ube. To jest jakiś dziwny proszek, który ma smak waniliowy, więc brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Joanna, powiedz mi, jakie kawowe trendy twoim zdaniem będą dominować w najbliższych latach?
4: No te kawowe trendy są dość ciężkie do przewidzenia, bo myśleliśmy, że matcha zostanie z nami na dłużej, a matcha już się wycofuje na poczet Ube, więc

tutaj intensywnie się zmienia. Na pewno musimy wiedzieć o tym, że kawa dalej jest czymś, co się rozwija. Polska jest też bardzo

0: A klasyczny cold brew to jest nic innego jak kawa zaparzona na zimno, czyli zmielona, zalana zimną wodą i włożona do lodówki, na przykład jeżeli robimy ją sposobem domowym, na około 12-24 godziny, żeby właśnie ją zamacerować i wydobyć to, co z niej najlepsze, czyli taki ładny, delikatny, słodkawy profil smakowy i niską kwasowość, czyli powrót do klasyki. Myślę, no właśnie, że to będzie coś, co...
1: bardzo przyjemne i ja też żałuję, że cold brew właśnie gdzieś tam odeszła w zapomnienie, bo jednak ona jest pozbawiona tej takiej goryczki kawowej i jest taka przyjemnie słodka i bardzo dobrze orzeźwia. No i ma oczywiście, jeżeli nic tam nie dodamy, no to wiadomo, no 0% cukru, 0% wszystkiego, 0 kalorii, czyli jest absolutnie wspaniała i przyjemnie się ją pije. Powiedz, czym różni się kawa z supermarketu od kawy speciality?
0: No tutaj przede wszystkim jakby, jeżeli mówimy o kawach speciality, to są kawy, które są zdecydowanie wyżej punktowane. Co to znaczy? Mamy specjalną punktację przydzielaną do kaw premium, do kaw speciality, która pozwala nam na weryfikowanie, czy kawa jest wysokiej jakości. Co to znaczy? Badamy ilość defektów w danej próbce kawowej. Na przykład, jeżeli przekracza ono 6 do 8 defektów na 15-20 gramów kawy, no to już wiemy, że kawa nie może być wyżej punktowana. Ta punktacja jest ściśle określana, zajmuje się tym SCA, czyli Speciality Coffee Association, między innymi, gdzie też możemy sobie przydzielić. W Polsce mamy bardzo dużą ilość palarni, która wypala kawy speciality. Warto testować, warto próbować, ale też nie zapominajmy o tych zwykłych kawach właśnie marketowych, które też niejednokrotnie są coraz częściej dobrej jakości. Musimy pamiętać o tym też, że kawy marketowe to nie tylko duże brandy, ale coraz częściej właśnie małe palarnie też trafiają do tych kaw marketowych. I tutaj warto się skupić na tym, żeby poszukać, zapoznać się z tym, jak wybierać kawę, czyli też patrzymy sobie na to, kiedy kawa była wypalona, w jaki sposób jest zapakowana, co jest na opakowaniu napisane, żeby wybrać to, co nam smakuje. Jakby znajomość kontynentu, którą mamy, czyli skąd pochodzą nasze ziarna, też pozwoli nam na wybranie takiego podstawowego profilu smakowego. Nie wiem, jakie ty kawy preferujesz, czy bardziej cytrusowe, owocowe, czy czekoladowe, orzechowe, to mogę ci tutaj podpowiedzieć, w którą stronę szukać.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Popołudniowa w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Ani sejo, gość w studiu czwórki, Sweng Bin Hwang jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
3: Jesteśmy już na antenie. Sweng Bin, jak się czujesz?
4: A, serio dobre.
3: Bardzo się dobrze?
4: Masz dobrze, energia. Ja tutaj jest bardzo interesujące też.
3: Światło nie za mocne?
4: O, serio,
3: not too bright?
4: Serio mocne, ale mocne? Dobre.
3: Dobre, dobre.
4: Dobre environment.
3: Sweng Bin, pochodzisz z Korei?
4: Korei, tak.
3: I jak to się stało, że trafiłeś do Polski?
4: A. Pierwszy raz było dla travel. Ja powiedziałem travel po polsku.
3: Czyli dużo podróżujesz.
4: Podróżuję. Tak, ja mam polski friends w Korei. Mm-hmm. They were like traveling in Korea.
3: Czyli znajomi podróżowali, polscy znajomi także w Korei.
4: Tak, tak. Ja nie wiedziałem Poland. I was not even thinking about it, tak? Mm-hmm. And then I just came to Warsaw for fun. I wow, polski ludzie są bardzo mili. I dziewczyny są bardzo piękne. Ja nie myślałem, no.
3: Ale Koreańczycy też są bardzo mili i uprzejmi przecież.
4: A, tak, tak, są, ale polski dziewczyny, another level.
3: Serio. Czyli przez dziewczyny przyjechałeś, tak?
4: Tak, tak. No. And then, you know, I fell in love with the culture. Jedzenie było dobre też. Mm-hmm. And then I just like, here, I just feel like it's my kraju. Like my home.
3: Czyli jesteś domu. Już u siebie, bardzo dobrze, w domu. Sweng Bin, za chwilę sobie troszeczkę porozmawiamy o tym, jak wyglądały twoje początki w Polsce. Także o tym, co Koreańczycy mają wspólnego z Polakami i na odwrót. Zostańcie z nami.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Sung Bin Hwang jest razem z nami. Dobrze mówię nazwisko?
4: Tak. Sung Bin Hwang. Tak.
3: No prawie mi wyszło. Sung Bin, 2 lata już mieszkasz w Polsce?
4: 2 lata, tak.
3: No i jak wyglądały twoje początki? Przecież język polski jest taki trudny, a świetnie ci idzie.
4: A serio trudno? Co ty mówisz? Ja nie rozumiem i porozumiem. Serio trudno.
3: Ale się dogadujesz, radzisz sobie i też, tak jak pokazujesz na swoich mediach społecznościowych, what you are showing on your profiles, rozmawiasz z ludźmi, zagadujesz obcych ludzi i każdy zawsze ci coś odgada.
4: A, tak, spróbuję. Serio, ciężko jedzie.
3: Tak? Tak? Ale ludzie są otwarci, prawda?
4: So, co to jest po angielsku? So otwarci?
3: We are very friendly.
4: A, tak, serio, miło. Mm-hmm. Ja myślę, to jest like stereotype. Ja powiem stereotype po polsku.
3: Stereotyp.
4: Stereotyp.
3: Bardzo podobne.
4: Polski ludzie nie ma expression, like face expression.
3: Smiles in Polish.
4: Tak. Ale to nie jest prawda. Jak zawsze polski ludzie śmieje. I szczęśliwe. It's who I met, you know?
3: A co ci się podoba najbardziej w Polsce?
4: W Polsce? Czekaj. Now, ja mieszkam tutaj 2 lata, tak? Teraz, I just feel like tutaj jest mój dom. Mm-hmm. And then, ja tylko czuję. Ja nie mogę powiedzieć, ale ja tylko czuję, energia tutaj jest dobre, no? I went to Cyprus. I lived there for 6 months. And then somehow I was missing Poland. I don't know why. Wiesz, no? Mm-hmm.
3: Czyli tęskniłeś za Polską w ciepełku na Cyprze, tak?
4: Cyprze.
3: Na Cyprze byłeś,
4: ale
3: tak?
4: Ja mieszkam w Polsce 2 lata i ja mieszkam na Cyprze 6 miesięcy i ja wracaj tutaj.
3: Czyli na Cypr wyjeżdżasz, kiedy jest zimno, during the winter, I guess.
4: Tak, polski zima, o, serio, nie ma słońca.
3: A teraz w Korei są bardzo, bardzo duże upały, 40 stopni w Korei.
4: Gorąco, bardzo gorąco.
3: A jak wygląda zima w Korei?
4: O, zima, serio, minus 15 albo 20 degree.
3: Ale to zimniej niż w Polsce, czy nie?
4: Zimniej w Polsce, co ty?
3: Is it colder in Korea than in Poland?
4: Podobnie. Korea i Polska serio podobnie.
3: Sung Bin, jak przyjechałeś do Polski, to miałeś 1 milion obserwujących.
4: Milion albo 500 tysięcy? Mhm. 500 tysięcy, ale nie dużo, dużo, ale...
3: To jak ci się udało tylu ich uzbierać? Co robiłeś w Korei?
4: Jestem YouTuber. Ja robiłem koreański video, vlog. Koreański vlog in high school. High school, tak? High school,
3: tak, w szkole, tak.
4: W szkole. I duże ludzie, amerykańskie ludzie, polskie ludzie, wszędzie interesujące koreańskie kultury. Dlatego ja mam follower.
3: Ale robiłeś to w języku angielskim, rozumiem, tak?
4: I did in English, okay. Po angielsku.
3: Okay.
4: Tak.
3: I przyjechałeś do Polski, a teraz masz dużo obserwujących z Polski, czy też cały czas international?
4: International, tak. Mhm. Dużo Polaków, dużo amerykański, ludzie from Niemcy też, wszędzie, tak. Indian też, tak.
3: Czyli z całego kraju ludzie cię obserwują, bo Korea jest chyba teraz modna, przyznasz.
4: Modna?
3: It's quite popular. It's quite fancy, people like it.
4: O, duże ludzie lubią Korea, tak.
3: Koreańskie dramy, K-pop i jedzenie. Koreańskie jedzenie jest dosyć popularne w Polsce, prawda?
4: I think so. Duże ludzie chodzi tu koreańskie restauracje, tak.
3: A tobie koreańskie jedzenie w Polsce smakuje? Do you like it? Does it taste the same as in Korea?
4: Ja wiem troszkę restauracje w Warszawie. The owner of the restaurant, prawdziwy koreański babcia, tak? I serio tak samo, tak.
3: Okej, okay, czyli jest prawdziwy smak. Dobrze, aha. A co z kuchni polskiej ci smakuje?
4: Co ja lubię? Tak. Polskie jedzenie?
3: Polskie jedzenie.
4: Flaki jest bardzo dobre. Ty nie lubisz... Nie.

0: taki, kurde, jesteś nie mężczyzna. Bo zawsze polski mężczyzna, deramy, wszystkie lubię flaki, ale kobiety nie lubię flaki. To jest interesujące.
1: Jestem dosyć kobiecy, to prawda. Możemy tak uznać. Kiedyś to jadłem, ale nie bardzo. Nie
0: serio?
1: I zapach mi nie, tak nie do końca odpowiada. Ale tobie smakuje. I to jest danie numer jeden, a co jeszcze lubisz?
0: Jeszcze gołąbki były dobre. Tak, ale I only love flaki. Flaki jest serio najlepsze. W Korei też mam podobnie jedzenie, kult gupchang. A serio dobre. Ale polski flaki i koreański flaki są inne. They remove something inside the flaki. Wiesz? Mm-hmm. But Korea, we don't remove it. So it's like much more flavorful.
1: So much more flavor you have in Polish flaki or in Korean?
0: Korea. Because Polish flaki in the middle, they remove it.
1: Czyścimy po prostu chyba. We clean it.
0: Yeah.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online. 4 online.

0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu, w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa rozmawialiśmy na antenie z Belą Komoszyńską, znaną z grupy Babie Lato. Bela opowiadała m.in. o swoim właśnie wydanym nowym solowym singlu Egzotyczne Wyspy, akurat na wakacje. No i teraz fragment tej rozmowy, a całą rozmowę możecie odsłuchać na naszej stronie czworka.polskiradio.pl.
4: To jest bardzo ciekawa część tego teledysku, że prawie wszystkie stroje, w których jestem, a tam jest bardzo dużo odsłon i różnych momentów, bo to powiem za chwilkę, dlaczego tak jest, ale wyjęłam ze swojego archiwum koncertowego swoje suknie, stroje, w których występowałam na koncertach Sorry Boys. Jest też czerwona sukienka, w której jestem na okładce płyty Miłość, więc to jest taki przekrój też historyczny poprzez te stroje. A teledysk jest dla mnie bardzo wyjątkowy, bo on powstał rok temu dokładnie, w lipcu, i stworzyły go same kobiety właściwie, pod przewodnictwem Olgi Czyżykiewicz, która zrobiła mnóstwo epickich, ona ma takie epickie, niesamowite myślenie w klipach i co roku robi taką masterklasę dla wybranego artysty razem z uczniami, z adeptami teledyskowymi, tworzą wspólnie na zasadzie burzy mózgów, tworzenia wspólnie scenariusza. Robią teledysk i każda z dziewczyn, akurat same kobiety się zgłosiły do piosenki dla mnie, każda z dziewczyn reżyserowała swoją etiudę, którą wymyśliła, więc ja każdy ten strój, każda lokacja, która się pojawia w tym klipie, jest wyreżyserowana przez jedną z tych kobiet.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
5: Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwsza beze mnie i mam to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać i nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale dla ciebie dziś będę mały. Albo będę duży, porwę cię tam, gdzie...

0: czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Jaki był najgorszy wyjazd Waszego życia?
4: Kiedyś byliśmy w takim domku bardzo, bardzo na południu, niedaleko granicy. Przez całe 2 tygodnie, jak tam byliśmy, to była po prostu infestacja much, takich ogromnych, i nie dało się trochę wychodzić, jakby korzystać z podwórka tego domku. I nieważne, ile lep na muchy tam wieszaliśmy, to po prostu nic.
5: Czyli muchy zepsuły wyjazd.
4: Trochę tak. Znaczy dalej bawiliśmy się okej, ale no jak tam był basen, z którego się nie dało za bardzo korzystać, to trochę szkoda.
3: Ciekawy jestem, jak z muchami radzi sobie ona, ale budujmy napięcie. Pytanie do Was. Najgorszy wyjazd Waszego życia 22 645 2100. Znajdziecie też naszą sondę wideo w mediach społecznościowych czwórki, to znaczy na Instagramie, na TikToku i na Facebooku.
6: Po robocie nie gadamy o robocie.
3: A ona to Pola Rzeźnikowska, podróżniczka znana w sieci jako Fat Mumin, a z zawodu pielęgniarka. Halo, halo, cześć Polu.
7: Cześć, dzień dobry.
3: Gdzie ty jesteś?
7: W tej chwili siedzę na Ściółce Leśnej, gdzieś w środku puszczy, na obozie harcerskim. Odwiedzam moje harcerki.
3: Czyli rozumiem, praktykujesz mindfulness na szyszkach.
7: Dokładnie, szyszki mnie otaczają i staram się je wszędzie zauważać.
3: W ubiegłym roku o tej porze mniej więcej byłaś na Poland Rocku. W tym roku zrezygnowałaś akurat z tego festiwalu, ale przed chwilą byłaś niemalże na festiwalu piosenki jakiej?
7: Na festiwalu piosenki turystycznej, właściwie to na giełdzie.
3: I jak było?
7: Byłam na wolontariacie tam właściwie, w tak zwanej pomarańczowej ekipie. I było intensywnie. Przyznam się, że występowałam z moim nowonarodzonym zespołem. To był nasz debiut piosenki turystycznej, więc troszeczkę stresiku, mało spania i jak zawsze na pełnych obrotach.
3: Czyli trochę się działo. Polu, ale prawda jest taka, że ty podróżujesz bardzo dużo. Jesteś i w tych podróżach mniejszych, większych, i w Polsce, i za granicą. Co najbardziej dzisiaj psuje podróż? Brak pieniędzy, brak snu, czy brak poczucia kontroli nad tą podróżą?
7: Oj, nie wiem, czy istnieje w podróży coś takiego jak poczucie kontroli. Wszelakie podróże wytrącają to i sprawiają, że jest to tylko iluzja, tak myślę. Brak snu na pewno wpływa, a pieniądze wcale nie trzeba wiele, ponieważ ja bardzo często autostopuję i można z groszami w kieszeni przemierzać całe kontynenty właściwie.
3: To zostańmy na moment przy tym, bo dla niektórych czasem najgorszy wyjazd jest wtedy, kiedy standard jest niedowieziony.

0: to znaczy oni za coś płacą. Tam ma być określony standard, czy hotelu, czy podróży. Jedziemy w tę podróż i okazuje się, że to się gdzieś tam rozmija. W twoim przypadku to chyba nie ma specjalnego znaczenia, bo ty też podróżujesz budżetowo i te pieniądze faktycznie nie odgrywają najważniejszej roli.
1: Tak jest. Raczej nie mam wysokich standardów, więc ciężko je jeszcze tutaj zaburzyć. Zdecydowanie jak najbardziej można podróżować w dziki sposób i szczerze ja jestem w stanie spać w krzakach, jestem w stanie jechać pełne doby, 40 godzin nawet ciurkiem, pociągami, jakimiś dziwnymi środkami transportu daje to dużo emocji, ale jest to wszystko do przeżycia na pewno w imię przygody.
0: Czyli rozumiem, twój najgorszy wyjazd to jest raczej ten, kiedy cię tam zawiozą, lecisz samolotem, masz all inclusive, karmią cię winogronami i donoszą kolejne bezalkoholowe drinki.
1: No zdecydowanie to jest taki wyjazd, o którym nie mogę opowiadać jakichś szalonych przygód. Im więcej się dzieje, tym fajniej, o ile tam ostatecznie wszystko będzie bezpiecznie, ale jak najbardziej.
0: Ale powiedz, masz coś takiego jak najgorszy wyjazd? Bo ja nie wierzę, że nie. Każdy coś takiego marzy. Albo mu brzuch siadł, albo znajomi nie tacy, albo coś na miejscu się wydarzyło.
1: Mam na pewno wyjazdy, które były dla mnie znacznie większym wyjściem ze strefy komfortu, które były w tym jeszcze większym hardkorowym worku. Ostatnio byłam w kwietniu na rejsie na Bornholm i to w ogóle wyszło tak, że poznałam kolegę gdzieś tam na jakiejś imprezie i raz go w życiu widziałam i on mnie zaprosił na rejs. Ja nigdy wcześniej w życiu nie byłam na żadnym rejsie, nawet na jeziorze i też z reguły podróżuję sama, a tutaj miałam jechać na tydzień na kwietniowy Bałtyk z dziesiątką obcych ludzi, więc to było bardzo ciężkie. I po drodze siedziały różne, najróżniejsze przygody. Gubiliśmy rzeczy, traciliśmy prąd w trakcie, gubiliśmy kurs. Było bardzo, bardzo zimno. Prawie, że nas tam wywracało. No i oczywiście okazało się, że mam klaustrofobię i chorobę morską. Więc właściwie cały wyjazd siedziałam z herbatą, z imbirem i patrzyłam się na horyzont, żeby jakkolwiek przeżyć ten rejs.
0: To mnie trochę w poczucie winy wpędziłaś, chyba zaraz zacznę cię pocieszać. Pola Rzeźnikowska, podróżniczka, znana w sieci jako Fat Mumin.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4ka online.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
2: Do Polski przyjdzie dzisiaj silna fala upałów. Temperatury maksymalne w ciągu dnia osiągną od 30 do nawet 36-38 stopni, a lokalnie na południu i w centrum jeszcze więcej. Miejscami na południu wieczorem pojawią się przelotne burze.
1: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
3: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Tak jak

0: Jane Coles i Rai Rai i utwór Rise Up, a na zegarze 7 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam. Dzień dobry. Środa dzisiaj, 5 sierpnia, upalny, słoneczny, letni poranek i dzień taki będzie, no, a to jest poranek czwórki. Dzisiaj na pewno już z rana możemy przestawić się na kawę mrożoną, wszystkie wiatraki ustawić sobie w swoją stronę i o to zadbać, żeby te wiatraki dzisiaj wokół nas działały. No chyba, że tak jak tu u nas w polskim radiu macie już schłodzone, no to wtedy trzeba też outfit dzisiaj jakoś porządnie, słuchajcie, zaplanować na tak zwaną cebulkę, co będziemy mieli w środku, co na zewnątrz. O letnim dress code natomiast będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać, a na razie chyba trochę na rozgrzewkę po prostu zagramy. Cruel Intentions, idealnie na poranek w czwórce.

0: kwadrans po godzinie 7, a to był Snoop Dogg w poranku czwórki.
1: Słyszeliście o tym?
0: Słuchajcie, rzadko przychodzę do poranka czwórki z kartką z kalendarza stricte, ale dziś zrobię wyjątek, bo na 5 sierpnia, słuchajcie, przypada m.in. Dzień Bielizny, z angielskiego National Underwear Day. Ustanowiła go nowojorska marka Fresh Pair w 2003 roku. Co ciekawe, robiąc taką krótką historyczną rundę, kobiety w średniowieczu najprawdopodobniej w ogóle nie nosiły żadnej bielizny, tym bardziej tej dolnej jej części. No i badacze historii mediwalnej piszą wprost nobody knows, czyli nikt nie wie tak naprawdę, jak to wszystko wyglądało. A pierwszy nowoczesny biustonosz Mary Phelps Jacob skleiła w 1913 roku. No, potem t-shirt był uważany, słuchajcie, za bieliznę do lat 50. XX wieku. Ja w taki gorący dzień dziś natomiast myślę, że przydałoby się chodzenie po prostu w samym takim t-shircie czy bieliźnie, ale o tym, co wypada, a czego nie wypada w upałach nosić, tak jak mówiłam, porozmawiamy jeszcze w poranku z ekspertką w tej dziedzinie, a tymczasem zagrajmy.

0: Buzzdown w poranku czwórki, a na zegarze 23 minuty po godzinie 7. A teraz coś dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na upragnione wakacje.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Czyli dobrze niektórym pewnie już znany wakacyjny konkurs, ale ja przypomnę zasady tego konkursu, które są proste i właśnie pewnie już wam znane. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, czyli jeden w czwórka to słychać, jeden w popołudniówie, a na samym końcu w paśmie po robocie o godzinie 18:30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. A pierwszy przedmiot już za moment. Ja tylko podpowiem, że dzisiaj będziemy kompletować walizkę serialową.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

0: To był Krzaku Kania i utwór Akta. Na zegarze 29 minut po godzinie 7. No to teraz czas na coś dla spakowanych bądź nie, na nasz wakacyjny konkurs.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: W którym piękną walizkę można wygrać. Czas na pierwszy przedmiot. Pamiętajcie, kompletujemy dzisiaj walizkę serialową.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Wkładamy serial Dojrzewanie, czyli ulubiony serial mój i realizatora Aleksa. Tak naprawdę trochę się od niego odgapiłam i tutaj skonsultowałam. Świetny mini serial o ciężkich momentach dorastania.

0: każdy odcinek serialu to w ogóle jest one shot, czyli taka jedna scena, co robi ogromne wrażenie, kiedy się ten serial ogląda. Powtórzę jeszcze raz, serial Dojrzewanie wkładam do walizki. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą kolejne ulubione seriale naszych prowadzących, a kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie, a tam o 18.30 wielki finał. Powodzenia.
1: Letnia zabawa. Czwórka. Na

0: Trueno w poranku czwórki, a na zegarze za 23 minuty godzina 8.
1: Ale lato. Ale
0: lato. Lato w pełni, a ja teraz mam coś dla fanów filmu. Prawie 30 filmów krótkometrażowych prezentowanych jest na Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Konkurs jest bardzo ważną częścią wydarzenia, mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
2: To jest spotkanie z kinem młodych twórców z całego świata, z Polski, z różnych krajów w Europie, Azji, Ameryce. To jest 29 filmów krótkometrażowych, animowanych, dokumentalnych, które pokazywane są w blokach, więc myślę, że każdy widz może znaleźć coś dla siebie interesującego. Później po tych blokach filmowych są spotkania z twórcami, oni przyjeżdżają, opowiadają o swoim kinie. To jest coś też takiego ważnego, to znaczy to wspieranie młodych twórców, którzy są na początku swojej drogi.
0: Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas uroczystości zamknięcia festiwalu w sobotę 8 sierpnia. Z okazji 20-lecia festiwalu organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Przedpremierowe pokazy filmów nagrodzonych na międzynarodowych przeglądach, retrospektywy twórczości Jana Komasy, Elizy Kubarskiej i Larsa von Triera oraz cykl e-book stworzył aktorkę z Anną Dymną. W Kazimierzu Dolnym będzie też można bliżej poznać twórczość Michała Toczka, które jego Spiritus Sanctus zadebiutował w tym roku w Cannes w kategorii najlepszy film. Powtórzę, że festiwal potrwa jeszcze do końca tygodnia, a właściwie to do soboty. Zapraszamy.

0: Utwór wkraczając w pustkę od Sokoła, a na zegarze za 16 minut godzina 8.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Początek sierpnia i lato, które cały czas nam pięknie gra i to jest idealny moment na to, żeby no, na łonie natury, nad jeziorem, stawem czy basenem lub w przypadku tak wysokich temperatur jak dziś w jakimś zacienionym miejscu czy w klimatyzowanym pomieszczeniu dać się porwać jakiejś wakacyjnej lekturze. Ja wybrałam taką, która pomoże mi spróbować trochę bardziej zwracać uwagę, czy pomogła już tak naprawdę właśnie na każdy szczegół tego, co teraz przy tak pędzącym trybie życia, jakiego teraz doświadczamy. Polecam wam gorąco książkę Gdziekolwiek jesteś bądź od Jona Kabat-Zinna. To jest ponoć ulubiona lektura Ricka Rabina, takiego znanego filozofa muzycznego, odpowiedzialnego między innymi za sukces grupy

Red Hot Chili Peppers, a według mnie to jest po prostu świetny wstęp do tego, żeby właśnie zacząć zauważać każdy promyk słońca tego lata, które nam tak ucieka, każdy zielony liść i trochę mniej wkręcać się w wir życia, gdzie no, żyjemy tylko planami bądź tym, co minęło. Gdziekolwiek jesteś, bądź, tak nazywa się ta lektura, przeczytajcie koniecznie, to dla tych, którzy może właśnie jeszcze szukają lektury na wakacje, a my gramy.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Do Polski przyjdzie dzisiaj silna fala upałów. Przygotujcie się, na pewno przyda się dużo wody i nakrycie głowy. Temperatury maksymalne w ciągu dnia osiągną od 30 do nawet 36-38 stopni, a lokalnie na południu i w centrum jeszcze więcej. Także naprawdę trzeba dzisiaj uważać. Miejscami po południu, wieczorem pojawią się też przelotne burze.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga.

0: wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam na zegarze 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, to jest druga godzina poranka w Czwórce. Piękny, upalny i słoneczny dzień przed nami, aczkolwiek musimy uważać na to, że te temperatury dzisiaj rzeczywiście będą bardzo...

wysokie. Kolejna kartka z kalendarza w dzisiejszym poranku, słuchajcie. Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sygnalizacji Świetlnej, która może czasami nam troszeczkę nerwów zszargać, jeżeli chodzi o na przykład poranne dojazdy do pracy. Jest to dzień, który upamiętnia uruchomienie pierwszego elektrycznego systemu świateł drogowych i z tej okazji już za chwilę porozmawiamy z doktorem inżynierem Tomaszem Krukowiczem z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. No właśnie o tym, jak to jest, że czasami stoimy na tym czerwonym w środku nocy, nie wiemy, co się dzieje, jak te światła działają, na ile Polska pod tym względem jest unowocześniona w kontekście innych państw. O to wszystko zapytam już za moment. Zostańcie z nami.

0: Poranek czwórki.
1: Unbelievable w poranku czwórki, a na zegarze 12 minut po godzinie 8. Z nami w studiu jest już zapowiedziany wcześniej przeze mnie gość, czyli doktor inżynier Tomasz Krukowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Doktor z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sygnalizacji Świetlnej, ale zanim zapytam o całą historię tego wyjątkowego dnia, to chciałabym zapytać, czy w drodze tutaj do budynku Polskiego radia zatrzymało pana dużo czerwonych świateł?
2: Niewiele. Dojechałem tramwajem, potem doszedłem pieszo. W Warszawie jest system priorytetu tramwajowego i na tej trasie, którą przejechałem, zatrzymań było stosunkowo niewiele.
1: To może opowiedzmy w takim razie trochę więcej o tym systemie, czyli tramwaje rzeczywiście mają pierwszeństwo o poranku przed samochodami?
2: Tak, jak najbardziej. Tramwaje warszawskie od kilkunastu lat, prawie 20, wdrażają politykę priorytetu dla transportu publicznego, projektują sygnalizację świetlną tak, aby tramwaj możliwie mało razy się zatrzymywał, a jeżeli się zatrzymuje, to jak najkrócej. System ten wykrywa tramwaje za pomocą zarówno detektorów umieszczonych w torowisku, jak i lokalizacji tramwaju ze względu po GPS-ie za pomocą serwera i stara się dostosować sygnały zielone do tego momentu, kiedy nadjedzie tramwaj. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Oczywiście są skrzyżowania tam, gdzie tramwaje jadą z kilku stron, no i wtedy mamy konflikt interesów pomiędzy tramwajami. Też nie w pełnym zakresie jesteśmy w stanie zapewnić ten przejazd bez zatrzymania, bo mamy jednak innych uczestników ruchu, czy kierowców samochodów, czy pieszych, rowerzystów. Ale tramwaje w Warszawie w ostatnich latach zdecydowanie przyspieszyły na sygnalizacji świetlnej.
1: Ja mam wrażenie, że my jako tacy ludzie codziennie korzystający z miasta w ogóle nie jesteśmy świadomi, ile takich inteligentnych rozwiązań mamy, jeżeli chodzi o transport i to, co się dzieje na naszych drogach i ulicach.
2: Tak, zgadza się. Sygnalizacji świetlnej tak naprawdę nie dostrzega się, nie mówię o zauważeniu, dostosowaniu, tylko nie dostrzega się jakiejś jej cech, dopóki nie ma z nią problemów, dopóki nie ma jakichś zatorów w ruchu, dopóki nie czeka się właśnie długo na sygnał zielony. Jest to element miasta, który mijamy i nie zastanawiamy się często, jak on funkcjonuje, według jakich algorytmów działa, dlaczego w taki sposób, dlaczego w takiej kolejności uczestnicy ruchu dostają sygnał zielony, a wszystko to jest policzone, sprawdzone, odpowiednio zaprojektowane.
1: To ja mam jeszcze takich kilka pytań strzałów na rozgrzewkę. Przede wszystkim pytanie, które zadało mi wielu bliskich, czy przyciskanie guzików na pasach dzisiaj nam coś daje, albo w jakich sytuacjach nic nie daje, bo wydaje mi się, że był taki moment, kiedy nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy te przyciski już działają, czy to wszystko jest na jakąś fotokomórkę, jak to wygląda.
2: Sygnalizacja z przyciskami dla pieszych, jak to pani nazwała, jest dość starym rozwiązaniem. W Polsce od lat 60., 70. funkcjonują tego typu sygnalizacje. Na świecie nawet przed II wojną światową się pojawiły. I jak najbardziej naciskanie tego przycisku coś daje. Jeżeli nie naciśniemy tego przycisku, często piesi nie otrzymają w ogóle sygnału zielonego i będą oczekiwać dalej. W czasie pandemii 2020-2021 rok w Warszawie rozbudowano system sterowania ruchem o układ detektorów

0: wykrywających pieszych bez potrzeby naciskania przycisku. Są to różnego rodzaju kamery, detektory termowizyjne czy działające w zakresie mikrofalowym. I często jest tak, że wystarczy, że podejdziemy do przejścia dla pieszych, już sterownik sygnalizacji świetlnej wie, że chcemy przejść przez to przejście, nie musimy naciskać. Natomiast w wielu innych zarządach dróg takie rozwiązania nie są zastosowane i na przykład wyjeżdżając kawałek z Warszawy, jadąc w kierunku Piaseczna, jak najbardziej trzeba naciskać przycisk dla pieszych. Bez naciśnięcia tego przycisku nie będziemy mieli zielonego.
1: Więcej tych nurtujących nas pytań dnia codziennego już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Digi Rap w poranku, a na zegarze 19 minut po godzinie 8. Z nami w studiu cały czas nasz gość, doktor inżynier Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Rozmawiamy z okazji Międzynarodowego Dnia Sygnalizacji Świetlnej. Ja mam jeszcze kilka, panie Tomaszu, takich pytań, strzałów. Przede wszystkim, czym jest i na czym polega zielona fala? I jak można z nich skorzystać, jeżeli już jedziemy drogą?
2: W języku inżynierów nazywamy to koordynacją sygnalizacji świetlnej. Natomiast w zależności od tego, jakie mamy natężenie ruchu, możemy mieć różne cele tej koordynacji. Wszyscy myślą, że jest to przejazd bez zatrzymania przez jakiś ciąg, ale to jest możliwe tylko w przypadku niewielkiego natężenia ruchu i też w pewnych

uwarunkowaniach geometrycznych. Nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić przejazd bez zatrzymania w dwie strony na jakimś ciągu, w zależności od tego, jak są rozmieszczone skrzyżowania. Takie rozwiązania to są lata 70., 80. Potem ruch wzrósł i kolejnym celem koordynacji sygnalizacji świetlnej jest minimalizacja strat czasu, byśmy jak najmniej czasu tracili na sygnalizację.

0: pewnej sytuacji, że skrzyżowania są przeciążone, że dojeżdża do nich więcej samochodów, niż jest w stanie przejechać. Wtedy też koordynacja sygnalizacji świetlnej jest potrzebna, ale celem jest to, żeby skrzyżowania się wzajemnie nie blokowały. Żeby nie było tak, że kolejka pojazdów wystaje na następne skrzyżowanie i nie można na nie wjechać. Odpowiednio projektując sygnalizację świetlną, czas trwania cyklu, czas trwania sygnałów zielonych, czy offsety, czyli przesunięcia sygnałów zielonych pomiędzy kolejnymi sygnalizacjami, możemy takie zjawiska eliminować.
1: To brzmi wszystko jak bardzo skomplikowana, ale świetnie działająca machina, szczególnie biorąc pod uwagę takie duże miasto jak Warszawa. Wspomniał pan o latach 70., 80. Dziś obchodzimy ten Międzynarodowy Dzień Sygnalizacji Świetlnej, który upamiętnia uruchomienie pierwszego elektrycznego systemu świateł drogowych. To jak w takim razie wygląda w pigułce historia sygnalizacji świetlnych?
0: Dobrze, że pani powiedziała słowo elektrycznego systemu sygnalizacji świetlnej. Właśnie 5 sierpnia 1914 roku w Cleveland w Ameryce na skrzyżowaniu ulicy 105 Wschodniej i Alei Euklidesa uruchomiono pierwszą elektryczną sygnalizację świetlną. Natomiast pierwsza sygnalizacja świetlna to jest Europa i dużo wcześniejszy okres, 1868 rok w Londynie. Sygnalizacja była świetlna, natomiast nie była elektryczna, tylko lampa była gazowa, zmieniały się kolory sygnałów. Ta sygnalizacja świetlna działała stosunkowo krótko, po kilku tygodniach uległa wybuchowi, prace nad tym zawieszono na kołku i dopiero w Ameryce w 1914 roku taka sygnalizacja wróciła. Te urządzenia pierwsze to nie były urządzenia działające automatycznie. To nie było tak jak jest obecnie, że mamy pewną skrzynkę ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej, która całkowicie niezależnie od człowieka steruje tymi sygnałami, tylko były to urządzenia wspomagające policjanta kierującego ruchem. Odciążające go od ciężkiej fizycznej pracy stania na skrzyżowaniu, pokazywania za pomocą gestów, który kierunek ruchu ma się poruszać. Tylko policjant znajdował się w budce obok skrzyżowania, tam miał odpowiedni panel, wyświetlał sygnały. Proszę Państwa, takie sygnalizacje w Polsce w latach 50. w Warszawie też jeszcze występowały. Były budki, gdzie znajdował się wtedy milicjant i on sterował ruchem na skrzyżowaniu. Natomiast rozwój w czasach przedwojennych, pierwsze koordynacje sygnalizacji świetlnej, lata 20., Ameryka również w latach 20., pierwsze sygnalizacje wzbudzane, czy to przycisk dla pieszych, czy to jakieś inne detektory. Dawniej były to detektory, na przykład pneumatyczne, pojazdy najeżdżały na wąż i w ten sposób były wykrywane. Bardziej rozwój tego sterowania zależnego od ruchu, to myślę, że lata powojenne, 60., 70., wtedy technika pozwoliła na to, żeby sterowanie zależne od ruchu, oczywiście już niezależne od człowieka, było realizowane. Obecnie rozwój systemów komputerowych i przez 20 lat mojej pracy w tej branży myślę, że najbardziej rozwinęła się detekcja, czyli systemy zbierania danych o ruchu.
1: Historię już w takim razie znamy. Jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości? O to na pewno zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: Na zegarze 27 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu cały czas doktor inżynier Tomasz Krukowicz z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Rozmawiamy o naszych ulicach, o tym, jak właśnie te nasze drogi, skrzyżowania działają z racji tego, że dziś Międzynarodowy Dzień Sygnalizacji Świetlnej. Mówiliśmy trochę o historii. Chciałabym jeszcze wrócić do tego, co dzisiaj, czyli czego my Polacy być może nie wiemy na temat ruchu drogowego, a dzięki czemu moglibyśmy może mieć trochę mniej tej frustracji przy poruszaniu się po drodze, bo rzeczywiście to, o czym mówiliśmy już wcześniej, że my najczęściej zauważamy te sygnalizacje, jeżeli coś nie działa.
2: Przede wszystkim ciekawostką może być liczba sygnalizacji świetlnych. W Warszawie jest ich grubo powyżej 800, prawie 900 i jest to mniej więcej tyle, co w sumie w trzech następnych miastach. We Wrocławiu, Krakowie i Łodzi. Więc tych sygnalizacji świetlnych jest naprawdę dużo. Czego nie wiemy? Nie wiemy, jak działają algorytmy sterowania ruchem. Tak naprawdę we współczesnej sygnalizacji świetlnej, akomodacyjnej, wielofazowej, to w jakiej kolejności są obsługiwani uczestnicy ruchu zależy od bardzo wielu czynników. W starych rozwiązaniach, gdzie ta sygnalizacja funkcjonowała według stałego programu, sygnalizacja stałoczasowa, po kolei w tej samej kolejności byliśmy obsługiwani. Obecnie, w zależności od tego, w jakiej kolejności się zgłoszą uczestnicy ruchu, ile oczekują, czy mamy transport publiczny, możemy być obsługiwani w różnej kolejności i możemy być zaskoczeni tym, że ten sygnał zielony dostaniemy stosunkowo szybko. Taką ciekawostką jest również to, że system priorytetu tramwajowego w Warszawie jest bardzo rozwinięty i gdy pokazuje się go w innych miastach czy za granicą, robi on wrażenie i naprawdę usprawnia ruch.
1: Czy to jest tak, że ten ruch drogowy będzie się też inaczej rozwijał w związku z rozwojem AI? Czy są już tutaj jakieś rozwiązania stricte wykorzystujące sztuczną inteligencję? Czy to są właśnie te algorytmy, od których rozmawialiśmy przed chwilą?
2: Są algorytmy oparte o sztuczną inteligencję, natomiast to raczej spotyka się w badaniach naukowych. Powoli to wchodzi w sterowanie ruchem, natomiast sztuczna inteligencja bardzo przydaje się w zakresie detekcji. Za pomocą analizy obrazu jesteśmy w stanie wykryć, czy podjechała nam ciężarówka, czy autobus. Jeżeli autobus, dajemy mu priorytet. Za pomocą sztucznej inteligencji możemy rozpoznawać, ilu pieszych oczekuje. Za pomocą analizy obrazu z kamer, więc w detekcji jak najbardziej jest to wykorzystywane. Natomiast tendencja na świecie jest taka, żeby wykorzystywać to również w sterowaniu ruchem.
1: A czy jest coś teraz, co w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w szczególności właśnie badacie w kontekście ruchu drogowego?
2: Zajmujemy się różnymi badaniami, zarówno kwestie związane z bezpieczeństwem, z zachowaniami uczestników ruchu na sygnalizacji świetlnej, kwestie związane z efektywnością sterowania, kwestie związane z efektywnością na przykład energetyczną. Priorytet dla tramwaju, zmniejszając liczbę zatrzymań, poprawia również kwestie ekologiczne, zmniejsza zużycie energii. I jest to widoczne, nasi pracownicy publikowali artykuły na ten temat, że wprowadzenie priorytetu powoduje zmniejszenie zużycia prądu przez tramwaje.
1: To w takim razie życzymy wszystkim słuchaczom dzisiaj szerokiej drogi i trochę może więcej wyrozumiałości przy wszystkich czerwonych światłach. Wiemy już, że to wszystko jest w dobrych rękach. Nasz gość, doktor inżynier Tomasz Krukowicz z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Maja Delilah i utwór Squeeze, a na zegarze za 22 minuty godzina 9. Ze mną w studiu gość się zmienił. Alicja Michalska w końcu.
2: Cześć.
1: Po urlopach, najpierw moich, potem Alicji. Widzimy się
2: wreszcie.
1: Po dobrych kilku tygodniach. No to pytanie na poranek w takim razie, Alicja, czy na urlopie pozwoliłaś sobie na chwilę odpoczynku?
2: No wiesz, no na urlopie wypadałoby generalnie odpocząć. No to różnie bywa, ale tak, jestem wypoczęta, nie było to jakoś, co prawda, bardzo długo, 4 dni, ale taki city break. Ja to wolę tak, wiesz, parę razy pojechać krótko.
1: Już rozmawiałyśmy, Gen Z lubi tak na parę dni, rzeczywiście, żeby...
2: Tak,
1: bo nie
2: tak.
1: ma więcej urlopu tak naprawdę, no. Jesteśmy jeszcze młodzi bez tego urlopowego stażu.
2: Dokładnie, no ale też wiesz, no co można robić ciekawego już tego 6-7 dnia w mieście takim typowo europejskim? No już po prostu, no 4 dni
1: można
2: to
1: leżeć
2: wystarczy.
1: W łóżku na przykład po prostu i czytać książkę.
2: O właśnie, bo ja dzisiaj przychodzę z takim tematem trochę wakacyjnego lenistwa, można powiedzieć. No bo przecież jak jest tak gorąco jak dzisiaj, to automatycznie włącza nam się ten tryb nic nie robienia. No i wiadomo, można robić to na hamaku, można robić to na balkonie, ale nikt nie zabroni nam robić tego też we własnym łóżku. I mowa tutaj o bed rotting, czyli tak zwanym gniciu w łóżku, w trochę prześmiewczym tego słowa znaczeniu. No nazwa brzmi dramatycznie, ja wiem, ale chodzi po prostu tutaj o takie świadome spędzenie w łóżku dużej części dnia, wiesz, bez choroby, bez gorączki i bez jakiejś obowiązkowej rekonwalescencji. Zostajemy w piżamie, otaczamy się poduszkami i właściwie nie mamy żadnych większych planów. Możemy oglądać seriale, możemy czytać, możemy scrollować telefon, zamówić jedzenie, czy po prostu zrobić sobie jakąś drzemkę. I samo to określenie bed rotting oczywiście zrobiło karierę już jakiś czas temu w mediach społecznościowych, gdzie ludzie zaczęli pokazywać swoje dni totalnego nic nie robienia i chyba właśnie w tym tkwi cały urok tego bed rotting. Nie próbujemy udawać, że odpoczynek musi być aktywny, rozwijający i jakiś bardzo ciekawy, no bo nie trzeba zawsze iść na jogę, robić 20 tysięcy kroków, ani nawet wychodzić z domu. Dla jednych oczywiście taki bed rotting to będzie szczyt lenistwa, a dla innych całkiem potrzebny sposób na reset. A poza tym przypomnijmy sobie, kiedy ostatnio mieliśmy taki dzień, że ten poranek naprawdę się tak wydłużał i trwał tak z dobrych parę godzin.
1: Jak to jest, że my teraz sobie musimy w ogóle takie rzeczy nazywać? Czyli, że ten rzeczywiście jest tak ogromne ciśnienie na to, że ten odpoczynek ma być mimo wszystko nadal produktywny albo nie wiem, no taki ładny pod zdjęcia na mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej.
2: Że się zmęczymy po nim.
1: Dokładnie. Że się zmęczymy od samego odpoczywania, a tutaj właśnie chodzi o to, żeby trochę tak jak już mówiłaś, kolokwialnie mówiąc, pognić w łóżku. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam taką sytuację. Chyba rzeczywiście zawsze do takiego bed rotingu zmusza mnie choroba.
2: A, no to właśnie, no to widzisz. No to musimy tak naprawdę

0: czekacie na chorobę, żeby...
1: Nie czekamy w takim razie i nie manifestujemy też żadnych chorób, a już na pewno nie w takim okresie letnim, kiedy jeszcze trzeba wykorzystywać każdy promień słońca rzeczywiście. Więcej o bedrotingu w takim razie za moment.

0: Poranek Czwórki.
1: Za 16 minut godzina 9, a z nami w studiu cały czas Alicja Michalska. Mam wrażenie, że jak jesteś w studiu, to ja w ogóle mam od razu trochę więcej energii, możecie tak
2: no
1: powiedzieć.
2: Widzisz, ale
1: to
2: po prostu idealny komplement tyle samego rana.
1: Tyle jeżeli chodzi o schłodzenie. Przechodzimy do tematu. Bed rotting, czyli gnicie w łóżku. Dlaczego nam to może pomóc czasami?
2: Tak, czy w ogóle przyjmowanie pozycji horyzontalnej przez cały dzień jest wskazane? No bo wiadomo, ten taki bed rotting ma dwie strony, bo fajnie jest czasem się zaszyć w tym łóżku i spędzić się w nim cały dzień. No ale jednak psychologowie zwracają uwagę, że nie powinno się to powtarzać częściej niż 2 dni w miesiącu. No bo jednak zdrowy odpoczynek, w którym mamy kontakt ze świeżym powietrzem, no to wiadomo, jest bardziej wskazany. No ale czasem wiadomo, można pozwolić sobie na takie właśnie gnicie w łóżku. To jest bardzo nieładna nazwa, ale może po prostu powiedzmy, że...
1: Ta angielska trochę lepiej brzmi, tak?
2: Tak.
1: Lżej jednak.
2: Rotting
1: jest jakieś takie mniej zgniłe niż gnicie. Może to jest jednak moja polska perspektywa,
2: łóżkowe,
1: ale wciąż.
2: Odpoczywanie.
1: Dokładnie.
2: No ale kolejnym wątkiem jest wakacyjny bed rotting, czyli ten moment, kiedy jedziemy na urlop, płacimy za hotel w pięknym miejscu, mamy za oknem morze, zabytki i mnóstwo rzeczy do zobaczenia, a mimo to pół dnia spędzamy w hotelowym łóżku. No i tu pojawia się pytanie, marnowanie czasu czy pełnoprawny odpoczynek i część urlopu? No bo te wakacje rozumiane jako odpoczynek mają tę drugą stronę. Nie zawsze muszą oznaczać wycieczki,

0: rowery, kajaki i wykorzystywanie każdego słonecznego dnia od rana do wieczora. Czasem taką największą wakacyjną atrakcją może okazać się własne łóżko, chłodny pokój i świadomość, że absolutnie nigdzie nie musimy wychodzić. I są nawet takie specjalne wyjazdy organizowane tylko po to, żeby wyjechać, wypocząć i nie robić nic.
1: Własne łóżko jeszcze rozumiem, ale jednak jeżeli już gdzieś wyjeżdżam, płacę za, oczywiście hotele też ja, nie wiem, jestem fanką spania w hotelu, zawsze się dobrze wysypiam, jednak ta świeża, piękna, biała pościel i tak dalej, jeszcze jak są jakieś takie, wiesz, kotary i dokładnie, i klimatyzacja, to jest super, ale z drugiej strony wydaje mi się, że pojechanie na te wakacje i jednak przy tych pięknych zabytkach, i no ja bym chyba nie potrafiła, to wręcz mi się, mam wrażenie, że to jest jakaś prowokacja.
0: Ja cię rozumiem dokładnie, chociaż raz miałam taką sytuację, tu się mogę tylko szybko przyznać, kiedyś pojechałam na takie długie wakacje do Grecji, spędziłam tam 8 dni i tam po prostu aż się, wiesz, prosiło o to, żeby trochę poleżeć i tak po prostu podpoczywać.
1: Jeżeli potrzebujecie tak zwanego bed rottingu, to tutaj zielone światło, to na fali tego, że dziś dzień sygnalizacji świetlnej od nas, ode mnie, od Alicji Michalskiej, do tego, żeby trochę poodpoczywać, przynajmniej 2 razy w miesiącu, także tutaj świeża pula, 5 sierpnia macie od nas pozwolenie. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: Za dzisiaj.

0: jest nasz letni konkurs.
1: Letni konkurs. Konkurs.
0: Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: I w tym konkursie przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd. Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy. A ja przypomnę o tym, że o poranku wrzuciłam do walizki serialowej serial Dojrzewanie. Pozostałe przedmioty w audycjach Czwórka to słychać, popołudniowa oraz po robocie. Tam o 18.30 wielki finał. Powodzenia.
0: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, naked relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
14: Halo, halo, czy nas słyszycie?
13: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
15: Habemus Papam!

0: plebiscyt Polskie Radio PL.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie.
5: Ona czuje we mnie pieniądz.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Do Polski przyjdzie i przychodzi już tak naprawdę dzisiaj silna fala upałów. Przed wyjściem z domu pamiętajcie przede wszystkim o butelce wody i o nakryciu głowy. Krem z filtrem również się przyda. Termometry pokażą maksymalnie w ciągu dnia od 30 stopni do nawet 36 czy 38, a lokalnie na południu i w centrum jeszcze więcej może termometr pokazać, więc tutaj naprawdę ekstremalne temperatury. Miejscami po południu wieczorem mogą pojawić się przelotne burze.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy

0: Godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
1: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
0: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej na zegarze 7 minut po godzinie 9, a to jest trzecia godzina poranka w czwórce. Ja mam nadzieję, że już wszyscy wstali i zaczynają swoją poranną rutynę właśnie razem z czwórką. A może jesteście już w drodze do pracy, to dla tych, którzy te poranki mają trochę wcześniejsze. Jeżeli jednak zastanawiacie się jeszcze, jesteście w takim momencie, gdzie otwieracie swoją szafę, co na siebie włożyć w tak upalny dzień i jakie ubrania sprawdzą się z jednej strony na drogę w upale, a z drugiej strony właśnie na klimatyzowane pomieszczenie i profesjonalne spotkanie w biurze, co często bywa wyzwaniem, to koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę w studiu porozmawiam z ekspertką w tej dziedzinie, stylistką Mileną Bekalarską. Zostańcie razem z nami.
2: Dope like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

0: Ale lato.
1: Ale lato. A jak lato to i letnie stylizacje i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w poranku na zegarze 14 minut po godzinie 9. A ze mną w studiu jest już zapowiedziana przeze mnie wcześniej gościni, czyli stylistka Milena Bekalarska. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Powiedz mi, jak to jest tym latem, jeżeli chodzi o stylówki i stylizacje? Czy jakbyś miała ocenić tak, o na przykład idąc dzisiaj tutaj do nas, czy jadąc do studia Polskiego Radia, czy my Polacy potrafimy się latem ubierać, twoim zdaniem?
2: I tak, i nie, ponieważ lato przede wszystkim jest krótkie w Polsce i my mamy mało okazji jednak, żeby tutaj wykorzystać i przetestować wszystkie możliwości. Na pewno większe doświadczenie mamy, tworząc te jesienno-zimowe stylizacje. Latem nie mamy warstw, mamy mniejszą ilość ubrań, którą możemy tutaj wykorzystać, manewrować nimi, więc to jest na pewno pierwsza różnica. Druga kwestia to jest taka, że latem trzeba stworzyć stylizację, która nie tylko dobrze wygląda, ale taka, która sprawi, że będzie nam komfortowo nawet przy bardzo wysokich temperaturach. A jak jeszcze dodamy do tego różne okoliczności typu praca, biuro, ważne spotkania, no to tutaj już robi się problem.
1: No właśnie, rzeczywiście często mamy problem z tym, żeby wybrać, czy dzisiaj komfort, czy elegancja. I jak znaleźć w tym balans w kontekście stricte upałów? Czy są jakieś wskazówki, jeżeli chodzi na przykład o materiały albo co na siebie ubrać, żeby rzeczywiście z jednej strony wyglądać elegancko, jak już wchodzimy do biura i już jesteśmy w tym naszym profesjonalnym środowisku, no jednocześnie przetrwać samą drogę do biura albo to, co czeka nas po całym dniu pracy.
2: Jest kilka takich

0: plików i rozpocznę od takiej podstawy. To jest fundament i na pewno wiele osób to słyszy, ale materiały są bardzo ważne, czyli sprawdzamy, czytamy metki i wybieramy materiały, które oddychają. To jest len, bawełna, mieszanka różna z wiskozą. Sztuczne materiały sprawiają, że po prostu my się będziemy bardziej pocić i to jest fakt, więc to jest bardzo istotne, żeby wybierać ten jak najbardziej naturalne materiały. Nasz organizm też puchnie podczas wysokich temperatur, więc te naturalne materiały, one oddychają razem z nami, a nie czujemy się jak w plastiku. Też mając na sobie poliestrowe ubrania lub po prostu materiały o niskiej jakości, to po prostu może być sytuacja, że pojawią się na naszej stylizacji mokre plamy z potu. I to jest normalne, że nasz organizm tak reaguje przy takich temperaturach.
1: Wydaje mi się, że też bardzo często kuszą nas kroje czy fasony, które są stricte letnie, na przykład w sieciówkach, i rzeczywiście wtedy coś na tyle pięknie i świecąco wygląda, że nie sprawdzamy tego, że tak naprawdę ten materiał kompletnie nie nadaje się na letnie wieczory czy letnie dni, że rzeczywiście ten fason stricte pierwszy przykuwa uwagę, a niekoniecznie to, z czego stworzone jest dane ubranie.
0: Tak, więc pierwsza rzecz to czytamy metki i sprawdzamy, żeby ten skład był jak najbardziej naturalny. Kolejna kwestia, może się wydawać, że im cieplej, to mniej warstw będzie lepszym rozwiązaniem. I tutaj paradoksalnie nie, ponieważ fasony, które są luźniejsze, czyli nie są bardzo mocno dopasowane, one jak zapewniają nam większy komfort. Czyli z jednej strony ja wiem, że my wszyscy marzymy przy tych upałach, żeby być blisko wody i mieć jak najmniej warstw, a najlepiej w ogóle strój kąpielowy. Natomiast im mniej materiału, który jest, jeżeli mamy materiał, który jest bardziej dopasowany, to czujemy się nie do końca dobrze. Więc ja polecam luźniejsze fasony, luźniejsze sukienki, które nie krępują nam ruchów. Jest nam bardzo komfortowo. Te sukienki są przewiewne, na przykład lniana sukienka maxi. Może to być jakiś zestaw typu koszula i spodnie. Może być to alternatywa dla marynarki, czyli na przykład kamizelka, która również jest elegancka, jest formalna, ale na pewno jest bardziej komfortowa niż marynarka z podszewką. Kolejny sposób to jest postawienie na garnitur na przykład lniany. Bez podszewki, czyli
1: też
0: mamy
1: letni hit tak naprawdę.
0: Tak, który jest nie tylko modny w trendach, bo jednak garnitur to jest taki element, który nie wychodzi z mody, a jest nam bardzo komfortowo, czyli nie trzeba od razu wymieniać 100% z całej naszej garderoby i zmieniać nasz styl w tym okresie letnim. Czasem wystarczy zmienić kilka małych rzeczy.
1: Więcej takich letnich hitów za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Idealne na upały Michał Anioł i utwór Taki jak ty w poranku czwórki.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A na zegarze 22 minuty po godzinie 9. Ze mną w studiu cały czas nasza dzisiejsza gościni, czyli Milena Bekalarska, stylistka, z którą rozmawiamy o letnich stylizacjach, o tym, w co warto się uzbroić latem, jeżeli chodzimy do pracy, jednocześnie rzeczywiście uderzają nas te wysokie temperatury, a z czego warto zrezygnować. No to może zacznijmy od tego, w co możemy jeszcze uzbroić naszą letnią garderobę do biura. Takie kolory i fasony na gorące dni. Czy na przykład powinniśmy powstrzymywać się od czerni, czy niekoniecznie?
2: Ja uważam, że niekoniecznie. Na pewno odcienie bieli, beżu, wszystkie kremowe kolory pięknie podkreślają nam opaleniznę i na pewno tak mocno nie przyciągają słońca jak kolor czarny, ale ja uważam, że sama prywatnie też noszę kolor czarny i uważam, że to jest też świetny kolor w tym okresie letnim.
0: A jeżeli chodzi o dodatki, wydaje mi się, że buty do pracy latem to też jest taki temat, który każdemu przychodzi do głowy. Wyciągamy gdzieś jakieś balerinę, jakieś klapki, ale trochę nie za bardzo wiemy, co z tym wszystkim zrobić.
2: Tak, rozmawialiśmy o jakości i o dobrych materiałach i to również się tyczy butów, żeby były oddychające, żeby to nie były sztuczne buty, żeby to nie były plastikowe buty i dodatki, które sprawiają, że również będziemy się szybciej i bardziej pocić, więc ja na pewno nie polecam takich butów. Natomiast co zrobić, żeby zachować tą elegancję, ponieważ nie każda okazja pozwala na klapki i pracujemy w różnych miejscach, więc to jest normalne, że nie zawsze możemy sobie pozwolić na takie typowo letnie obuwie. Ja polecam na przykład mule. To jest obuwie, które z przodu mają zasłonięte. Zakryte mamy tak naprawdę palce, z tyłu są bardziej odkryte. Skórzane balerinki, czy na przykład mokasyny, czyli takie buty, które są cały czas wygodne, bo one są płaskie, natomiast na pewno są bardziej eleganckie i bardziej profesjonalnie wyglądają, formalniej wyglądają niż typowe klapki i sportowe buty.
0: Przewiewne przede wszystkim również. Wydaje mi się, że wtedy nie musimy tej skarpety grubej zakładać, która i tak później nam wjedzie tutaj kolokwialnie mówiąc we wrześniu, pewnie październiku i zostanie z nami przez następne pół roku. Mieliśmy buty, to może jeszcze porozmawiajmy trochę o dodatkach, które pomagają w upale. Czy są jakieś takie hity tego sezonu, jeżeli chodzi o dodatki, okulary, chustki, to coś, co nosimy ze sobą do pracy?
2: Okulary przeciwsłoneczne to jest na pewno dodatek, który przydaje się w tym okresie letnim. Natomiast apaszki to jest kolejny element, który przede wszystkim sprawi, że ta nasza stylizacja jest troszeczkę bardziej ciekawsza, ale też apaszki pełnią taką funkcję praktyczną, ponieważ jeżeli spędzamy cały dzień w biurze, w którym jest klimatyzacja i jest moment, w którym jest nam chłodniej, to zawsze możemy tą apaszką się przykryć. Apaszkę możemy również wykorzystać, aby na przykład przykryć odkryte ramiona. Więc tutaj ona pełni wiele funkcji, no i też jest modna w tym sezonie.
0: Więcej o letnich stylizacjach w takim razie za moment, a tymczasem zagrajmy Run the Jewels teraz w czwórce.

0: Poranek Czwórki.
1: Na zegarze 28 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu cały czas nasza dzisiejsza gościni, czyli stylistka Milena Bekalarska, z którą rozmawiamy o letnich sytuacjach ubraniowych, sytuacjach stylizacyjnych. No to w takim razie porozmawiajmy trochę o tych najczęstszych błędach czy faux pas, które popełniamy w takich letnich stylizacjach do biura. Co najczęściej zauważasz w takich sytuacjach, gdzie masz takie jednak, kurczę, to jest lato z jednej strony, a z drugiej strony jednak jesteśmy w środowisku profesjonalnym. Czego unikać?
2: Zbyt odkrytych fasonów i stylizacji, które bardzo dużo odsłaniają, czyli gołe plecy, za krótkie shorty. W sklepach naprawdę jest bardzo szeroki wybór, więc nawet jeżeli nie potrafimy wytrzymać całego dnia w biurze w takich długich spodniach, to możemy postawić na przykład na bermudy, czyli też bardziej... Czyli też bardziej formalną opcję i wersję takich krótszych shortów, więc to na pewno. Rezygnujemy właśnie z takich wszystkich elementów, które za dużo odsłaniają. Kolejny błąd to są źle dobrane obuwie, czyli właśnie zbyt sztuczne, zbyt sportowe, zbyt plażowe obuwie, z tego też na pewno...
1: Klapeczki.
2: Dokładnie, rezygnujemy.
1: O poranku.
2: Jest naprawdę bardzo dużo możliwości i dużo opcji, żeby wybrać odpowiednie obuwie, więc to na pewno. Ja też zwracam uwagę zawsze na bieliznę. To też jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli właśnie wybieramy te lniane ubrania, czyli len ma to do siebie, że on jest delikatnie, może być, nie zawsze, ale jest troszeczkę prześwitujący, więc tym bardziej zwracamy uwagę, żeby ta bielizna była bardzo dobrze dopasowana, czyli ramionczka niewystające, bezszwowa najlepiej bielizna, zwracamy na to uwagę jak najbardziej. No i myślimy o tym, żeby zabezpieczyć się w tych sytuacjach związanych z klimatyzacją.
1: Z jednej strony sytuacje związane z klimatyzacją, a z drugiej strony, tak jak mówiłaś już wcześniej trochę, sytuacje związane z tym, że się pocimy i że to też jest naturalne. Czy poza lnem są jeszcze takie materiały, które polecasz, jeżeli chodzi o właśnie to, żeby nasz organizm oddychał w tych większych temperaturach?
2: Wszystkie naturalne materiały, czyli i bawełna, i wiskoza. Też zwróćmy uwagę, że len ma to do siebie, że on się gniecie, więc wiem, że niektórym kobietom to przeszkadza.
1: Tak.
2: Natomiast to jest taki urok, więc to nie jest błąd. I jeżeli ubierzemy lniany garnitur i on ma taką naturę, że jednak delikatnie się gniecie, to jest po prostu jego cecha. Możemy czasem poszukać różnej mieszanki, czyli na przykład nie 100% len, a 80% len. To jest takie rozwiązanie, jeżeli ktoś komuś bardzo, bardzo przeszkadza te gniecenie się.
1: Tak myślę jeszcze o tej sytuacji, w której rzeczywiście ta różnica temperatury między tym, co mamy w biurze, a tym, co mamy na przykład w drodze powrotnej o godzinie 17 do domu. Jeżeli ta różnica jest bardzo duża, to czy dobrym rozwiązaniem dla nas mogłoby też być posiadanie tej stylizacji na zmianę, czyli jednak przebranie się w

0: w miejscu pracy i potem na podróż z powrotem ubieramy się w coś innego?
1: Wiem, że to rozwiązanie nie do końca jest praktyczne i nie każdy sobie może pozwolić spakować drugą stylizację na przykład do auta, więc ja polecam myśleć o warstwach i zamiast zabierać drugą stylizację, to po prostu zabrać jedną warstwę, może dwie, i tutaj ratunkiem może być właśnie narzutka lniana, apaszka, o której już wspominałam, czyli taki jeden element, który nie zajmuje dużo miejsca. Apaszkę zresztą możemy też przewiązać przy torebce i ona pełni wtedy funkcję takiego dodatku, który podkreśla nam stylizację, jest nam chłodniej w pracy, wyciągamy tą apaszkę i po prostu opatulamy się nią, więc to jest na pewno fajne rozwiązanie, żeby po prostu zabierać takie warstwy i budować te warstwowe stylizacje.
0: Myślę, że letnie stylizacje nie są nam już takie groźne po tej rozmowie. Milena Bekelarska, stylistka, była naszą gościnią dzisiaj w studiu w Poranku Czwórki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Nowy nabytek wytwórni Def Jam, czyli MJ Deli i utwór Na chwilę.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Na zegarze za 22 minuty godzina 10, a ja przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd. Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy. No i przypominam również, że o poranku wrzuciłam do walizki serialowej serial Dojrzewanie. Pozostałe przedmioty w audycjach Czwórka to słychać, popołudniowa oraz po robocie, a tam po 18.30 wielki finał. Powodzenia, trzymam kciuki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach. Czwórka.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ha. Ka. Abrada. I oka. Uvlt. Dzień dobry.
2: Dawaj.
1: Gdy wstaję

A do końca poranka zostało 14 minut i też się tym nie chwalę, bo przykro mi żegnać się z wami powoli. Już za chwilę po godzinie 10 Harper i Czwórka to słychać, a tam najświeższa porcja najlepszej muzyki. A ja będę z wami się powoli żegnać. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu w poranku we środę od godziny 7, a to dlatego, że jutro wyjątkowo poranek poprowadzi Bartek Czarkowski. Życzę wam bardzo dobrego dnia. Uważajcie na siebie w tych ogromnych, wysokich temperaturach. Pamiętajcie o letnich stylizacjach i o czymś na głowę, o dużej ilości wody. A słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Dobrego dnia, cześć.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Szanowni Państwo, właśnie mija godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn Marcin Hubert, Wellharper. Upał, jeszcze raz upał. W całym kraju tropikalna aura. Chcieliśmy lato, no to mamy. W Suwałkach 29, w centrum 38, w Rzeszowie nawet 40 albo i więcej stopni. Na północy i zachodzie możliwy deszcz i burze. Uważajcie, bądźcie czujni, pijcie dużo wody.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.

0: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Trójka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Hello, hello, to ja, Marcin Hubert, czyli Harper. Właśnie będę dla was dobrze grał do godziny 13. Zapraszam.

Ależ to było ładne, prawda? Południowoafrykańska wokalistka Sayo z jej właśnie wydanej cudnej nowej epki Losing Sleep. Nagranie Hello i Somewhere, i gdy tak sobie słuchałem pani Sayo, rozpływałem się przy jej wyjątkowym głosie, no i takich też piosenkach, to te dźwięki naprowadziły mnie na moją inną faworytkę, trochę już zapomnianą, a doskonałą brytyjską wokalistkę Nicolette, niegdyś nagrywającą dla takich znanych, uznanych firm jak K7 czy Talking Loud Gilesa Petersona. No i teraz ode mnie dwa jej nagrania, breakbeatowe przebudzenie, utwór Waking Up, wyprodukowany przez zbasowany pionierski projekt Shut Up and Dance, a potem Song for Europe ze słynnym duetem For Hero, a śpiewa Nicolette.

Your sense of sin. Your sense of sin. Your sense of sin is dead.

0: Ja jeszcze do domu nie idę, sporo dobrej muzyki przed nami, no a teraz najwyższa już pora na nas, na nasz czwórkowy letni super konkurs.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.

0: Po 18.30 przed 19.00 do nas dzwonicie. Z kompletem informacji o walizkę się bijecie. Dziś walizka serialowa, walizka pełna seriali, a ja ogłaszam teraz przedmiot numer 2.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: To.
0: Tym przedmiotem numer 2 dziś jest Rodzina Soprano. Absolutnie, no jeden z najwspanialszych seriali w historii. Zapisujcie Rodzina Soprano. Do tego dokładam jeszcze w bonusie naszą szwarną nowość z playlisty czwórki. Mieszkająca w Berlinie koreanka Peggy Gu, Kim Min-ji, tak naprawdę się nazywa, jako Peggy Gu, nagrywająca dla opiniotwórczej londyńskiej firmy Excel, tej samej, dla której tworzyły niegdyś na przykład Basement Jacks, czy choćby grupa The Prodigy. Nowy letni singiel Peggy Gu nosi tytuł Woman. Gościnnie śpiewa w nim Ira Star i ten utwór i nasza nowość brzmi dokładnie tak.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Przyjemniaczek na wakacje. 23-letni Ethan Gray, syn znanego house'owego producenta Michaela Gray'a, w przebojowym takim, no upliftingowym nagraniu Give Me Time z wokalnym udziałem soulowego wokalisty Andre Spool. Nie wiem, na ile tata Ethanowi tu pomagał, trzeba jednak przyznać, no, że hiciorek na lato naprawdę udany. A teraz nasz stały punkt programu, czyli...
1: Klasycznie o tej porze.
0: Dziś absolutnie obowiązkowa klasyka muzyki hip-hop, jeden z pierwszych hitów tego nurtu, słynny Rapper's Delight z amerykańskiej grupy Sugar Hill Gang z roku 1979, ale w wersji w tym samym roku właśnie, nagranej na Jamajce przez żeński duet Xanadu i Sweet Lady, do tego ode mnie we właśnie wydanym nowym, jeszcze gorącym klubowym remiksie, którego autorem jest Dave Lee, legenda brytyjskiej muzyki klubowej, sam szef wytwórni Z Records, czyli podsumowując, Xanadu, Sweet Lady, ich wersja Rapper's Delight, ale w miksie Dave'a Lee, niegdyś znanego jako Joey Negro.

Są już nowe single, jutro na rynek trafi kolejny. Nadciąga nawet ich już niebawem pewnie cała nowa płyta, bo daty wydania tego materiału jeszcze nie ma, ale ja sięgnąłem dziś jednak po ich starsze, przeurocze, słoneczne nagranie Interstellar Love z Leonem Bridgesem na wokalu z ich poprzedniego krążka We Will Always Love You, samplami z grupy Alan Parsons Project. No a tak przy okazji nowa płyta Leona Bridgesa Happiness Anytime też ukaże się w tym roku. My też Was kochamy, dobre wieści dla Was mamy, bo w najbliższy piątek w paśmie muzycznym prowadzonym przez Cougar przypomnimy set DJ-ski z tegorocznego kobiecego festiwalu Venus Rising, który w maju odbył się w Dolicach w Zachodniopomorskim pod hasłem Moc jest kobietą. Dla nas w piątek zagra DJ Lika z Monachium, cytuję, łącząca muzykę house z melodyjnymi wokalami, emocjonalnym flow. To wydarzy się około godziny, no mniej więcej 22:00, zapraszamy. Za to już teraz, no też prawdziwe girl power, słynna Brytyjka Nia Archives i kolejna odsłona jej świetnego nowego albumu Emotional Junglist, który właśnie trafił na shortlistę prestiżowej nagrody Mercury Music Prize i podobno ma spore szanse na wygraną. Zobaczymy, trzymamy kciuki, wywijamy. Pozdrowienia dla Judyty, pozdrowienia dla Filipa, dla całej załogi, która słucha. No a ja, czyli Harper, wracam do Was o 11:00.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Właśnie mija godzina 11.
1: Pogoda.
0: To wasz szwankowy pogodyn, Marcin Hubert, czyli Harper. Sami dobrze czujecie, no jaka dziś jest aura. Temperatura jak w tropikach, nawet 40 stopni, może nawet i więcej, może będzie rekord, zobaczymy. Możliwe burze i deszcz na północy i zachodzie, a jutro może grzmieć i padać właściwie w całym kraju.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Porobocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.

0: wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak, tak, czwórka to słychać. Godzina już druga, a w niej na otwarcie Brytyjczyk Bruce. Zapraszam.

0: Christian Campbell jako Bruce i jego jazzowo-house'owa znakomita nowa epka Shuffle the Night. Jeszcze niewydany materiał, który ukaże się w najbliższy piątek. Dziś wybrałem utwór tytułowy plus synkopowany świetny kawałek Upright od Upright Bass, czyli kontrabas, no, który słyszalny pewnie to był wyraźnie. A jeśli nie słyszeliście, jak w poprzedniej godzinie ogłaszałem drugi przedmiot z dzisiejszej walizki, to teraz będzie przypomnienie.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Bawimy się, rozdajemy walizki marki Ochnik. By je zdobyć, słuchacie nas uważnie od 7 do 18. Wyłapujecie 4 przedmioty po 18.30. Z ich kompletem do nas dzwonicie. No i walizka może być wasza. U mnie zawsze przedmiot numer 2, dziś walizka serialowa, a ja wybrałem do niej wspaniałą Rodzinę Soprano. Zapisujcie, Rodzina Soprano. Oprócz tego mam dla was jeszcze jeden prezent dźwiękowy, tym razem aż na 3 tygodnie przed jego premierą. Słynny brytyjski duet Groove Armada i ich świetna nowa epka, wyborny house'owy materiał Body Action z logo znanej klubowej firmy Shall Not Fade. Poznaliśmy już tytułowy, ten główny tytułowy utwór, ale pozostałe dwa nagrania, te jeszcze niewydane, no moim zdaniem są dużo, dużo lepsze. Jeden lepszy od drugiego. Oba te kawałki ekskluzywnie ode mnie do was teraz lecą. Z jamańskimi wokalami nagranie Gangsta Girl, a potem moje ulubione, chyba najbardziej przebojowe z całości You Found Love, inspirowane produkcją londyńskiego twórcy o pseudonimie Give Love, ale tu w roli głównej Groove Armada.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Przed premierą Groove Armada jej bardzo dziarska nowa epka Body Action i teraz też muzyka, by wyginać śmiało ciało, nasz stały kącik igłą po mapie.
1: Igłą po mapie.
0: Dziś składanka, właściwie zapowiedź składanki. Jam Supernova prezentuje Dance Around the World. Znana brytyjska DJ-ka promująca bardziej takie funky, gibnięte klubowe rytmy. Jam Supernova, jej selekcja niewydanych jeszcze utworów, redeemów z różnych zakątków, miejsc, rejonów świata. Materiał w październiku opublikuje słynna firma Mr. Bongo. Kilka dni temu dostałem pierwszy singiel, który ten właśnie materiał zapowiada. Dwa znakomite nagrania z Kolumbii. Same panie, Veritas Prila i utwór Quiero Ser Buena, no trochę taki podkręcony imprezowy reggaeton, a potem solidnie już klubowe wieczorne granie Brenda i Diva Cruz w nagraniu Sin Africa. Do tego dokładam jeszcze spoza już tej płyty z innego regionu świata trochę taki łącznik między Brazylią, brazylijską tradycją, współczesnym londyńskim graniem. Z logo firmy Brownswood pod patronatem londyńskiego kolektywu Brighter Days Family, którego szefem jest bardzo lubiany przeze mnie Isco, Brytyjczyk Sam The Man i Brazylijczyk właśnie o pseudonimie Feijão, czyli Fasola, w rozbujanym, rozśpiewanym nagraniu Brazil da Capoeira ode mnie, od Harpera.

Cała sala śpiewa z nami. Znakomita wiadomość jest taka, że w najbliższy weekend przypomnimy wyjątkowy DJ-ski set polskiego twórcy o pseudonimie Botanika, nagrany u nas w studiu w ramach audycji 12 cali na godzinę, przesympatyczny. Maciek Panek jako Botanika, jego występ nie house'owy, nie taneczny, nie klubowy, ale no wyjątkowo bardziej ambientowy, spokojny, chill-outowy, chwila oddechu na lato też się przyda. W najbliższą niedzielę w wieczornym paśmie muzycznym po 20 u Adama Smolarka, pewnie jakoś około 22 dokładnie, bo najpierw głównym tematem będzie katowicki off-festiwal, który startuje już w najbliższy piątek. No a teraz ode mnie płyta i muzyka, która no właściwie spokojnie mogłaby zabrzmieć w ramach kącika klasycznie o tej porze. Kilka dni temu obchodziła swoje 30 już urodziny, wciąż brzmi absolutnie wyjątkowo. Jedna z najlepszych, najwybitniejszych moich ulubionych płyt w historii muzyki drum and bass, absolutna legenda brytyjskiej muzyki klubowej, mistrz samplowania, cięcia, składania bitów i breaków, the one and only Luke Vibert jako Plug i jego genialny pierwszy krążek Drum and Bass for Papa, no dla mnie trochę taki drum and bassowy odpowiednik Introducing DJ-a Shadowa, rzecz wyjątkowa, dziś z tego albumu chyba mój ulubiony kawałek pod tytułem Feelings, a jego autorem jest Plug.

Jedna z najlepszych moich ukochanych płyt, jeśli chodzi o muzykę drum and bass i jungle. Brytyjczyk Luke Vibert jako plug, jego absolutnie wyjątkowy krążek Drum and Bass for Papa, który w ubiegłym tygodniu obchodził 30 już swoje urodziny. No i świetna wiadomość jest taka, że pod koniec czerwca trafił na rynek nowy album Brytyjczyka, także jako plug płyta Variety Magic, wydana przez belgijską oficynę Detuned. I choć publikacja jest nowa, to wszystkie nagrania pochodzą ze starych taśm artysty, nigdy do tej pory nie były wydawane. Trochę składanka, trochę archiwalia, ale jakże cenne i wyborne. Za chwilę fragment tej płyty Mistrz, Luke Vibert, a ja, Harper, wracam do Was w samo południe.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Połowa dnia właśnie minęła, wybiła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn Marcin Hubert, Wellharper. Jutro jeszcze gorąco z burzami i deszczem. W weekend zrobi się chłodniej, odetchniemy od upałów. W piątek, sobotę będzie do 25, może 27 stopni.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

0: Jedynka. To słychać.
1: Tu czwórka. Polskie Radio.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Trzecia już godzina naszego spotkania, a w niej na otwarcie mój faworyt Greg Alexander i grupa New Radicals.
2: God, are you up there? 'Cause we could really use your help down here on earth.

0: Lider tej grupy to jeden z moich ulubionych tych popowych kompozytorów, wokalistów ostatnich trzech dekad. Pod koniec lat 90. wydali tylko jeden za to, no absolutnie doskonały album You've Been Brainwashed 2. No a teraz po 28 latach wrócili z nowym premierowym nagraniem przygotowanym na potrzeby romantycznej komedii One Night Only i choć to właściwie bardziej zamówienie niż ich taka luźna autorska kreacja, to przyjemności, radości i tak sporo, bo melodia, sposób prowadzenia, budowania piosenki, no aranże, ten głos, te emocje absolutnie niepodrabialne. Amerykanin Greg Alexander i grupa New Radicals w nagraniu, nowym nagraniu One Night Only, Break Loose, Break Free i oby tylko sypnęło teraz ich kolejnymi nowymi nagraniami, może nawet całą płytą, kto wie. Ja za to sypnę teraz naszym wakacyjnym konkursem.
1: Czwórka, to słychać.
0: Na wszelki wypadek powtórzę, od poniedziałku do czwartku rozdajemy walizki marki Ochnik. W ciągu dnia

Zgłaszamy cztery przedmioty, wy je wyłapujecie, po 18.30 do nas dzwonicie. No mówicie co wiecie i o walizkę się bijecie. Dziś mamy dla was walizkę serialową, tym drugim przedmiotem, serialem ode mnie jest dziś Rodzina Soprano, przypomnienie. Dziś do 18.00 jeszcze kolejne dwa ogłoszenia. Ja ogłaszam i zapowiadam, że przed nami znów fajowa muzyka, Japończyk o pseudonimie Nigo, no dziś bardziej taki kreator mody niż muzyk, szef słynnej odzieżowej firmy Bape. Za to w roku 2000, jeszcze wówczas podopieczny artysta kultowej londyńskiej firmy, dziś już nieistniejącej firmy Moax, i z jej logo właśnie z tego okresu Nigo w doskonałym nagraniu Freediving z wokalnym udziałem Australijczyka Bena Lee, niegdyś artysty nowojorskiej firmy Grand Central, Grand Royal. Grand Central to firma z Manchesteru, a on nagrywał dla firmy Grand Royal, prowadzonej, założonej przez grupę Beastie Boys.

0: I w oryginale, i w wersji Stereo MCs wciąż brzmi ten kawałek znakomicie. Z roku 2000 Japończyk Nigo i Free Diving z Benem Lee na wokalu. No a teraz będzie już tu i teraz najwyższa pora na nasze imprezowe, koncertowe rekomendacje.
1: Imprezowy latarnik.
0: Dziś słynny Kanadyjczyk The Weeknd, jego polski koncert numer 2 na stadionie.

Stadionie Narodowym. Nie wiem, jak było wczoraj, raportujcie proszę. Jutro na letniej scenie Progresji w Warszawie na basie wymiatać będzie. Na pewno świetny koncert zagra Les Claypool z grupą Primus. Mówiłem o tym wczoraj, grałem ich nowy singiel, dziś tylko przypomnienie. W najbliższych dniach odbędą się u nas dwa znakomite koncerty z tą prawdziwą autorytetą.

Mity, soulowy projekt Cinnamon Gum, polski, ale bardzo światowy, który no, swój nowy materiał szykuje na rynek amerykański. Tam próbuje się przebić, coraz lepiej mu z tym idzie. Do tego zawsze grają naprawdę świetne koncerty, słyszałem ich kilka razy na żywo, to jest idealna muzyka na lato. 11 sierpnia, w przyszły wtorek, w stołecznym klubie Palladium wystąpi, zagra na żywo, tym razem amerykański soulman Jalen Ngonda, podopieczny słynnej amerykańskiej firmy Daptone. Na pewno usłyszymy na żywo fragmenty jego nowej płyty z czerwca tego roku pod tytułem Doctrine of Love. Tego dnia także 11 sierpnia w Krakowie w winylowym sklepie Pulse Boutique zagra fenomenalny japoński DJ, czarodziej gramofonów siedmiocalowych, funkowych, soulowych, winylowych płyt, tokijczyk DJ Koko, czyli Shimokita. To będzie jego pierwszy, jak na razie jedyny polski występ. Początek o godzinie 18, a na saporcie nasi ludzie, Papazura, Bern Reynolds z kolektywu Soul Service. No i jeszcze jedna bardzo ważna, bliska mojemu sercu także rekomendacja. Już w piątek, 7 sierpnia, w najbliższy piątek w Katowicach startuje OFF Festival, który potrwa do niedzieli, do 9 sierpnia, prawdziwe święto dobrej, niezależnej muzyki. No i zagrają m.in. Flaming Lips, Emil and the Sniffers, Black Country, New Road, amerykański raper Earl Sweatshirt, kultowa emo-rockowa formacja, czy też imo-rockowa formacja Sunny Day Real Estate, gigant muzyki brazylijskiej, legendarny Arthur Verocai, Johnny Mars, The Smiths, Clams Casino, klubowy Sega Bodega, świetny londyński wokalista Joshua Aidehen, niesamowity projekt Los Tutanaka, krajowa ekipa Błoto, Niechęć, Sneaky Jesus, Słoneczny Grów z Neapolu przywiezie włoska ekipa New Genea, spora część naszego weekendowego pasma muzycznego w sobotę i niedzielę po 20 poświęcona będzie właśnie OFF Festivalowi, jego artystom, warto nas słuchać. I z tej okazji teraz OFF Festivalowo z Brazylii Arthur Verocai z Neapolu, New Genea, no a potem wylewające emocje gitarowi Sunny Day Real Estate w barwach słynnej gitarowej wytwórni Sub Pop.

Wow, Sunny Day Real Estate naprawdę zagrają w Polsce, między innymi oni właśnie od piątku do niedzieli w ramach OFF Festiwalu w Katowicach. I przed nami jeszcze jedna gitarowa formacja ze Seattle, także bardzo przeze mnie lubiana. No przynajmniej ich pierwszy album, który zawsze jakoś skutecznie, szybciutko w dobry nastrój mnie wprawia. Bardziej już rozrywkowe rock'n'rollowe granie o robaczkach, o zwierzakach, o kotku, o brzoskwinkach. Może już się domyślacie, amerykańska załoga The Presidents of the United States of America. Ich pierwsza, najlepsza płyta w dorobku o takim tytule z połowy lat 90. W tamtym czasie to był hit, no a teraz z okazji 31. już urodzin wróciła właśnie na rynek z bonusowymi koncertowymi kawałkami, choć ja odpalam dziś te studyjne.

0: Przed nami jeszcze jedno wznowienie, tym razem już zupełnie innego muzycznego świata. Słynny rysiek Richard D. James, Aphex Twin, jego klasyczny dwupłytowy album pod tytułem Drax. Z jednej strony wypełniony takimi powykręcanymi, rozpędzonymi dżunglowo drill and bassowymi kawałkami, a z drugiej zaś spokojniejszymi, ambientowymi, trochę takimi fortepianowymi wprawkami w duchu Erika Satie. I ten materiał z okazji 25. urodzin właśnie powrócił na rynek na winylu, na kompakcie, na starej, dobrej kasecie. Fragment tego wznowienia na pożegnanie ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera. Przy konsolecie czuwa dziś Aleks Zalewski, program wydaje Michał Piwowarek. Za chwilę Kamil Jasiński, jego popołudniowa. Kamil już ze mną jest.
1: Dzień dobry.
0: U ciebie też będzie Aphex, albo jakiś inny Ryszard?
1: Tak, Rysiek Riedel. Tak jak powiedziałeś, że wskrzeszasz Ryszarda, to od razu pomyślałem, czerwony jak cegła.
0: U mnie ale był nie. Ryszard Mobi wczoraj.
1: Był, proszę bardzo. A byłeś?
0: Nie, niestety nie. Byłem, ale gdzie indziej.
1: No ja też byłem gdzie indziej.
0: To fajnie.
1: Ale też na koncercie. O koncertach dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie. Dawid Rakowski, taki twórca internetowy, który chyba na wszystkich koncertach jest, pojawi się dzisiaj w naszym studiu i okazuje się, że można być naprawdę influencerem muzycznym z ogromnymi zasięgami, bo on ma, już zbliża się do miliona na TikToku. Chodzi po koncertach, nagrywa, rozmawia
0: z ludźmi. To jest prawie takie jak The Weeknd dzisiaj gra.
1: No wczoraj był na The Weeknd.
0: No właśnie, wczoraj, ja nie byłem, pytałem się, jak było.
1: Ja też nie, to nie na tym koncercie okay. Nie na tym. Także zapraszam i konkursy i zgadywanki będą, więc będzie fajnie.
0: Zapraszamy, polecamy. Kamil po 13, ja Harper w przyszłą środę od 10 do 13. Trzymajcie się w te upały. Wszystkiego dobrego. Pa!

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak,
3: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem niemal dla całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 stopni, a w 11 województwach obowiązują też alerty przed burzami. Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuje w podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim i opolskim, a także częściowo w mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubuskim, dolnośląskim, a także małopolskim. Będzie gorąco i burzowo.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy 10 minut po godzinie 13. Witam w upalne środowe popołudnie. Przez 3 godziny jesteśmy razem i zgadywanki, i konkursy, i koncerty. Dawid Rakowski pojawi się w naszym studiu. Być może już go obserwujecie, czy na Instagramie, czy na TikToku. No śmiga po tych koncertach i bardzo dużo nagrywa. Porozmawiamy sobie o tym, jak to jest. Czy on w ogóle jest w stanie coś z tych koncertów zapamiętać, zobaczyć, czy później musi przejrzeć swoje rolki. Bo z wczorajszego koncertu The Weeknd to chyba wstawił już 10 i to jeszcze przed północą, czyli w trakcie musiał to wszystko publikować. O tym na pewno sobie porozmawiamy, o tym jak Polska wstała z koncertowych kolan, jak fajni artyści do nas teraz przyjeżdżają, jakie to są super produkcje. O tym na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać, ale to po godzinie 15. Najpierw jeszcze trzeba spakować się do naszej walizki i te walizki będzie trzeba zgarnąć. Ojejku, tyle roboty, ale damy radę. Pozostańcie z czwórką. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.
2: Nowość na playliście. Nowość.

0: anxiety. Właśnie takie uczucie może się pojawić, kiedy my czekamy na kolejny przedmiot, który trafi do naszej wakacyjnej walizki.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dzisiaj walizka jak najbardziej adekwatna do tych upałów, które panują na zewnątrz. Najlepiej się schować w klimatyzowanym pomieszczeniu i nie wychodzić na zewnątrz, nie narażać się. Więc dzisiaj mamy walizkę serialową i każdy prowadzący do walizki wkłada z ulubionym serialem. Wszystkie sezony. No i pora teraz na mnie.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Absolutny klasyk, jeden z najlepszych seriali w historii ludzkości, czyli Breaking Bad. Ten serial jest serialem numer 3. Jeszcze jeden pojawi się, propozycja Kuby Jamrozka, ale to w jego audycji po robocie. No i później te 4 seriale będzie trzeba powtórzyć. 4 seriale, 4 boksy pojawią się dzisiaj w naszej walizce. No i później

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Bardzo adekwatny utwór do tego, co już teraz będzie można zgarnąć w czwórce I'll Be Coming Home. Oczywiście no, nie wypada wracać do domu rodzinnego na bosaka. Przydałyby się klapki, czwórkowe klapki Kubota, które są do zgarnięcia już teraz. Tylko trzeba odgadnąć, jaki utwór został puszczony od tyłu. Co to za kawałek? 226452100. Teraz wszyscy melomani, miłośnicy dobrej muzyki muszą się skupić i posłuchać tego utworu, czy coś uda im się odgadnąć, połączyć jakieś kropki, albo wręcz przeciwnie, połączyć jakieś nutki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Uwaga, pełne skupienie. Co to może być? Jak to odwracałem w programie, to wydawało mi się, że jednak trudne, nie do odgadnięcia. A teraz pojawiły się pewne motywy, które jednak naprowadzają na to, jaki to jest utwór. 226452100. Co to za kawałek? Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe klapki Kubota.

0: 29 minut po godzinie 13 i razem z nami jest już Andrew. Halo, halo, Andrzeju.
1: No hej.
0: No siemano. Jak sobie radzisz z upałami? Pytanie na początek.
1: Słuchaj, siedzę w pracy, u mnie jest 21 stopni.
0: Okej, okay, ale na zewnątrz?
1: Nie, na zewnątrz jest 33.
0: Okej, okay, czyli masz po prostu dobrze działającą klimatyzację.
1: Nie, właśnie o to chodzi, że mam dobrze ulokowany lokal, w którym w ogóle nie mam klimatyzacji, mam 21 stopni.
0: Wow, dobrze, czy to jest jakaś piwniczka?
1: Nie, ale takie położenie, wiesz, jestem architektem, wybierałem z głową.
0: Aha, rozumiem, rozumiem. Wiesz jak budować i wiesz, gdzie się zaszyć w takich temperaturach.
1: Dokładnie.
0: Gratuluję ci bardzo serdecznie w takim razie, Andrzeju, wyborów życiowych. Możesz się chłodzić. A zimą jak wygląda sytuacja? Nie trzeba
1: jest
0: włączać...
1: Jest ciepło bardzo.
0: Czyli nie trzeba włączać ogrzewania? Okej. Okay. Taki to pożyje. Dobra, Andrew, słuchamy pytań, słuchamy twojego strzału.
1: Strzelam, że to jest Daft Punk One More Time.
0: Nie, to nie jest to. To nie jest to, niestety nie, ale bicik dobry, bicik podobny. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się w tych swoich 21 stopniach. Na razie, hej, hej. No i teraz mamy Grzegorza. Dzień dobry, Grzegorzu.
2: Cześć, Kamilu.
0: No, dzień dobry. A jak ty sobie radzisz z upałami?
2: Home office. Wiesz, że wygląda home office.
0: Rozumiem, czyli w negliżu.
2: Tak jest. Tak
0: no
2: jest.
0: I dobrze. Już nie wnikam dokładnie.
2: Tyle w temacie.
0: Dobrze. Każdy może sobie to wyobrazić, prawda? Magia radia na tym polega. Wyobrażamy sobie teraz na 3-4 wszyscy półnagiego Grzegorza. I przechodzimy do naszego konkursiwa, do naszej zgadywanki. Co to za numer?
2: Oczywiście to jest Rajksop Kurliną.
0: Oczywiście to jest to, ale masz ucho. Wprawione ucho. Czy to sobie nagrałeś, puściłeś do przodu, coś tutaj majstrowałeś, czy po prostu jesteś taki koneser?
2: Tak, jestem koneser wszelakiej muzyki, akurat lubię Rajksopa, więc podeszło, podeszło.
0: Okej, okay, trafiłeś. Po pierwszej nutce. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Grzegorz, złote ucho. Rozebrany i taki zdolny. Grzegorz, no to w takim razie, jak jesteś fanem Rajksopa, no to nie ma innego wyjścia, wypadałoby teraz posłuchać, prawda?
2: Tak, wypadałoby.
0: Tego utworu chcesz zapowiedzieć? Już w klapkach Kubota siedząc w wyobraźni?
2: No dobra, no niech będzie. Drodzy słuchacze, czwóreczki. Teraz zaprezentujemy utwór klasyczek znanej elektronicznej drużyny ze Skandynawii o tytule Purlino.
0: I Rajksop. Profesjonalista, wielkie dzięki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, klapki są już twoje.
2: Niespełniony radiowiec.
0: Na razie, pa!

0: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
2: Dwa. I. E. E.

0: Wienio Hades i oczywiście jakiś utwór o blokach musi być. Jeszcze Włodi pojawia się tam na skreczach. 20 minut pozostało już tylko do godziny 14, więc teraz w czwórce czas na trudne sprawy. Wałbrzych Edition. 58-letnia kobieta przyjechała samochodem, bo miała przyjechać, na parking. A następnie, uwaga, zarysowała kluczem karoserię innego zaparkowanego pojazdu. Dlaczego? Jak ustalili policjanci, powodem jej działania miał być komentarz właściciela uszkodzonego auta dotyczący sposobu, w jaki kobieta wykonywała manewr parkowania. No i tak zarysowała, że straty oszacowano na ponad 800 zł przez cały samochód. Rysa pociągnięta kluczem, rzeczywiście widać to na zdjęciach. No i z uwagi na wysokość tych szkód, kobieta odpowie za przestępstwo zniszczenia mienia i grozi jej za to do 5 lat pozbawienia wolności. Więc albo ta pani bardzo źle parkowała, albo ten pan bardzo niemiło to skomentował. Albo w sumie jedno i drugie.
1: Popołudniowa w czwórce.

12 minut pozostało już tylko do godziny 14. To oczywiście bardzo znany wykonawca The Streets za nami. No a przed nami kolejna odsłona naszej plenerowej audycji Czwórka Spokoju na Lato. Przez całe wakacje spotykamy się raz w tygodniu w tym wyjątkowym miejscu. To nasze plenerowe studio. Pogoda za oknem jest przepiękna, słońce świeci, więc warto także wyjść z naszego studia, które oczywiście jest klimatyzowane i bardzo komfortowo się tutaj pracuje, ale raz na jakiś czas warto stąd wyskoczyć i w soboty zapraszamy Was na nasze specjalne audycje. Od godziny 15 jesteśmy zawsze w Pokoju na Lato. Możecie tam przyjść, możecie zobaczyć, jak nasze plenerowe studio wygląda. No i zawsze rozmawiamy na ciekawe tematy. Tym razem porozmawiamy o piknikowaniu w mieście. Można wybrać się do parku, można także w Pokoju na Lato. Oczywiście coś pysznego zjeść. Zapraszamy Was do naszego studia, ale także zachęcamy Was do słuchania w najbliższą sobotę od godziny 15 do 18.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Media Expert wyprzeda.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są.

0: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody. Tak poinformował rząd w Budapeszcie. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy. Środki mają na celu ograniczenie zużycia wody pitnej do celów innych niż te niezbędne, obejmując zakaz podlewania ogrodów, trawników lub parków wodą pitną przy użyciu węża, napełniania prywatnych basenów wodą z sieci wodociągowej czy mycia pojazdów za pomocą węża.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
14: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
15: Tak jak

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy 10 minut po godzinie 14. Poland Pan i Metronom i w jednym utworze na dobry początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Tak letnio na pewno będziemy przygrywać do godziny 16. My będziemy przegrywać, a wy będziecie wygrywać, bo już za moment nasze zgadywanki i nowe nagrody. Książki już się skończyły. Wszyscy literaci je zgarnęli, no a od dzisiaj nowe nagrody, bardzo przydatne w okresie wakacyjnym. Między innymi będzie można zgarnąć plecaki. Jeżeli nie udało wam się dzisiaj zgarnąć dzisiaj walizki, no to akurat plecak jak znalazł. Można jechać na weekend, można wyjeżdżać, można się pakować. Szczegóły już za moment. Podam także kategorie, więc czekam na wasze telefony. Natomiast po godzinie 15 porozmawiamy sobie o koncertach. Pozostańcie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy

0: tylko o jednym myśli.
1: 17 minut po godzinie 14. Co prawda myślę o naszym haśle dzisiejszym, ale też myślę o nowych nagrodach, bo dzisiaj do zgarnięcia jest plecak trekkingowy.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.
1: No i oczywiście całe te sprzęty można zmieścić w plecaku, który jest dzisiaj do zgarnięcia. Pakuj mandżur i lecimy w góry, tak. Ale można też oczywiście inne rzeczy spakować na festiwal. Również jak znalazł lub na jakiś większy koncert. 226-4521-00 to jest numer do naszego studia, a żeby zgarnąć plecak, trzeba odgadnąć hasło, które na razie znam tylko i wyłącznie ja i dla ułatwienia podaję kategorię, a wy dzwonicie i zadajecie pytania, na które ja z kolei odpowiadam tak lub nie. Takie są zasady, nieskomplikowane, nic w tej kwestii się nie zmieniło. A dzisiejsza kategoria to dom i wnętrze. 226-4521-00 numer do naszego studia, czekam na wasze telefony. A na was czeka plecak Alpinus. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14. Łukasz jest już razem z nami. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Cześć, witaj.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Pod Łódź.
1: Dobrze, bardziej myślałem, czy z domu, z pracy, czy się przemieszczasz?
2: Z trasy.
1: Z pracy. Czy jest klima w pracy?
2: Z trasy.
1: Z trasy. To w samochodzie na pewno jest klimka.
2: Musi być odpowiedź.
1: No dobrze, czyli radzisz sobie z upałem. Łukaszu, przechodzimy do konkretów. Dwóch pytań. Słuchamy. Kategoria dom i wnętrze. Akurat jesteś w trasie, to...
2: Czy ta rzecz może wisieć?
1: Raczej nie, ale teoretycznie mogłaby zawisnąć, no. Nie jest przeznaczona do wiszenia.
2: Okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie mam.
1: Tak, drugie, o czym?
2: Okej, okay. Czy znajduje się na podłodze?
1: Raczej tak.
2: Czekam, że dywan?
1: Nie, to nie jest dywan. Niestety nie. O takim tureckim myślałeś na pewno, prawda? Takie bogate wzory. Ale nie, to nie jest to. Łukaszu, pozdrawiam serdecznie. Dużo jeszcze tej trasy zostało?
2: Nie, jeszcze tam pół godziny.
1: No dobra, to trzymaj się, wszystkiego dobrego, udanego powrotu do domu. Trzymaj się, na razie. A ja cały czas was zachęcam. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria dom i wnętrze. Raczej nie wieszamy, ale na podłodze. Co to może być? 226452100, a plecak na plecy do zgarnięcia jest dzisiaj, więc czekam na wasze telefony.

0: coś tylko końcówkę, to jest, znajduje się na podłodze, tak?
1: Może być na podłodze, ale nie musi.
0: Może być, nie musi być. A czy to leży w łazience?
1: Może tak się przytrafić, ale też nie musi.
0: Nie musi.
1: Dzisiaj taka, wiesz, bardzo liberalna. Liberalne hasło. Nie musi, może, nie musi. Książka?
0: Tak.
1: Nie, to nie jest książka, niestety nie. Łukasz, a o jakiejś konkretnej myślałeś?
0: Nie.
1: Czytając klasyka, tych lepszych autorów.
0: Chociaż ostatnio dostałem od was i muszę zacząć, bo właśnie zaczynam udział teraz foliarze, więc zacznę to czytać.
1: No właśnie, widzisz, proszę bardzo, jest mobilizacja, trzymamy za słowo. Dobra. Czytaj. Na razie trzymaj się, Łukaszu, pozdrówki, hej. No jest i on, Janusz we własnej osobie, dzień dobry.
2: No cześć, wszystkiego tam najlepszego, chłodów, jak najszybciej.
1: Janusz, a ile u ciebie?
2: Pozdrawiamy.
1: Wiecie, no. Wszystko odhaczone. Ile u ciebie termometr dzisiaj pokazuje?
2: Zależy który, taki klimatyzacyjny, bez klimatyzacji 24, a na dworku 35.
1: 35, ale jest cień dalej na dworku nawet dzisiaj?
2: No jest, bo w moim gąszczu to... Aby wiaterek był, to jest już dobrze, jak nie ma wiatru, to ciepło się tam jakoś...
1: Janusz, to jak najwięcej wiaterków w gąszczu ci życzę i słuchamy pytania.
2: A u ciebie chłodnej klimatyzacji.
1: No dziękuję bardzo, dziękuję. Na 20 chyba dwa
2: ustawiamy. To nie składaj się za bardzo, bo cię przeziębisz.
1: Nie, ja jestem, wiesz, odpowiedzialny i rozsądny. Umiar. Przynajmniej staram się zachować, jeśli chodzi o klimatyzację. Januszu, słuchamy pytania.
2: Czy to coś służy do sprzątania może?
1: Nie.
2: Jak nie do sprzątania?
1: Jak to w bałaganie musimy żyć. Co to może być? Strzelamy.
2: Myślałem o szczoteczce. A nie chcę, nie będzie szczoteczka.
1: No nie będzie to szczoteczka, niestety nie. Może później się uda, Janusz.
2: Dobrze, to talerz.
1: Talerz,
2: może
1: nie.
2: Może być to ozdobny wiszący. Dobra,
1: nie, to nie jest to. Trzymaj się, na razie.
2: Do usłyszenia.
1: Nie marzy impreza bez talerza. I jest Marcin razem z nami. Halo, Marcinie.
3: Tak, witam, ale ja zasad konkursu nie słyszałem.
1: Czego nie słyszałeś? Zasad?
3: Zasad konkursu, o co chodzi w ogóle w konkursie?
1: Już ci tłumaczę. Świetnie, że dzwonisz. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami na linii, bo
3: ja
1: to
3: też.
1: Jest moment, żeby przypomnieć zasady. Ja wymyślam hasło, a słuchacze dzwonią i zadają pytania, na które ja odpowiadam tak lub nie. Jeden słuchacz, jedno pytanie, a później strzał. Kojarzysz taką grę w czółko?
3: Czółko. Myślę w czółko.
1: Czółko.
3: Ale czymś ci ręką?
1: Buzią w czółko. Chodzi o to, że
3: kojarzę.
1: Jak gra się w czółko, to twoi współgracze mają jakieś hasło napisane na czole, na karteczce. I trzeba podpowiadać, żeby odgadnąć to hasło. To jest coś podobnego, tylko ja znam hasło, a wszyscy dzwoniący zgadują. Tak, i teraz ty zadajesz pytanie, tylko ja mogę odpowiadać tak lub nie.
3: Czy to jest jak kalambury?
1: Czy to jest kalambury?
3: Chyba nie. Chyba nie.
1: To było twoje pytanie. Czy to jest gra w kalambury, tak?
3: Tak.
1: Nie, to nie jest gra w kalambury.
3: No i nie mam pojęcia, co to jest, słuchaj. No, nie mam pojęcia.
1: Kategoria dom i wnętrze.
3: Jest bardzo gorąco i nie wiem, jak zadać pytanie w ogóle.
1: Wiesz co, powiem ci, że temperatura nie jest wymówką. Różne zdarzają się warunki atmosferyczne, różne sytuacje życiowe. Kategoria dom i wnętrze, pomyśl, co może być w domu i strzelaj.
3: W domu może być karnisz.
1: Nie, to nie jest karnisz, ale dobry strzał, taki nieoczywisty, ale niestety to nie jest to. Marcinie, dobra. Dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Do później.
3: Cześć, do później.
1: No, na razie, hej. No i mamy Artura jeszcze na linii. Dzień dobry, Arturze.
4: No, hejka, Kamilo.
1: No i słuchamy pytania.
4: Moje pytanie, czy można na tym siadać?
1: Czy można na tym siadać? Teoretycznie tak.
4: Fotel
1: nawet służy do siadania nie tylko teoretycznie, tylko wypadałoby nawet na nim usiąść. Można się trochę rozłożyć, ale nie. To nie jest fotel. Coś mniejszego. Pozdrawiam cię, Arturze. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. I zachęcam was do dzwonienia. Coś mniejszego niż fotel. Już podpowiedziałam. 226452100. Kategoria dom i wnętrze.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut pozostało do godziny 15. Walka cały czas trwa i Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Witam jeszcze raz. Michał się wystraszył. Łukasz ponownie.
1: Łukasz, dobrze. Słuchamy pytania w takim razie.
2: Czy to może mieć półki?
1: Półki czy to może mieć? Nie.
2: No to nic, strzelam w doniczkę.
1: W doniczkę? Nie, to nie jest doniczka. Niestety. Pozdro, na razie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i teraz mamy Maćka. Halo, halo.
3: Cześć.
1: Cześć, Maćku. Jak tam u ciebie?
3: A w porządku, bliżej piątku.
1: No i bardzo dobrze. Ciepełko? Radzisz sobie?
3: O, jak najbardziej, ale cieszę się, bo lato, więc jakby
1: Tak.
3: Nie chcę narzekać.
1: Wiadomo, jak jest lato, musi być ciepło. Słuchamy, tak. Więc pytania.
3: Czy to jest wyposażenie salonu?
1: Może być w salonie, ale nie jest to wyposażenie.
3: Dobra, posz na pranie.
1: Trzymałeś kiedyś brudne w salonie?
3: No, jak
1: w czasach studenckich.
3: Salon, czasach, mało łazienkę.
1: Tak. Ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam, na razie. Hej,
3: dobra,
1: hej.
3: Dzięki.
1: 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest inny Maciek teraz. Halo, halo.
4: Cześć Kamilu.
1: Cześć Maćku, słuchamy.
4: Pytanka?
1: Tak, pytanie.
4: Dobra, czy to jest mebel?
1: Nie.
4: No to strzelam, poducha.
1: Nie, to nie jest poducha, ale dzisiejsze hasło zapewnia pewien komfort. Tyle mogę podpowiedzieć. Trzymaj się, na razie, wszystkiego dobrego, pozdrówka, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i teraz jest z nami Przemek. Halo, halo.
5: Witam serdecznie, drogi redaktorze.
1: Cześć, Przemku. Słuchamy pytania.
5: Czy to jest rzecz, która...

0: A ma związek z wymianą ciepła?
1: Nie.
0: No dobra, to strzelam, to wiaderko ocynkowane.
1: Wiaderko ocynkowane?
0: Dobry. Tak, ale musi być ocynkowane.
1: Dobrze, ale nie. To nie jest wiaderko, ani ocynkowanie, ani żadne inne. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty pozostały już tylko do godziny 15. Cały czas szukamy jakiegoś hasła w kategorii dom i wnętrze. Bardzo przydatne w każdym polskim domu. Wojtek jest razem z nami. Halo Wojtku.
2: No cześć, no jest taki upał, że nie wiem jakie pytanie zadać.
1: No właśnie, widzisz, rozprężenie nastąpiło. Mózg się topi. Ale trzeba się zmobilizować, słuchamy.
2: Czy to może będzie na literkę F jak Francesco?
1: Jak Francesco? Nie.
2: Dobra. To nie będzie to, co myślałem, czyli to jest cele, że to jest głośnik.
1: A myślałeś o flecie?
2: Nie, o futonie.
1: Okej, okay, dobra. Ale nie, to nie jest głośnik. Ale muzycznie.
2: No, pomyliłeś się. Tym razem ty się pomyliłeś.
1: Jaj, taka stawka, tyle przegrać.
2: Wiem, że nie.
1: Wojtku, bardzo mi przykro. Zarówno ja nie trafiłem, jak i ty nie trafiłeś. Gramy dalej. Trzymaj się.
2: 0-0.
1: Tak, remis. Trzymaj się wszystkiego dobrego na razie.
2: Wiadomo,
1: Wiadomix.

0: 226452100, numer do naszego studia i mamy Grześka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Grześku, jak tam w upały sobie dajesz radę?
1: Leżę sobie cztery na podłodze i tylko się przemieszczamy po mieszkaniu, gdzie chłodno.
0: Ale tak na leżąco?
1: Na leżąco.
0: Okej, czyli chłodna jest podłoga, domyślam się, tak?
1: Nie. Zimny. Grzejemy, przesuwamy się kawałek dalej.
0: Zimny parkiet. Grześku, słuchamy pytania.
1: Ja mam takie pytanie, bo z tego co pamiętam, wisieć to może, ale nie powinno. Raczej stoi na podłodze.
0: Raczej tak, na podłodze to znajdziemy. Albo gdzieś schowane w szafce. Jeszcze raz możesz powiedzieć?
1: Zapewnia pewien komfort.
0: Za tak.
1: Dobra, czy to jest pufa?
0: Nie, to nie jest pufa. To nie jest to. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Hej, hej. Można to schować do szafki na przykład. Angelika jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć, Angeliko.
2: Odpowiedziałeś już w sumie na moje pytanie i wykluczyłeś moją odpowiedź, więc czy to będzie dywanik?
0: Nie, to nie jest dywanik. Niestety nie. Pozdrawiam czule. Na razie. Dobry. Hej, hej.
2: Dzięki, hej.
0: 226452100. Numer do naszego studia. Dywan też przecież można powiesić na ścianie. Ale naszego hasła raczej nie wieszamy, prędzej do szafki chowamy. Arek jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Arku. Halo, halo. Jest Karol teraz razem z nami. Halo, Karolu.
3: Halo, cześć.
0: Cześć, siemano, słuchamy pytania.
3: Czy to służy do przechowywania czegoś?
0: Nie.
3: Nie. Ojej. No to deska do prasowania.
0: Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
3: Cześć, dzięki.
0: I mamy teraz Arka. Halo, Arku.
4: O, witam, witam.
0: Witamy, słuchamy.
4: Ja chciałbym zapytać, czy to jest torba na zakupy?
0: Nie, to nie jest torba na zakupy, ale można dzisiejsze hasło do torby schować. Na pewno się zmieści, ale na zakupy dzisiejszym hasłem się raczej nie wybieramy. Trzymaj się na razie, pozdrawiam i mam jeszcze Jarka. Halo, Jarku.
5: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, słuchamy.
5: Słuchaj, ja mam pytanie, czy to się podłącza do prądu?
0: Nie, absolutnie nie. Już bardziej analogowo się nie da. I raczej nie opuszcza naszego domu.
5: Nie opuszczę naszego domu. No nie wiem, nie zbiłeś mnie, torba się nie podłącza do prądu. Dobra, niech to
0: wszystko,
5: będzie.
0: Wszystko masz elektryczne. żadnej korbki.
5: Dobra, niech to będzie telefon stacjonarny.
0: No trochę się podłącza do prądu.
5: Trochę się podłącza.
0: Trochę jednak się podłącza, ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam, na razie.
5: Wszystkiego dobrego, hej.
0: 226452100, numer do naszego studia i teraz razem z nami jest Maciek. Halo, Maćku.
6: Cześć.
0: Cześć.
6: Gdybyś mógł powtórzyć, czy to jest podłączone do prądu,
0: Nie.
6: Nie jest podłączone.
0: Nie, bardzo analogowe hasło dzisiaj nam się trafiło.
6: Oj, to mnie wybiło też.
0: No niestety. Wszystko też elektryczne masz. O czymś elektrycznym myślałeś, ale trzeba, jak to się mówi, rzeźbić. Rzeźbimy, mój drogi. Coś innego.
6: Dobra, to podnóżek.
0: Nie, to nie jest podnóżek, ale trochę z nogami jest związane. Pozdrawiam, na razie, trzymaj się. No jeszcze Łukasz jest razem z nami. Halo, Łukaszu.
7: No, witam ponownie.
0: Witamy,
7: powiedz,
0: słuchamy.
7: Powiedz mi, czy ten przedmiot służy do pomocy przy zakładaniu butów?
0: Nie.
7: Nie, no to będą kapcie. To...
0: Tak, to są kapcie, brawo! Brawo. Chociaż na kartce dzisiaj zapisałem sobie jeszcze inne wersje. Papcie i ciapy.
7: Zależności... Ja chciałem wymienić trzy również, bo nie wiem, co tam ktoś trafił. Ale
0: właśnie, ale
7: zaliczył,
0: wszystkie trzy odpowiedzi są dobre, bo w zależności od regionu różnie nazywa się po prostu to okrycie naszych stóp. Ale tak, a jak u ciebie w domu się mówi?
7: Kapcie. Zawsze
0: kapcie, u mnie też kapcie, dobrze.
7: Kapciochy.
0: Kapciuchy. No i fajnie. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Plecak jest już twój, także korzystaj, możesz tam schować papcie, kapcie albo ciapy.
7: Dobrą kapcie, papcie i pampuchy.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki, hej.

plecak powędrował do naszego słuchacza. Można się pakować na festiwal, można się pakować na koncert. I o festiwalach i o koncertach na pewno sobie porozmawiamy, ponieważ po godzinie 15 naszym gościem będzie Dawid Rakowski, który po tych wszystkich festiwalach jeździ, nagrywa rolki, transmituje, wrzuca, relacjonuje. Naprawdę zastanawiam się, jak on to wszystko publikuje, bo na przykład na takim Stadionie Narodowym w trakcie koncertu The Weeknd na pewno jest bardzo słaby zasięg, a on w trakcie tych koncertów to publikuje. I na jakich koncertach udało mu się w ostatnim czasie być? Czy był na jakimś koncercie na Stadionie Narodowym, który był dobrze nagłośniony? O tym na pewno sobie porozmawiamy, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Jesteśmy razem do godziny 16:00.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak.
3: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30.

0: zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Ze względu na wysokie temperatury na 5 odcinkach tras kolejowych wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów, przekazały w środę Polskie Linie Kolejowe. W związku z pogodą zwiększono monitoring infrastruktury kolejowej, a także gotowość służb technicznych do ewentualnej reakcji. No i jeśli chodzi o ograniczenia prędkości pociągów, to wprowadzono je na odcinkach. Uwaga! Augustów Szczepki, Brzustów Dęba, Opoczyńska, Sucha Beskidzka, Chabówka, Stryszków Sucha Beskidzka oraz Radziszów, Kalwaria Zebrzydowska.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy 10 minut po godzinie 15, a razem z nami w studiu czwórki jest i on, Dawid Rakowski, czyli koncertowy chłopak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, hej, bardzo mi miło tutaj gościć.
1: Bardzo się cieszę, Dawid, że wpadłeś, odespałeś wczorajszy koncert, tak, wczoraj byłeś na ten weekend.
2: Tak, tak, chociaż jeszcze jak musiałem przemontować te wszystkie rolki z koncertu, ja zawsze mam tradycję, że postuję podczas koncertu, potem wracam, montuję, to tak użyłem się o czwartej.
1: Okej. Okay, takim...

0: Ja tak spróbowałem to zliczyć, ale chyba ponad 10 wrzuciłeś treści.
1: Nawet co? Więcej, nawet więcej, tak.
0: I też zawsze mnie to zastanawia, jak sprawdzam twój profil w trakcie koncertu, że to wszystko postujesz. A jak jest koncert na Narodowym, przecież tam nie ma zasięgu.
1: Wiesz co, ja mam swoje sposoby i mało osób o tym wie, ale zasięg możesz bardzo łatwo mieć, jak ci nie łapie, włączając w telefonie tryb offline. I znowu włączając tryb normalny, żeby ci szukało
0: sieci. Czy
1: próbowała
0: pani włączyć i wyłączyć komputer? Tak,
1: ale dosłownie, dosłownie. To jest bardzo proste, brzmi banalnie, ale to działa.
0: A jak wczoraj nagłośnienie na The Weeknd?
1: Wiesz co? U mnie super, ja miałem miejsca na płycie. Moi znajomi, którzy mieli też miejsca na Golden, Left albo Right, też mieli super nagłośnienie. Ale na przykład na trybunach było gorzej, ale myślę, że to taki standard. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Tak. Trybuny, to już ten dźwięk się inaczej rozchodzi, on się odbija. To jest tak...
0: Niektórzy lubią sobie po prostu posłuchać, jak echo się roznosi w takiej wielkiej przestrzeni. O nagłośnieniu na Narodowym na pewno sobie porozmawiamy, o innych koncertach również. Dawid Rakowski jest dzisiaj naszym gościem. Za moment wracamy do rozmowy popołudniowa w czwórce do godziny 16:00.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Dawid Rakowski jest dzisiaj naszym gościem. Dawid, przede wszystkim zajmujesz się muzyką, chodzisz na koncerty, świetnie się bawisz, ale wykręcasz mega zasięgi, prawie 800 tysięcy na TikToku, 270 tysięcy obserwujących na Instagramie. Jak doszedłeś do tego miejsca? To była długa droga, czy to szybko się wydarzyło? Byłeś na jakimś jednym koncercie, po którym tak ci urosło to wszystko?
2: Oj nie, ja też uważam, że to jest bardzo fajna zależność, że w Polsce jest mało takich twórców stricte koncertowych, bo tak naprawdę każdy może iść na koncert i nagrać sobie z tego rolkę, która będzie viralem. Ale nie każdy robi to na przykład przez 5 czy 10 lat i jest na praktycznie każdym koncercie. Dlatego mam wrażenie, że w Polsce jest kilka takich osób. Jestem ja, jest Patryczon, Little Monster. Ona była taką prekursorką. Pamiętam, że jak w 2014 jeździła na koncerty, każdy jej zazdrościł. Bo to były koncerty One Direction, jakaś Lady Gaga. Wtedy nikt... Te koncerty były marzeniem dla wielu z nas. Czy Dominik Gajda. Więc takich twórców jest paru, którzy rzeczywiście robią to długo i są z tym kojarzeni. To jest fajne, bo mam wrażenie, że polscy influencerzy są kojarzeni z różnymi rzeczami, a to jest
1: z koncertami nie aż tak bardzo.
2: Tak, to jest pozytywna rzecz, bo możesz powiedzieć, że a, ten influencer zrobił to, jest znany z tego, albo ktoś go wypromował. Tutaj, a on jest znany z koncertów. To jest takie pozytywne.
1: No dobrze, a z drugiej strony, czy powiedziałbyś, że w branży

0: koncertowej, muzycznej, tej, w której ty się specjalizujesz, są duże pieniądze? Czy to nie jest aż tak dofinansowana branża, jak na przykład beauty i jakieś giftboxy i tak
1: wiesz
0: dalej,
1: co?
0: I tak dalej?
1: Nie jest bardzo łatwo o tym mówić, dlatego że, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja, moim pierwszym marzeniem, jak się przeprowadziłem do Warszawy, miałem te 16 lat, była praca w marketingu. I wtedy właśnie podpatrzyłem moich koleżanek influencerek, które działały bardziej, ja dopiero zaczynałem w tym 2016, że może warto tutaj zacząć sobie samemu coś tworzyć i wtedy wezmą mnie na poważnie, będą jak, o, on ma dużego Instagrama, on ma dużego TikToka, zatrudnijmy go. I wtedy zacząłem też pracować w agencji marketingowej, więc powiem ci szczerze, że ja zajmując się influencer marketingiem, głównie teraz na freelancie, w beauty są największe pieniądze. Okay. I to nie jest sekret, to nie jest tak, że ja likuję jakąś informację, która jest poufna. Rzeczywiście, marki beauty mają duże budżety, no i no nie oszukujmy się, jest to duża, większa skala niż koncerty, beauty.
0: Jest całkiem dużo produktów do zareklamowania, aż tak dużo koncertów nie ma.
1: Wbrew pozorom. Tak. I niektórych nie trzeba reklamować po prostu, bo jak taki The Weeknd przyjeżdża do Polski, to...
0: No tak, tak, tak. A poza tym tych agencji koncertowych nie jest też aż tak dużo, prawda? Jest jedna główna, dominująca, hegemon, a później trochę kilka innych. No to powiedzmy, tak jak użyłeś określenia duże konto, to mówisz, że urosło ci do 100 tysięcy, czy w którym momencie uznałeś, dobra, mam duże konto?
1: Właśnie, wiesz co, jak już tych tysięcy było parę dziesiąt, jak zauważyłem, że ludzie gdzieś tam mnie rozpoznają i to jest zawsze fajna energia, bo to są takie same osoby jak ja, pod takim względem, że mamy ten sam vibe i to trochę jest tak, że jak idziesz na dany koncert, to osoby, które też tam idą, mają taki sam vibe jak ty, podobne zainteresowania, podobne gusta, więc my od razu vibujemy. Ja też pamiętam właśnie, jak się przeprowadziłem do tej Warszawy, ja tu w ogóle nie miałem znajomych, nie miałem przyjaciół, też na początku, no... Była depresja, wiesz, 16-latek w Warszawie, duże miasto, więc dużo bodźców, dużo się działo. I właśnie na pierwszych koncertach zacząłem poznawać pierwszych moich przyjaciół, którzy przez to, że na te koncerty chodzili bardzo często, to był jakiś tam sposób spędzania czasu, a potem miałem taką większą motywację. Muszę więcej pracować, żeby mnie było na te koncerty stać. To była jedna praca, druga, tutaj jakoś po godzinach, w liceum, potem na studiach, żeby na to zarobić.
0: Zawsze wspólny, ulubiony artysta to jest dobry temat, żeby zacząć rozmowę i o tym sobie pogadać. Poza tym inna jest trochę taka energia między ludźmi na koncercie, kiedy wszyscy przychodzą w wiadomym celu, niż w jakimś nawet klubie do kogoś zagadać. Trochę jest inaczej. Dobrze. O twoich ulubionych i tych najgorszych koncertach porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę, więc zostańcie z nami.

0: Dawid Rakowski jest cały czas razem z nami. Dawid, pewnie już straciłeś rachubę, na ilu byłeś w koncertach, co?
1: Tak, wydaje mi się, że to mogło się już zdarzyć parę lat temu.
0: Ale myślisz, że w tysiącach można już liczyć?
1: Wydaje mi się, że chyba tak, szczególnie, że oprócz tych festiwali takich standardowych, płatnych, też jestem na wielu takich wydarzeniach darmowych, które też się zaliczają przecież jako koncerty, więc wydaje mi się, że ciężko byłoby to zliczyć.
0: No to masz teraz już swoją taką życiową topkę najlepszych koncertów, na jakich byłeś w życiu słuchany.
1: Tak, zdecydowanie tak. Numer jeden, Adele w Monachium, moja przyjaciółka Iza mnie namówiła, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że słucha audycji. I właśnie poleciliśmy do Monachium i tak jak próbując kupić bilety na Ticketmasterze, zawsze mam jakieś miejsce w kolejce, 100 tysięcy, nagle pół miliona osób przede mną. Jak chcesz kupić ten jeden bilet, po prostu nagle wszyscy też chcą. A na Adele miałem przed sobą 100 osób. Po prostu miałem takiego farta i w tej cenie biletów, które były na całej tej otwartej arenie, kupiłem bilety tak naprawdę w pierwszym rzędzie. Więc jak ja się zorientowałem, to mówię, kurczę, ale fart. I naprawdę zachód słońca, to całe venue, ta Adele przed nami, więc dlatego numer jeden. I ona też jest... Ona jest komediowiczką, ona żartuje, ona nie musi tańczyć, ona nie musi mieć dużego bandu, nie musi mieć fajerwerków. Ona po prostu jest, ma piękny głos i jest świetną osobą.
0: Ale ten koncert był stosunkowo niedawno chyba, prawda?
1: W 2024.
0: Tak, to było kilka takich koncertów, tak. Tylko i wyłącznie w Monachium, z tego co pamiętam.
1: Tak.
0: No to super, że ci się udało. A coś jeszcze masz w topce?
1: Wydaje mi się, że jeszcze Harry Styles, ale to było Final Show, gdzie znowu namówiła mnie Angelika właśnie Little Monster. W sensie ona kupowała bilety z siostrą, więc ja uznałem, że ja też muszę kupić, bo będę miał fan. To jest zamykający koncert, całą trasę, więc muszę iść. To też była otwarta arena w Reggio Emilia, w ogóle jadąc tam grad nam zbombardował auto. Trzeba było za to zapłacić, bo ubezpieczenia tego nie chciała pokryć. Po prostu takie przeboje, ale dojechaliśmy tam, 100 tysięcy ludzi, właśnie też piękny zachód słońca, fajerwerki, tłum. Ci Włosi też są bardzo zaangażowani, więc oni tam krzyczą, piszczą. Mają trochę podobny vibe do Polaków na koncertach, bo Polacy na koncertach też nigdy nie zawodzą, uważam. Tak jeszcze w inne kraje, na przykład w te skandynawskie, czy do Londynu często, to... Tam ten crowd jest bardziej taki zachowawczy, że oni jakby się wstydzą, nie?
0: Właśnie, gdzie byś powiedział, że jest najlepsza publiczność, bo jednak trochę tam widziałeś tego świata koncertowo.
1: Wydaje mi się, że nasza Polska na pewno jest w topce i to mówię bez ogródek, naprawdę tak jest, bo ci artyści, którzy przyjeżdżają, często moi obserwatorzy się dziwią, że a dlaczego ja zawsze daję takiego TikToka, że o, artysta był w szoku, jak głośno była polska publiczność, ale oni rzeczywiście widać, że są w szoku, bo na tych innych koncertach w innych krajach ta publiczność nie jest aż tak głośna. Wydaje mi się, że publiczność hiszpańska, właśnie włoska, takie, oni są najbardziej, taka ekspresja. Widać, czy jak są te koncerty w Rio de Janeiro, jeszcze nie miałem okazji, ale mam w planach, na Sylwestra właśnie, moje największe marzenie, żeby być tam na Sylwestrze w Rio. To jak widziałem, jak tam był koncert Lady Gagi, moi znajomi byli, to mówią, że doświadczenie niezapomniane, że tam ludzie...
0: Ale to jest zastanawiające, wiesz, bo ja przez pewien czas myślałem, że ta polska publiczność tak bardzo żywiołowo reaguje, bo przez tyle lat do nas nikt nie przyjeżdżał i musieliśmy się tym zachłysnąć. No ale ty jesteś przedstawicielem już nowego pokolenia i młodzi ludzie, którzy już urodzili się po 89 roku, właściwie już urodzili się w czasach, kiedy w ogóle nie ma granic w Unii Europejskiej, no to oni też tak reagują. To jest niesamowite, a przecież Smiles in Polish.
1: Tak. No wiesz, nawet jeśli chodzi o nas, o Gen Z, to takie bycie nonchalant, że ja na koncercie to się aż tak bardzo nie bawię, ja jestem, wiesz, Harry Styles, to niedługo mówię się z nim na randkę, ja nie będę tak do niego piszczeć, nie tak jak dziewczyny dodają takie TikToki. To już nie jest cool. Jakby to jest właśnie fajne, że idziesz na koncert, jesteś sobą i możesz krzyczeć, piszczeć, ubrać się jak chcesz, wyrazić siebie i nikt cię tak naprawdę nie ocenia, bo tam wszyscy są tacy jak ty. Słuchają danego artysty i jesteście w podobnym vibe, jak wcześniej rozmawialiśmy.
0: Czyli takie prawdziwe okazywanie emocji wróciło.
1: Tak.
0: Ono nigdy nie zniknęło, tylko cały czas jest po prostu.
1: Myślę, że cały czas było, tylko teraz mamy więcej okazji, żeby to wyrażać, bo jest więcej koncertów.
0: Mnóstwo jest doskonałych koncertów. Jak są nagłośnione? Różnie z tym bywa, o tym jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy. Zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Dawid Rakowski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o koncertach. Dawid, jaki ty masz stosunek do takiej popularnej w ostatnim czasie rezydentury wśród wielu artystów? Czy dla ciebie to jest pretekst, a wyjadę sobie gdzieś za granicę, czy jednak trochę jesteś oburzony?
2: Oburzony może nie, ale na pewno nie jestem fanem takiego rozwiązania. Ja się domyślam, że dla artystów to jest o wiele łatwiejsze i szczególnie tacy artyści, jak na przykład Adele, gdzie wiemy, że ona miała problemy z głosem, ona nie chciała właśnie robić stricte zwykłej trasy. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale tutaj na przykład jak ostatnio byłem na koncertach Harry'ego Stylesa, którego jestem naprawdę wielkim fanem, on jest utalentowany, on ma świetny wizerunek, świetnie się ubiera, tam wszystko gra u niego, wszystko gra. Tylko przy tak wysokich cenach biletów, jakie u niego były, my za bilety płaciliśmy bodajże 1500 zł, gdzie finalnie się okazało, że mamy ograniczony widok, że oni nie przemyśleli sceny i dosłownie przede mną był wyryty taki most, po którym on biegał. I tyle widziałem. Więc potem okazało się, że możemy jakoś klejmować o zwrot pieniędzy, no ale no nikt jeszcze się do mnie nie zgłosił. Przedwczoraj dostałem płócienną torbę jako takie wynagrodzenie tego, więc wydaje mi się, że nie jestem w tym wypadku na przykład fanem rezydentury, bo drogie bilety, gdzie nadal wydaje mi się, że były adekwatne i trzeba jeszcze wydać na hotel, właśnie na dojazd i to duże koszta dla fanów. Jeśli artysta może, to niech upodróżuje trochę.
1: Tak jak powiedziałeś, że na Adele ta cena była odpowiednia. Czy tam był jakiś show performance, czy ona po prostu wychodzi i śpiewa? Czy tam też dużo działo się na scenie?
2: Ona wychodzi, jest, ale jej głos, cała aparycja, to show jest przemyślane, tam wszystko gra. Okay. Ja jestem ogromnym fanem Adele, ona jest naprawdę dla mnie wielką ikoną. Harry Styles tak samo, ale no w tym przypadku wiadomo, że on jeszcze młody jest, Adele wiadomo też, ale niech sobie popodróżuje chłopak. Albo obniży ceny biletów. Prosimy, błagam.
1: Dawid, a jaki ty masz, co najbardziej cię tak kręci w koncertach? Czy taki właśnie show, jakieś wybuchy, efekciarstwo? Czy po prostu czasami wystarczy ci, że to są dobrze zagrane, dobre piosenki? Czy połączenie wszystkiego?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno połączenie wszystkiego, ale to też zależy u artysty. Zależy od artysty. Bo u jednego artysty na przykład ten taniec, czy dodatkowe jakieś fajerwerki, one nie są potrzebne, tak jak przy Adele. A na przykład przy Harrym, ja to widzę. Dodatkowe układy taneczne, kolorowe stroje, właśnie bycie takim kampowym, queerowym. Więc wydaje mi się, że to też zależy od artysty, bo do jednych artystów coś pasuje, a do drugich po prostu nie.
1: A wczoraj na The Weeknd coś tam się działo? Były efekty?
2: Było show, było fajerwerki, był ogień. Ja nawet dałem taki filmik, że zastanawiam się, jak się czują osoby przy barierkach.
1: Bo... A, gorące widziałem, tak.
2: Gorąco było już na zewnątrz, więc na samym stadionie też było jeszcze bardziej, więc z tymi ogniami ja myślę, że ktoś mógł stracić brwi.
1: Tak.
2: Także jak ktoś stracił, to wyślijcie filmik, chcę
1: to
2: zobaczyć.
1: W pierwszym rzędzie najgorzej, naprawdę, tam musi być straszliwie gorąco. No dobrze, rozmawiamy o takich wielkich koncertach. A twój pierwszy koncert?
2: To jest w ogóle bardzo fajna historia. Moje pierwsze dwa w ogóle koncerty są polskie diwy. Moja mama zabrała mnie na koncert. Manam, chora, po prostu nieżyjąca już, ale kocham ją nad życie. Ikona, moim zdaniem, jedna z największych ikon polskiej muzyki. Więc mamo, jestem ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Kocham cię, dziękuję. Bo od tego się zaczęła moja przygoda koncertowa i można powiedzieć, że wtedy ta moja miłość do koncertów zaczęła się rozwijać. Potem była to Justyna Steczkowska. Kolejna ikona, nasz piękny głos. Eurowizja, jesteśmy z niej dumni. Po dziś dzień, nasza duma narodowa. I widząc, jakby porównując sobie ten mój pierwszy czy drugi koncert i teraz,

0: gdzie z Justyną mogłem mieć nagrywki, czy przeprowadzić z nią wywiad. Ona jest świetną osobą, tak jak ją sobie wyobrażałem, taka jest na żywo, kobieta z klasą, bardzo inteligentna, oczytana, po prostu świetna. Mogę sobie porównać, jaką długą drogę przeszedłem, że kiedyś mama mnie zabierała na koncert Justyny Steczkowskiej, a teraz mogę ją poznać i spełniać swoje marzenia, więc to jest bardzo fajna droga i bardzo fajna nisza koncertowa, bo mogę spełniać marzenia i jeszcze czasami mi za to płacą. O.
1: Dawid, to ile miałeś lat, jak byłeś na tym koncercie Manem?
0: O, wiesz co, wydaje mi się, że nawet ciężko stwierdzić, ale byłem, to był jakieś 2000 może... No, ciężko mi stwierdzić.
1: Na tak mniej więcej 5 lat?
0: Tak, wydaje mi się, okay, że tak.
1: Ale
0: tak,
1: już
0: tak.
1: Świadomy byłeś, czy pamiętasz wszystko?
0: Tak, wszystko może nie powiedziałem, okay, ale na pewno pamiętam te emocje mi towarzyszące.
1: Czyli mały dzieciaczek.
0: Tak,
1: no to
0: tak,
1: wcześniej
0: tak.
1: Zacząłeś.
0: Wiesz, może konkretnych wspomnień nie, takich wiesz, 1:1, ale zawsze coś, co najbardziej pamiętasz, to są emocje. Okay. Dlatego myślę, ludzie lubią koncerty, bo te emocje zawsze z tobą zostają. Też ktoś wychodzi z koncertu, od razu masz taki serotonin boost. Dlatego czasami ktoś się pyta, dlaczego ty chodzisz tyle na tych koncertów? Albo na przykład na 9 koncertów Taylor Swift. Ale jeśli bawiłem się dobrze raz, drugi, piąty, szósty, to czemu mam nie iść kolejny? Jeszcze z tego zrobić content? Same plusy.
1: A później tak już na świadomce, pierwszy taki koncert, na który sam kupiłeś bilety, to co to było, pamiętasz?
0: Sam chyba nie, ale albo... taki większy zagraniczny może. Pamiętam, okay, wtedy brat, mój brat Mariusz, zabrał mnie na koncert Imagine Dragons. Pamiętam, ja prowadziłem wtedy fanpage, grupę fanowską zespołu. No i wiesz, dla mnie wyjechać, to był wtedy koncert w Łodzi, wyjechać do tej Łodzi z moich rodzinnych siedlec samemu, no... niemożliwe, ale on właśnie na ten koncert mnie zabrał, dowiózł, kupił bilet. Pamiętam, chyba zapakował to w jakimś takim jajku, niespodzianka, nie? I ja to rozpakowuję, ja tam bilet na Imagine Dragons, po prostu pamiętam swoje szczęście, to było...
1: Wspomnienia zostają do dzisiaj.
0: Tak.
1: Dawid, ale ty też jesteś clubgoer i o clubbingu sobie może za chwilę porozmawiamy, zostańcie z nami.
0: Bardzo chętnie.

Dawid Rakowski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o koncertach, klubach, ale nie tylko. Dawid, ty często bywasz w Berlinie, tak trochę kursujesz między Warszawą i Berlinem. Tak. No i Berlin, oczywiście stolica techno, natomiast my ciebie wszyscy kojarzymy z tego, że dużo nagrywasz, publikujesz, a w klubach berlińskich no photo policy. I jak ty się odnajdujesz w takiej sytuacji?

0: Wiesz co, to jest dla mnie dosłownie takie oczyszczenie, bo to jest bardzo fajna odmiana, bo dzięki temu, że tam nie można nagrywać, a w niektórych nawet nie można wnosić telefonu, trzeba go zostawić w szatni, to mam wrażenie, że ludzie inaczej ze sobą kooperują. To są już inne emocje, inne ludzkie interakcje, bo ludzie chcą ze sobą rozmawiać, chcą się do siebie uśmiechnąć, chcą zaczepić i oni są tacy bardziej ludzcy. Bo często mam wrażenie, że chodząc do klubów w Polsce, to ktoś musi nagrać snapa na dni, nie? Przyjaciółka przyjaciółce musi wysłać. Tu dzwoni do ciebie twój ex i zawraca ci głowę. Po prostu tyle bodźców i ktoś siedzi w telefonie i nie jest w tym momencie. Więc dla mnie to jest bardzo fajna odmiana, gdzie w tym telefonie, tak jak ludzie trafnie zauważyć, o, no on na koncercie pewnie jest cały czas w telefonie. Ja mam swoje taktyki, że postuję live, właśnie te najlepsze urywki, najlepsze momenty, już mam obcykane które i potem żyję tym koncertem, ale takie odłożenie telefonu do szatni albo schowanie, to jest świetna odmiana.
1: No dobrze, ale jak jesteś w takim miejscu, znowu Fotopolicy, to cię nie korci, żeby coś tam sprawdzić?
0: Korci,
1: albo chociaż...
0: korci, ale też wiedząc, jak bardzo strict jest tam ochrona i jak oni są, może nie chamscy, po prostu przestrzegają zasad. Wydaje mi się, że na przykład w takim Berghain ja bym się bał coś nagrać, szczególnie, że tam też inni klubowicze po prostu...
1: Zwróciliby uwagę.
0: Tak, i powiedzieliby to ochronie, co bardzo dobrze, bo taka jest zasada klubu. Też wiesz, wchodząc do danego klubu, ja się godzę z jego polityką, więc też myślę, że niekulturalnym by było, wiesz.
1: No ale nawet nie chodzi mi o samo nagrywanie, bo za to jest chyba ban do końca życia.
0: Może
1: tak,
0: być.
1: Już byś wyleciał i nie można byłoby wrócić. A, tam jest chyba taka w ogóle czarna lista. Nie, bo można tam narozrabiać.
0: Wiem,
1: i później
0: jest.
1: Chyba
0: jest.
1: Są te twarze wydrukowane. Ale, czy po prostu, wiesz, nie korci cię, żeby sprawdzić telefon, bo publikowanie, nagrywanie to jest jedno, no ale jednak pracujesz z telefonem, dużo czasu spędzasz, więc tak po prostu pamięć mięśniowa nawet sprawdzić.
0: To czasami, ale wiesz co, to zależy od klubu i właśnie od zasad, bo w takim klubie jak KitKat trzeba oddać ten telefon. Ten klub jest bardziej szalony, wiadomo, kto był, ten widział, ten wie. To wtedy ja się na to piszę i mniej więcej wiem, żeby wszystkie wiadomości z pracy, czy jakieś współprace, czy do znajomych, czy napisać mamie, że ją kocham, wcześniej przed wejściem
1: mamo
0: do klubu.
1: Mamo, jestem w KitKat.
0: Tak, mamo, jestem. Może nie, ale co do innych klubów, to ten telefon na chwilę czasami, jak jest coś bardzo ważnego, tylko nie tak ostentacyjnie na środku parkietu. Jasność, max, po prostu wszystkim świecę po twarzy, nie?
1: No to z twojego doświadczenia klubowego powiedziałbyś, że Berghain to jest najlepszy klub na świecie?
0: Wiesz co, powiedziałbym, że najlepsze nagłośnienie ma. Na pewno najlepsze nagłośnienie, bo najlepszy klub na świecie, myślę, że to jest kwestia indywidualna. Dla kogo co jest najlepsze, bo naprawdę ten sound system, jak ja tam pierwszy raz wszedłem, to miałem ciarki, dosłownie. Ja czułem, że ta muzyka przeze mnie przechodzi, naprawdę aż miałem dreszcze, że aż tak to może być dobre.
1: A korzystasz z zatyczek tam?
0: Tak.
1: Ja też, chociaż powiem ci, że ten dźwięk jest tak intensywny, że ja niestety tam nie jestem w stanie kupić się dokładnie na tej muzyce, bo to jest tak intensywne doświadczenie, że ja głównie wspominam później taką wizytę w Berghain, że to jest łup, łup,
0: tak.
1: Łup.
0: I w ogóle doświadczenie wizualne, to tak. Ile tam się dzieje.
1: Tak, z reguły tam na tych schodkach sobie wchodzę do góry, tak. Do panoramy i zerkam na tłum. Natomiast zdecydowanie bardziej, jeśli chodzi o samo nagłośnienie, lubię Areso, bo tam dokładniej wszystko słyszę. Trochę to może jest ciszej, nie jestem tak po prostu zmiażdżony tym dźwiękiem i też innymi rzeczami.
0: A vibe jest podobny, taka industrialna
1: przestrzeń. Tak. Chociaż no, zdecydowanie ostrzej, wszystko bardziej, mocniej i lepiej jest w Berghain, ale też bardzo ciekawy klub. Dobrze. Ale jeszcze porozmawiamy o nagłośnieniu w naszym kraju, bo tutaj rozmawiamy jak Niemcy to potrafią robić, a jak w Polsce, o tym za moment. Zostańcie z nami. You look so different to me. It's like you barely even.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Dawid Rakowski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o koncertach, rozmawiamy o klubach, ale była też sytuacja, że poszedłeś do Berghain, a spotkałeś...
2: Kasia, moją jedną z ulubionych artystek.
1: Ona też szła do Berghain, czy to gdzieś po drodze?
2: Tak. I dla mnie to był taki szok, bo pamiętam, że wtedy właśnie moi przyjaciele namówili mnie na event z Shawnem Mendesem, premiera jego nowej płyty właśnie w Berlinie. I tam był też jego taki ekskluzywny koncert, gdzie trzeba było losować bilety. Nam się udało. Więc ja w tym Berlinie byłem dzień wcześniej. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jestem w Berlinie, to jest piękne miasto, tyle się dzieje, jeszcze wtedy w Berlinie tak często nie bywałem, mówię, pójdę do klubu, zobaczymy, co się nam wydarzy, no i właśnie poszedłem do klubu, sobie tańczę, po prostu wszyscy moi znajomi, jak prześladuję tą historią, bo to jest moja ulubiona historia z klubów, ja sobie tańczę, właśnie mam dobry vibe i tak obracam się. I widzę Keszę. Ja mówię, nie, no przecież jakby nie może być. Szczególnie potem się okazało, że ona miała jakąś sesję do niemieckiego glamura, więc dlatego była w Berlinie, ale ja nie wiedziałem. Ona nic nie postowała, nic nie dodawała. Pewnie bym zauważył i może chociaż połączył fakty. Więc ja sobie myślę, może to ktoś podobny do niej, ale jak tu zaczepić? Jeśli ktoś jest realnie podobny do niej, to co ta kobieta uzna mnie za chorego psychicznie? Kesza, hi! Pewnie w Berlinie to by powiedziała, że jest Keszą, jest Madonną, Lady Gaga, to jest Berlin. Tam każdy jest wszystkim. Zaczepiłem. Ja uznam, że jak powiem, że o, I love you, ludzie mówią, wiesz sobie, I love you nawet w klubie, że I love you so much, to zobaczymy, czy dla niej to jest normalne, że ludzie jej tak mówią, czy to jest jednak coś nietypowego. Ona była, o, thank you so much. Jakby już wiadomo, takie zachowanie gwiazd wyuczone, że o, spotkałam fana. Więc ja od razu seria pytań zacząłem, wiesz, tak nie chciałam jej zabierać czasu, ale była wtedy bez swoich znajomych, miała chwilę czasu, jakby powiedziała, że a, że fajnie, jakby, wiesz, dała mi tą przestrzeń do rozmowy, nie czułem się tak nachalny, więc porozmawialiśmy, że ona chciałaby przyjechać do Polski, że w ogóle ma polskie korzenie. Ja mówię, o, masz polskie korzenie, ale nigdy nie przyjechałaś do Polski, shame on you. Więc wszyscy zaczęliśmy tak szejdować, żartować, tak wiesz, po koleżeńsku, po przyjacielsku i naprawdę tak, tak samo jak rozmawialiśmy przy Justynie Steczkowskiej, naszej polskiej artystce, że tak samo jak ją sobie wyobrażałem, taka i jest kobieta z klasą, to Kesha zawsze mi się kojarzyła z imprezą, glitter, vibe, właśnie takie włosy Messi i taką ją zobaczyłem i taką ją kocham nadal, świetna dziewczyna.
1: Dawid, jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo powiedzieliśmy o tych takich emocjach, po okazywaniu emocji na koncertach w Polsce, a w Berlinie to jest zupełna odwrotność. Nie możesz tak właściwie, tak. Oni wszyscy są tacy ironiczni i nie możesz pokazać, że ci coś się podoba. I jak ty w tym się odnajdujesz? Czy też już tam pod koniec tych imprez jednak odpinają wroty?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to zależy, bo podam ci idealny przykład właśnie, jeśli mówiliśmy o Berghain, tego głównego mansera Svena. Wszyscy się go boją, on podobno jest, wiesz, taki rough, tough. I byliśmy na Berlin Fashion Week, gdzie właśnie mój przyjaciel Kasper, który jest stylistą, wtedy byłem w Berlinie i on też był w Berlinie, był na Fashion Week. I powiedział, że Dawid, oto ja cię pomogę cię tam gdzieś wkręcić, po prostu, żebyś sobie to przeżył. Ja mówię, kurczę, jaki fajny chłopak, chce mi, wiesz, ja mu pomogę w tym, on mi w tamtym, to jest fajne właśnie w takich relacjach międzyludzkich, w tym marketingu. Każdy komu coś i tak to się kręci. I właśnie poszliśmy na Fashion Week i zauważyłem Svena. I każdy się bał do niego zagadać. Mówię, kurczę, może ja bym zagadał, wiesz, czy nawet wstrzelił z nim fotę. Myślę, że to będzie flex. Znaczy, ja mam fotę z mancerem Berghain, on jest taką ikoną Berlina. I pamiętam, że podeszła do niego jakaś dziewczyna, influencerka i pierwsze, od czego zaczęła rozmowę, to I'm an influencer from tararara, mam tyle i tyle followers. On tak na nią spojrzał, mówię, okej, nice to meet you, i sobie poszedł. A ja go zaczepiłem, rzeczywiście byłem zainteresowany, że ma podczas Fashion Week wystawę fotograficzną. Zacząłem mu zadać pytania o tę wystawę. On wszedł ze mną w rozmowę, zobaczył, że jestem ludzki, że nie chcę go użyć tylko dla kontentu, tylko że realnie jego osoba jest dla mnie jakąś taką zagadką, jest ciekawa. Więc go

0: zagadałem o wystawę fotograficzną. Na zdjęcie się zgodził, nawet w ogóle sam jego menadżer zaproponował, czy chcecie zdjęcie. Wspólnie sobie zrobiliśmy jeszcze z taką moją koleżanką Mileną we trójkę i potem to zapostowałem, dodając Rosalia Berkaj na moi znajomi. You're so random, jak zawsze. Rakowski po prostu gdzieś idzie i wiesz, nie wiadomo, co się tam wydarzy.
1: To teraz wchodząc do Berkaj możesz pokazać pamiątkowe zdjęcie ze swojego.
0: Tak, masz
1: pasa.
0: Na tapetę sobie ustawię i będę jak wiesz, look at this, sznela, wpuszczajcie.
1: Ja myślałem, żeby w reklamówce takiej przeźroczystej jego książkę włożyć i pod pachą sobie ten, ewentualnie tak spróbować. Dobrze, Dawid, jeszcze na koniec najważniejsze pytanie. Czy byłeś na jakimś stadionie, na jakimś koncercie na Stadionie Narodowym, który brzmiał dobrze?
0: Tak, wydaje mi się, że na wielu, bo wiesz, moim zdaniem, to jest moja taka opinia, myślę, że się z tym zgodzisz, że to nie chodzi nawet o ten narodowy, bo to jest obiekt sportowy głównie, więc wiadomo, że trudniej go dogłośnić, ale ludzie się tak uzięli na ten narodowy. Naprawdę go można dobrze dogłośnić, tylko trzeba umieć. Na przykład Dawid Podsiadło, który miał scenę po środku, czy Ed Sheeran. Właśnie wydaje mi się, że jak są te sceny 360, to ten dźwięk rozchodzi się zupełnie inaczej i każdy słyszy dobrze, czy z trybun, czy z płyty, więc wydaje mi się, że sceny 360, czy jak Billie Eilish miała na Tauron Arenie, czy tak o Hemingway, może na narodowym większość moich znajomych dobrze słyszała, były przypadki, że nie, ale wiesz, zawsze się znajdzie ktoś, kto narzeka. Da się to zrobić, tylko trzeba chcieć i wydaje mi się, że polscy artyści mają tutaj łatwiej, bo ten narodowy, te ich ekipy pewnie znają lepiej. A jak przyjeżdża do nas artysta zagraniczny pierwszy raz z tym teamem, swoim szczególnie, to oni mogą nie wiedzieć.
1: No dobrze, to najgorzej nagłośniony na narodowym koncert?
0: A, najgorzej.
1: Na którym nic nie było słychać?
0: Wiesz co, ja chyba jak byłem na J-Lo, to było ciężko, ale dlatego, że my byliśmy przy samej scenie.
1: Okay.
0: Więc jakby, to wydaje mi się, tutaj nie krytykuję organizatora, broń Boże.
1: Tylko... Ale tam też dużo działo się na samej scenie.
0: Tak. Po prostu ona, tancerze, też ognie, więc ważniejsze było dla mnie miejsce pod sceną i ja wiedziałem, na co się pisze, że pod sceną ten pogłos, wiesz.
1: Czego człowiek nie usłyszał, to po prostu sobie popatrzył.
0: Tak, prawda? Tak.
1: Dawid, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Na jaki koncert teraz się wybierasz?
0: The Weeknd.
1: No dobrze.
0: Dzisiaj jest drugi.
1: Wszystkiego dobrego, Dawid Rakowski był razem z nami. Wielkie dzięki.
0: Dzięki śliczne.

0: I proszę bardzo, Kuba Jamrozek w Studiu Czwórki.
1: Co to za ładny dźwięk, to rozumiem, taki bardzo, witający. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Co u ciebie dzisiaj, Kuba, w audycji?
1: Rozumiem, mam zejść 2 oktawy niżej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wakacyjnej miłości, no bo każdy miał w swoim życiu taki moment, kiedy w 6. klasie podstawówki, zaraz po zakończeniu roku szkolnego, wyjechał na wakacje i tam się zakochał, a potem się okazało, że jedno mieszka w Suwałkach, a drugie mieszka w Zielonej Górze. No i co tu teraz robić? Więc będziemy wspominać. Oprócz tego oczywiście rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach, a w 3. godzinie będziemy uprawiać parkour, bo wczoraj był stretching i zastanawialiśmy się, czy każdy może zrobić szpagat. No a dzisiaj rozgrzani przystąpimy do akcji.
0: No a pamiętasz imię tej miłości swojej z wakacji?
1: Pamiętam.
0: Tak, to pozdrawiamy ją serdecznie, ale niech pozostanie.
1: Mamy się w znajomych na Facebooku, Instagramie i tyle.
0: Ale romantyk nam się trafił. Kuba z wami zostaje, a my słyszymy się jutro po 13. Kamil Jasiński, do usłyszenia, na razie.

0: pułapem. Autopromocja. Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie, w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: To Kontakta i All I Do w czwórce, 16 minęła.
1: Pogoda.
0: Ponad 35 stopni pokazują termometry w Białymstoku. Mieszkańcy mogą ochłodzić się w kurtynach wodnych w centrum miasta albo od jutra na lodowisku. Białostoczanom upał daje się we znaki.
2: Strasznie się pocę. Spływa ze mnie wszystko, ale to też się łączy z tym, że dużo piję. No, staram się jak najwięcej pić.
3: Staram się schładzać. Na pewno idziemy do galerii, bo tam jest najchłodniej.
4: Noszę wodę ze sobą.
5: Dużo piję, elektrolity. Unikamy takich

0: takich otwartych przestrzeni, żeby na słońcu za bardzo nie przebywać.
1: Dobrze mieć zakryte jednak ubranie przewiewne z jakichś naturalnych materiałów.
2: IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju.
3: Autopromocja.
4: Młodość, urok i zajawka.
5: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
4: Jak sąsiad z sąsiadem.
5: Jak pies z kotem.
4: Jak smolarek z delemem.
5: Najciekawsi goście.
4: To u nas.
5: Od poniedziałku do czwartku.
4: 19:21.
5: Chłopaki z sąsiedztwa.
4: Yeah.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowi.
3: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: To Calvin Harris i Jazzy. Tak, witamy was muzycznie. Dzień dobry, witajcie, cześć. W porobocie nie gadamy o robocie, ale towarzyszymy wam gdziekolwiek jesteście. Czy w trasie, czy w korku, czy na wakacjach, czy być może w kuchni, bo przygotowujecie teraz obiad. Jedna niezwykle ważna rzecz w trakcie naszych spotkań. Wypatrujemy też weekendu, bo weekend w czwórce zaczyna się w piątek. Ja to sprawdziłem. Jeden dzień, 7 godzin, 54 minuty i 12 sekund. Tyle do piątku pozostało.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Wczoraj gadaliśmy w Po Robocie o tym, jak radzić sobie w upalne dni. Wróciłem do domu i przypomniałem sobie, przecież byłeś ostatnio na kajakach. I pomimo tego, że było gorąco i można było się opalać, to jednak ten chłód od wody był bardzo kojący. Zresztą nie ukrywam i przyznam się bez bicia, zakochałem się w Dunajcu. Wzięliśmy sobie rowery, przejechaliśmy 20 km rowerami, częściowo po polskiej, a częściowo po słowackiej stronie i potem 20 km płynęliśmy kajakiem. To wygląda bajecznie, obok siebie płynie na przykład 5 kajaków, tu nagle pojawia się ponton albo flisak, czyli góral z pienin, który swoją łodzią transportuje ludzi, świetne doświadczenie. Dlaczego o tym mówię? Bo skoro jesteśmy po robocie, nie gadamy o robocie, to możemy pogadać o kajakach. Chciałbym trochę prywaty dzisiaj wprowadzić i spytać was o waszym zdaniem najlepsze trasy kajakowe, jakimi pływaliście. Spróbujmy dzisiaj taką listę stworzyć. Moje miejsce pierwsze, absolutnie number one, to Dunajec, ale nie upieram się, zawsze możemy zdeklasować Dunajec i pojawi się tam wiele innych kajakowych tras. 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To jak to u was jest? Wasza ulubiona, najlepsza w Polsce trasa kajakowa. 226452100. Jestem z wami dziś do godziny 19. Jesteśmy Magda Żelazowska, Grzegorz Madziąg i Kuba Jamrozek.

0: Hemp Grew, tak panowie opowiadali o swojej drodze, a ja chciałbym spytać was nie o drogę, a o trasę, najlepszą trasę kajakową. 226452100. Tak się składa, że jeśli chodzi o słuchaczy czwórki, to wiem, że jesteście z bardzo różnych regionów Polski. Mamy słuchaczy i ze Śląska, i z Łódzkiego, i z Podkarpacia, i ze Świętokrzyskiego, więc pogadajmy trochę o tym, jakie dzisiaj trasy kajakowe warto mieć w swoich planach, jeśli kajakiem oczywiście pływacie.
1: Czas na konkurs.
2: Czas na konkurs.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: A no właśnie, do końca nie wiem, czy do takiego kajaka można wsadzić walizkę, ale myślę, że jak tę czwórkową dostaniecie, to nawet jakby się nie dało, to jednak wykombinujecie coś takiego, żeby razem z tą walizką popłynąć. A żeby osiągnąć sukces w naszym walizkowym konkursie, trzeba być, mam dwie teorie, albo cierpliwym i wytrwałym i słuchać nas od samego rana, albo mieć dobrych znajomych, którzy pomogą, z którymi podzielicie się być może czasem antenowym czwórki i będziecie kompletować nasz walizkowy ekwipunek. Codziennie wrzucamy do walizki cztery przedmioty, a waszym zadaniem jest skompletowanie całego ekwipunku.

0: i podanie nam go po godzinie 18:30.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Wkładamy dom, bo dziś pakujemy walizkę serialową. W tej walizce pojawią się 4 seriale. 3 już wrzuciliśmy w audycjach, których mogliście słuchać od samego rana. Ja dzisiaj miałem problem, czy postawić na Rancho, czy jednak na serial Dom. Wybrałem Dom, bo moim zdaniem to jest najlepszy serial w historii Polski. Składa się z 25 odcinków emitowanych w 4 seriach i jest jednym z najdłuższych polskich seriali pod względem rozciągłości lat emisji premierowych, bo to lat 20.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Czwarty przedmiot w walizce to serial Dom. 226452100. Ten numer na pewno przyda wam się po godzinie 18:30.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: I co wy na to? Na to muzyczne dzieło Steve Lacy i nasza nowość na playliście Is It Cool? To jest też pytanie, czy faktycznie to może być cool, kiedy pływamy kajakiem? Moim zdaniem jak najbardziej. I dlatego podpytuję dzisiaj was o najlepsze trasy kajakowe w Polsce. 226452100.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Ja też robię sobie taką listę miejsc, w których pływałem kajakiem, po prostu dla siebie. Mówiłem o Dunajcu w Pieninach, ale pamiętam, że wyjątkowe spływy kajakowe miałem też po rzekach Wieprz i Tanew. Tutaj odkrywamy bardziej dziewicze wody Roztocza, ta przyroda jest tam przepiękna. Tam też było kilka wywrotek, ale akurat kilka lat temu, kiedy po tych rzekach pływałem, to było tam też dość płytko. Wiem, że niektórzy myślą sobie być może, czy to jest w ogóle temat dla tych, którzy nie potrafią pływać? No to jest takie pytanie, które wraca jak bumerang. Czy kajaki są dla tych, którzy pływać nie potrafią? Odpowiedź na to pytanie zna Rafał Wyżgowski, który jest kajakarzem, jest pilotem, ale jest też organizatorem spływów kajakowych.
2: Wszystko zależy tak naprawdę od trasy, od rzeki i od tego, jakie się informacje uzyska od właśnie pana kajakowego, jak to mówi koleżanka. Ja właśnie jestem takim panem kajakowym i jak się do mnie zadzwoni, to zawsze wszystko opowiem. Natomiast to jest tak właśnie, że obecnie wszyscy mogą korzystać z tego kajakarstwa. Na każdej rzece w zasadzie znajdzie się odcinek na trasę tak zwaną familijną czy rodzinną. My na Jeziorce promujemy odcineczek między Piasecznym a Konstancinem, gdzie mamy 10 km fajnego spływu. Pływają rodziny z dziećmi. Czasem faktycznie odcineczek jakiś tam 2-3 km jest przygodowy, a to z tej racji, że właśnie trzeba dużo manewrować, omijać krzaczki od góry, jakieś gałązki, pieniuszki od dołu, ale dzięki temu, ile my tam mamy kaczek, różnych perkozów, nurogęsi, pliszek, no i czasem nawet da się zobaczyć bobra.
0: Bobra też można zobaczyć. Pan kajakowy Rafał Wyżykowski ma zresztą jeszcze jedną bardzo ciekawą kajakową propozycję, o niej za kilka minut.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To ja też go przypomnę. 226452100. Najlepsze trasy kajakowe w Polsce. Co wy na to?

0: yourself.
1: Ghost Killer Track, niby po angielsku, ale mowa jednak o beatmakerze z przedmieść Paryża. Czy pod Paryżem znaleźć można jakieś godne uwagi trasy kajakowe, tego nie wiem, ale u nas przecież Czarna Hańcza to chyba jeden z najpopularniejszych szlaków kajakowych.
2: Daj znać, co robisz po robocie.
1: Chociaż przypomniało mi się też pływanie w województwie lubuskim Niesłysz. Jest takie jezioro właśnie tam. Jak się ktoś boi wypłynąć na nie, to spokojnie kamizelki można pożyczyć. Poza tym to jest niedaleko Jezusa ze Świebodzina. Nie naśmiewam się w żadnym wypadku, po prostu geograficznie staram się jakoś to miejsce, to jezioro na mapie umieścić. 226452100. Czekam na wasze telefony. Najlepsze trasy kajakowe w Polsce. Pan kajakowy Rafał Wyżykowski też ma pewną propozycję.
3: Jeziorka. Rzeczka bardzo fajna, kręta. Sporo takich rzek jest w Polsce. Obecnie są one fajnie otwarte na kajakarstwo dzięki temu, że kajaczki są już polietylenowe, czyli tak zwane plastiki. Niektórzy też pływają takimi fajnymi pakraftami dmuchanymi, ale to bardziej prywatnie. O tym jeszcze opowiemy zapewne. Natomiast rzeczka Jeziorka faktycznie jest nie za długa, także jest, można powiedzieć, kameralna. Pływa się po niej w sposób ciekawy, ponieważ małe rzeczki mają zazwyczaj dużo zakrętów, są różnorodne, zazwyczaj jest jakiś odcineczek trzcin, zazwyczaj jest jakiś odcineczek, gdzie są jakieś drzewka, czasem nawet powalone. Także na niektórych odcinkach na jeziorce, na przykład powyżej Piaseczna, mamy odcinki tak zwane zwałkowe. To jest coś dla amatorów kajakarstwa takiego sportowego i zwałkowego zarazem, kiedy trzeba ten kajak na plecy wnieść na drzewko, po plecach właśnie swoich własnych, albo ewentualnie dzieci pomagają, tak? Bo rodziny też tam pływają po tych zwałkowych trasach.
1: Sama przyjemność. Dopisujemy do listy rzekę i jeziorkę, natomiast nie wiem, czy też tak macie, kiedy pływacie kajakami, że jednak ten tradycyjny kajak ma w sobie to coś. Ostatnio pływałem tym dmuchanym i wydawał mi się trochę szerszy, więc trudno było zamachnąć się wiosłem. No ale być może to jakieś moje prywatne odczucia. 226452100. Tworzymy dzisiaj listę kajakowych miejsc, które warto znać.
2: Wrzuć na luz!
1: A biorąc pod uwagę to, że jesteście z różnych regionów Polski, zakładam, że tych miejsc znacie wiele. 226452100. This is for all the people that come down tonight.

0: Dina Summer to znów dźwięki, tyle że prosto z Berlina. Girls Gang, piosenka o pewnym dziewczyńskim gangu i my też w czwórce jesteśmy trochę jak taki gang, bo w porobocie mamy nawet swój mały pokoik, w którym dokonujemy muzycznych zbrodni. To znaczy bawimy się trochę naszą playlistą, bo na tej playliście jest w stanie pojawić się na przykład Jacek Stachurski, albo zespół Backstreet Boys, albo chociażby Stevie Wonder.
1: Muzyczne Guilty Pleasure... U nas możesz się przyznać.
0: To może taka mała zagadka. Piosenka, o której mowa, to jest wielki hit z 91 roku, który dotarł na pierwsze miejsce list przebojów w 15 krajach. Ten utwór powstał jako nastoletnia etiuda wokalisty, wbrew woli wytwórni zresztą, i stał się symbolem zespołu i podbił światową scenę. Wokalistą, o którym mówię, jest Eric Martin, który w tym roku kończy 65 lat. Być może go pamiętacie, on przez większość życia wyglądał jak nastolatek. Ja to sprawdziłem, już tak nie wygląda. A jeśli chodzi o samą muzykę, To Be With You, piosenka amerykańskiej grupy Mr. Big, która zakończyła działalność w ubiegłym roku. Co znaczy grupa, nie piosenka, bo jeśli chodzi o piosenkę, to biorąc pod uwagę to, o czym będziemy rozmawiać po 17, ona cały czas jest bardzo aktualna.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: I co wy na to? Nasze muzyczne Guilty Pleasure, To Be With You od amerykańskiego zespołu rockowego Mr. Big. Ballada o cierpliwości, wsparciu, o skrytej nadziei na bycie kimś więcej niż tylko przyjacielem. Jest tam pewnego rodzaju ideologia, bo to jest piosenka, która opowiada historię z perspektywy mężczyzny, który z kolei kocha dziewczynę uwikłaną w toksyczne relacje z innymi chłopakami. No co tu dużo mówić, jak to w życiu bywa.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: To Be With You z dedykacją dla Jarka. Halo, halo, cześć Jarku.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Tak spodziewałem się, że wyczekasz takiego romantycznego momentu, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać.
2: Właśnie tak, na to czekałem.
0: Dzisiaj gadamy też o trasach kajakowych w Polsce, na które możemy postawić. Ja już mówiłem o pływaniu w Lubuskiem, mówiłem też o Dunajcu, w którym jestem absolutnie zakochany po wizycie w Pieninach, ale ty też masz coś do powiedzenia na ten temat.
2: Tak, cześć. Wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków. My tam akurat zaczynamy. Wcześniej ciężko powiedzieć, czy się da, czy się nie da zacząć, ale tam jest taki fajny i tam nawet wypożyczyłem kajaki, dowożą i tam w tej miejscowości Danków rzeką Lizwartą można popłynąć taki fajny odcinek, familijny nawet bardziej dla ludzi takich z dziećmi i tak dalej, do miejscowości Zawady. Ewentualnie jak ktoś chce więcej, dłużej się pobawić, to wtedy z tych Zawad nie kończymy, tylko lecimy dalej i wpływamy Lizwartą do Warty i do Działoszyna. I my akurat kończyliśmy też raz w Działoszynie. Pewnie jest opcja dalej Wartą pociągnąć tymi kajakami, ale myśmy zawsze kończyli w Działoszynie.
0: Ja podejrzewam, że ten odcinek, kiedy płynie się Wartą, on może być trochę bardziej rwący dla tych wymagających, czy niekoniecznie?
2: Wiesz co, niekoniecznie. Tutaj ten akurat początek Lizwarty z Wartą nie odczuliśmy, żeby to było jakaś taka... Jest szerszy, pewnie jest głębszy, tego nie sprawdzałem. Ale żeby był aż tak bardzo rwący, niekoniecznie. Wiesz co, wtedy też chyba płynęliśmy akurat z dzieciakami. Także myślę, że to akurat nie ma jakiejś dużej różnicy.
0: Jarku,
2: jest rzeka szersza i głębsza prawdopodobnie Warta niż Lizwarta. Ale ta Lizwarta też jest fajna. Jest tam kilka takich rzeczy, co trzeba przenieść przy takim starym młynie kajak. Są takie malutkie jakby, nie wiem, można tego nazwać wodospadami, ale takie właśnie rwące z kamieniami, takimi płytsze odcinki. Fajnie, fajnie. Taka sympatyczna trasa.
0: To dopisuję w takim razie do listy. Miałeś kiedyś taką sytuację, że kajak ci się wywrócił, czy nie?
2: Ja nie, ale jak płynęliśmy z Lizwarty do Warty, to znajomy tak.
0: Znajomy tak. Ale jestem za tym, żeby Jarka wysłać na Igrzyska Olimpijskie. Niech startuje w kajakarstwie górskim. Wchodzisz w to?
2: No mógłbym wejść, ale nie jestem aż tak dobry w kajakach. Chociaż bardzo lubię kajaki. Nie powiem, bo dużo też pływałem kajakami po Solinie, po jeziorze, więc...
0: Tylko, że tam woda stoi. Tam nie ma jakichś rwących...
2: Nie ma, ale jest duże, więc jakby się chciało powachlować, to jest gdzie, nie? Bo jest bardzo duże. I ma takie różne półwyspy, gdzie można się tak trochę wciągnąć i wrócić i... No jest sporo, nie? Jeżeli chodzi o Solinę, to jest, nie ma rwącej, wody jest spokojna, ale jest fajna, bo jest duża i można to rozłożyć na kilka dni nawet, nie?
0: No jeśli chodzi o Solinę, to właściwie jedyna rzecz, na którą trzeba tam uważać, to są rowerki wodne, a tak to można pływać i chyba nie ma zagrożeń.
2: Cisza wodna, także nie ma skuterów, motorówek i tak dalej. Pływają tylko WOP, policja, ewentualnie statki takie z ludźmi, które tam ich do odwiedzania, nic więcej, nie?
0: No to skoro zaczęliśmy o Bieszczadach mówić, teraz powinny wjechać Bieszczadzkie Anioły od Starego Dobrego Małżeństwa, ale nie będziemy wam tego robić dzisiaj akurat. Jarku, dzięki wielkie za ten telefon. Trzymaj się.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Miłego dnia. Cześć,
0: pytanie
2: pozdrawiam.
0: Do was. Jakie są najlepsze trasy kajakowe w Polsce? Nieustająco czekam na telefony. Twórzmy tę listę. 226452100.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
0: Po reklamie.
11: Ona czuje we mnie pieniądze.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Wisła sięgająca po kolana, tak jest w Sandomierzu. Płytko jest w jednym miejscu, przed mostem na Wiśle, w innych jest trochę głębiej. Wodowskaz pokazał dzisiaj 52 cm. To jeden z najniższych odczytów notowanych w Sandomierzu. Kapitan żeglugi śródlądowej Tadeusz Prokop powiedział, że sytuacja jest bardzo trudna. Z czterech statków po Wiśle pływać może tylko jeden, ten o najmniejszym zanurzeniu przeznaczony dla 60 pasażerów, ale i tak załoga nie zabiera pełnego składu, żeby nie utknąć na mieliźnie.
2: Jest bardzo trudna w tej chwili żegluga, ale jeszcze jakoś sobie dajemy radę z tym, że te duże statki praktycznie są unieruchomione już od dłuższego czasu. Pozostaje nam tylko jedynie statek Rusałka, który ma najmniejsze zanurzenie, ponieważ jest to statek zbudowany z aluminium, więc jest lżejszy. No i jeszcze tylko nim możemy pływać, chociaż już z pewnymi trudnościami.
0: Niski stan Wisły z zainteresowaniem obserwują mieszkańcy i turyści.
3: No to jest bardzo blisko. To jest bardzo blisko.
4: Tu widać z tamtej strony, gdzie jest ten port. Tam zawsze było wody, a teraz to jest roweczek. No jak deszcze nie padają, to skąd się nabierze? Zim nie ma. No to chyba by przeszedł, głowy by nie zamoczył, na pewno.
0: Czy jutrzejsze temperatury pomogą? No chyba nie. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 25 stopni na północnym zachodzie, około 31 w centrum, do 40 lokalnie na Lubelszczyźnie. Nad morzem od 21 do 25 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
5: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
6: A przede wszystkim wy.
7: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
5: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
6: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
7: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
5: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
6: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
5: Do usłyszenia.
6: Zuza Zielińska,
7: Damian Sikorski
5: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Olga Myko i Gecko. Jak ja lubię ten kawałek. 6 minut po godzinie 17 otwieramy drugą godzinę naszego spotkania.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Słuchajcie, wakacje to jest odpoczynek, to jest relaks, to są wysokie temperatury, to jest ryba ze smażalni, ale co tu dużo mówić, to jest też czas zakochania. Maestro, ja bardzo proszę o nastrój. No i teraz od razu będzie się przyjemniej mówić. Wakacyjna miłość. Czy waszym zdaniem ta miłość, kiedy mieliśmy lat 13 i wjeżdżaliśmy na kolonie, kiedy spojrzeliśmy pierwszy raz blond włosej dziewczynie w oczy, ma szansę przetrwać? Czy wy w ogóle znacie takie historie?
2: Nie przeżyłam nigdy wakacyjnej miłości, ale myślę, że mam.
3: Pamiętam chyba najbardziej dziewczynę o imieniu Agnieszka. Może mnie zobaczy. Bardzo ją miło wspominam. Byłem w wielu związkach i finalnie one się rozpadały po 10 latach. Generalnie wszyscy kończą rozwodem, więc nie wiem, czy takie jest optymistyczne. Tak no, to no wygląda. Właśnie.
4: Pesymizmem zawiało.
3: Właśnie, trochę tak, no.
0: Taki pesymizm, a pod spodem Michael Bolton śpiewa, kiedy mężczyzna kocha kobietę. Wakacyjna miłość. Czy waszym zdaniem ona ma szansę przetrwać? Czekam na telefony.
1: Ten numer warto znać. 226

0: 6245 2100.
1: To ja powtórzę, gdyby ktoś nie zapamiętał. 226452100. Dzisiaj rozmawiamy o wakacyjnych miłościach. I powiedziałem wprawdzie o tym, że to jest kwestia, kiedy wracamy trochę do tego, co wydarzyło się pewnie za 20, 30 albo 40 lat temu, do naszych czasów nastoletnich. Ale być może ktoś ma taką wakacyjną miłość również dziś i ją pielęgnuje, bo poznał kogoś w wakacje. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Wakacyjna miłość, temat przewodni.

0: Cała ta miłość od nostalgii na ficie Szczyl. Pytamy was dziś o to, czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać. 226452100. O tym rozmawiamy w czwórce. Zresztą to pytanie pojawiło się też w naszej sondzie wideo, którą znajdziecie i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku czwórki. Michał w komentarzu napisał tak, jeśli jedna strona się zaangażuje.
1: Po robocie.
0: Chociaż dochodzę do wniosku, że to chyba dwie powinny. To jak to jest? Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać?
2: Myślę, że tak, ale to tylko dla ludzi bardziej świadomych.
3: Czyli dwie świadome osoby muszą spotkać się w wakacje.
2: Takie, które by chciały kontynuować swoją znajomość. Myślę, że tak.
3: Miałaś wakacyjną miłość?
2: Wakacyjną? Pewnie tak. Kiedyś tam była.
3: Paweł, Łukasz, Mariusz?
2: Darek.
3: A to gdzie się spotkaliście?
2: To był wyjazd na obóz w Góry Świętokrzyskie. No, ale na pewno to nie przetrwało.
0: A wasze zdanie jakie? 226452100. Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać? Dzisiaj imiona mogą się pojawiać. Dwa już teraz, na przykład Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako w Miłoczasie. Halo, halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy.
5: Cześć.
0: Martyna, Andrzeju, morze, góry czy jednak zagraniczny kurort? Gdzie według was najłatwiej się zakochać?
4: Wszędzie. To nie ma znaczenia. Myślę, że destynacja nie ma znaczenia. Ważna jest osoba po drugiej stronie.
5: Tak jest. Ważne są bardziej same okoliczności wakacyjne. Jako właśnie zbiór tych okoliczności, a nie konkretne miejsce.
0: To pogadajmy trochę o tym, czy historia waszego poznania to jest w jakiś sposób historia wakacyjnej miłości, może zauroczenia wakacyjnego, czy zupełnie nie?
4: Zupełnie nie, to jest historia zakochania mieszkaniowego, ponieważ wynajęłam od mojego męża, wówczas przyszłego, pokój.
5: Natomiast jest jedna wspólna cecha, która łączy i wakacje, i sposób naszego poznania, ponieważ poznaliśmy się w COVID-zie. I to na samym początku tego COVID-a, na samym początku lockdownu, więc okoliczności też nie były tak całkowicie normalne, tylko wyjątkowe, odmienne od codzienności.
0: To teraz ja nie wiem, czy ja was mogę o to pytać, bo wy jesteście razem, tworzycie parę. Czy kiedykolwiek mieliście swoje wakacyjne miłości? Tak patrząc nawet na te lata nastoletnie.
4: Tak, i chyba właśnie to była taka domena nastoletnich miłostek, tak bym nazwała to, miłostki, i ja miałam ich masę, byłam bardzo kochliwą dziewczyną. Natomiast nie przenosiły się one potem do codziennego życia, z reguły wraz z jakimiś koloniami albo wyjazdami niestety się kończyły.
0: Martyno, to, ja jakie, to jeszcze Martyna, jak zdradzi, jakie to imiona, to Jarosław, Grzegorz, Patryk, Sebastian.
4: Ja to pamiętam Dobromir. Takiego jednego Miłosza.
0: Miłosz. Dobra, zapisuję, to wszystko jest notowane. Andrzeju, a u ciebie?
5: U mnie podobnie, tych miłostek było sporo w czasach nastoletnich, w czasach szkolnych, właściwie to z każdej gdzieś tam kolonii, z każdego wyjazdu wracało się gdzieś z serduszkiem mocniej bijącym, także tak, było tego dosyć dużo.
0: Mocniej bijącym, ale też rozpadającym się po pewnym czasie, bo to w dużej mierze też są takie historie.
5: Najczęściej tak, niestety w większości sytuacji to serduszko gdzieś tam pękało.
0: Razem z nami Michał, halo, halo, cześć Michale.
6: Cześć, Kubo.
0: Szczęśliwie zakochany czy nie?
6: Myślę, że tak.
0: No to fantastycznie.

0: Czy to jest
1: aczkolwiek...
0: No, niewakacyjna miłość.
1: Nie jest to wakacyjna miłość. Jest to zimowa miłość.
0: A, zimowa. No, chociaż z drugiej strony, jak pomyśleć o grudniu i czasie wolnym w grudniu, to też są wakacje, tyle że zimowe.
1: To był marzec.
0: No to teraz mi sprawę skomplikowałeś trochę. Michale, czy wakacyjna miłość jest w stanie przetrwać?
1: Ja myślę, że to nawet dobrze, że niektóre... Może, możliwe, że tak, ma prawo przetrwać, ale to dobrze, że nie przetrwają. A to z tego względu, że gdyby ta wakacyjna miłość przetrwała, to nie byłaby taka romantyczna, to nie byłaby tak chętnie wspominana, nie byłaby taka wow, nie byłaby taka, nie byłoby takich wspomnień, więc to chyba dobrze.
0: No to jak ona miała na imię?
1: Joanna.
0: Joanna. Pozdrawiamy Asię, jeśli nas słucha, ale obecną partnerkę też.
1: Mam nadzieję, że jedna z nich nie słucha.
0: Dobra. To w takim razie niech to nasze spotkanie zostanie tajemnicą. Michale, dzięki wielkie za ten telefon.
1: Cześć, trzymaj się.
0: A jakie jest wasze zdanie? Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać? Ta, która rozpoczęła się 20-30 lat temu, kiedy byliśmy na przykład 13-latkami albo 15-latkami. Czy to ma szansę jakkolwiek potem przetrwać? Chociaż przypominam cały czas, że my rozmawiamy dzisiaj też o takich sytuacjach, kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi i spotykamy kogoś na wakacjach na przykład. No i potem to, co z wakacji bierzemy do takiego codziennego życia przez cały rok. To też jest jakiś scenariusz na życie. 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.
0: Razem z nami Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako w Miłoczasie, a pytanie na dziś, czy wakacyjna miłość może przetrwać? Zerknijcie też na naszą sondę wideo. To jeszcze raz 226452100.

Summer Girl, taki tytuł nosi ten kawałek, a Grzegorz, który realizuje dzisiaj po robocie, jakiś taki rozmarzony. A dzisiaj rozmawiamy o naszych wakacyjnych miłościach, których było zapewne w jednym przypadku wiele, w innym trochę mniej, ale te imiona cały czas gdzieś w głowie się mogą pojawić, szczególnie jeśli myślimy o wakacjach, które były lata temu.

0: No właśnie, czy taka wakacyjna miłość ma szansę przetrwać?
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: 226452100.
2: Zależy skąd.
3: To znaczy?
2: Na przykład jak jesteś z miasta.
4: No, daleko. No.
2: Właśnie, czy jest daleko do niego, to wtedy, no nie wiem, chyba nie.
0: Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać?
5: Oczywiście, że ma szansę przetrwać wakacyjna miłość, czemu nie?
0: Tak? A wy mieliście takie wakacyjne miłości, które chociaż trochę
2: trwały?
0: Bo ja
2: teraz mam z nim.
0: Wy tworzycie parę po wakacyjnej miłości.
2: Tak.
5: Czy wakacyjna miłość to ma szansę przetrwać? No oczywiście to jak najbardziej ma. Dlaczego? To, no jak jest to jakaś to wyjątkowa osoba i jak jest ten vibe cały, no to oczywiście, że to może przetrwać.
0: Tak? Miałeś takie wakacyjne miłości?
5: Nie, ale... Już mam. Ogólnie to tak, to my się poznaliśmy się w tamtym roku, jakoś tak chyba na początku grudnia. No i na chwilę to kontakt się urwał, ale kilka jakoś tygodni temu się odnowił.
0: Czyli wakacje mają swoją moc.
5: Oczywiście, że tak.
0: Mają. 226452100 razem z nami Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako w Miłoczasie. Martyno, Andrzeju, co te wakacje mają w sobie, że ludziom jakoś tak bliżej do siebie?
6: No jesteśmy, słuchajcie, bardziej zrelaksowani na pewno podczas wakacji. Mamy mniej obowiązków, nie ma tych wszystkich trosk dnia codziennego. Wakacje sprzyjają poznawaniu nowych ludzi. Często podejmujemy jakieś nowe aktywności. Mamy taką lepszą energię, jesteśmy skąpani w słońcu. No i co? Relaks i wypoczynek przede wszystkim.
7: Także czujemy się dobrze sami ze sobą, bo często do wakacji się przygotowujemy, często dbamy o siebie bardziej, jesteśmy fizycznie również bardziej zadbani, fryzura, rzeźba na siłowni.
6: Bierzemy najlepsze sukienki na wakacje.
7: Zamawiamy sobie nowy strój, nowy kapelusz, także to wszystko działa na korzyść relacji.
6: No i wyrywamy się z tej rutyny, a wiadomo, że nowość zawsze zwiększa atrakcyjność tych przeżyć.
0: Krążycie wokół tematu, ale jeszcze nie powiedzieliście, mamy mniej ubrań na sobie. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że gadam teraz głupoty, ale myślę, że to może mieć znaczenie.
7: Ma ogromne znaczenie. Tak samo jak to, że słońce może wpływać również na nasze libido, na nasze samopoczucie, witamina D, endorfiny. Także tutaj wszystko faktycznie zmierza w jednym kierunku.
6: Służy zakochaniu.
7: Tak jest.
0: Ale wspomnieliście też o tym relaksie, który jest niezwykle ważny. Czy to nie jest pewnego rodzaju pułapka, że skoro jedziemy na wakacje, odpoczywamy i tam kogoś poznajemy, to mamy tę osobę, ale w zupełnie oderwanym od rzeczywistości fragmencie jakiegoś naszego wyidealizowanego świata. To znaczy tam, gdzie nie ma problemów, gdzie jest słońce, gdzie można chodzić na spacery. Potem, przecież jak taka relacja ma przetrwać, to ona musi odnaleźć się w tym, co było wcześniej, w tej szarej rzeczywistości, kiedy chodzi się do pracy, chodzi się do lekarza, kiedy czasem jesteśmy przeziębieni.
7: Oczywiście, że tak. To wszystko jest prawda i wydaje mi się, że to obok tego dystansu, który często dzieli osoby, które poznają się na wakacjach, to jest druga najważniejsza sprawa, która wpływa na trudność w utrzymaniu takiej relacji.
6: Ja jeszcze chciałam powiedzieć Państwu o tak zwanym efekcie przeniesienia pobudzenia. Jest to taki psychologiczny termin, który znaczy, że emocje, które wywołane są tym pięknym miejscem, anturażem wakacyjnym, często przypisujemy osobie, z którą je przeżywamy i jest to bardzo mylne.
7: Tak, złudne.
6: Mhm.
0: Czyli, że jak nam się w Paryżu spodoba, to ten Paryż nakładamy na tę osobę, którą tam poznaliśmy?
6: Dokładnie tak, jest to taki psychologiczny mechanizm.
0: A, to ciekawe. Gorzej, jak nam się ta osoba spodoba, a miejsce samo w sobie nie, no to wtedy chyba nie ma racji bytu.
6: Może właśnie ma.
7: Tak, może wtedy właśnie ma. Może ta osoba umili to miejsce. A może trzeba wtedy spróbować pojechać jeszcze w inne miejsce.
6: Razem.
0: O tym, jak się jest razem, opowiadają Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako w Miłoczasie. Swoje życie tam pokazują i jest naprawdę bardzo zabawnie, więc warto odwiedzić. A pytanie na dziś, no właśnie, czy ta miłość wakacyjna ma szansę przetrwać? 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dziękuję, Jędrzeju, że swoim głosem tak bardzo mi pomagasz. 27 minut po godzinie 17. Słuchacie Czwórki i Po robocie. W Po robocie nie gadamy o robocie, możemy gadać o wakacyjnej miłości jak najbardziej. Dziś do godziny 18, a jesteśmy z wami do 19.

0: 31 minut po godzinie 17. Słuchacie Czwórki po robocie. Dziś pytamy was o to, czy wakacyjna miłość może przetrwać. Pojawiła się w internecie nasza sonda wideo i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku Czwórki. A w komentarzu między innymi Artur. Ania Wyszkoni kiedyś śpiewała o wakacyjnej miłości. No tak, tak, znamy ten kawałek wszyscy.
1: I tak i nie.
2: W zależności od ludzi, rozumiem.
1: Sytuacji, miejsca, nastroju, predyspozycji, otwartości. O, przede wszystkim otwartości.
2: A czy pani pamięta swoje takie wakacyjne miłości?
1: No, mimo że mam już wiele lat na karku, to zdarzyło mi się. I jeszcze pamiętam.
2: Jak mieli na imię?
1: Nie pamiętam.
2: Wakacyjna miłość, czy ona ma szansę przetrwać?
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie ma.
2: Dlaczego?
3: Bo jej nie ma.
2: Nie ma miłości?
3: Nie ma.
2: A twoim zdaniem?
4: No zależy, czy macie do siebie kontakt, czy blisko mieszkacie. Bo jak mieszkacie na drugim końcu świata albo kraju, no to nie.
0: I to jest bardzo dobry punkt zaczepienia.
5: A ten tylko o jednym.
0: Razem z nami Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako w Miłoczasie. Martyno, Andrzeju, czy rozmowa o wakacyjnej miłości to nie jest trochę rozmowa o związkach na odległość?
6: Trochę jest, bo jest to faktycznie przedstawione jako największa przeszkoda. Natomiast ja to sobie myślę, że miłość jest wtedy, kiedy my te przeszkody właśnie chcemy pokonywać.
0: No to ładna puenta, można by powiedzieć. Natomiast zakładam, że jednak większość, pewnie z 99% takich relacji właśnie przez tę odległość, nie ma racji bytu.
6: Zgadzam się. Natomiast myślę, że dzisiaj też media społecznościowe ułatwiają nam ten kontakt. Poza tym, no jeśli faktycznie właśnie jest to miłość, to myślę, że znajdziemy drogę do siebie.
0: Po prostu.
7: Po prostu. Prawdziwa miłość pokona wszystkie przeszkody. Niezależnie, czy jest to odległość, czy jest to stan majątkowy, czy jest to czas, w jakim spotkaliśmy się.
6: Natomiast ja tak sobie myślę, że jeśli nie związek, to co? Czyli, że te miłości nasze wakacyjne, miłostki, zauroczenia też są po coś. Czasami poprawiają naszą pewność siebie, trochę dopieszczają nasze ego. Czasami też ludzie jeżdżą na wakacje, żeby domknąć jakiś etap, a czasami po prostu jest to jakieś miłe wspomnienie i myślę, że tak też jest okej.
7: Z każdej relacji, z każdej nowo poznanej osoby coś wyciągamy dla siebie, budujemy jakąś naszą życiową mądrość i doświadczenie, także to na pewno nie jest bez sensu i na pewno nie powinno się zakładać, że to się rozpada.

0: Dokładnie, więc nie ma sensu w to iść.
1: Też tak sobie myślę, też tak sobie myślę, że możemy sobie przypomnieć podczas takich wakacji, że dalej czujemy, tak? Że dalej potrafimy czuć. To też jest jakaś dobra też refleksja.
2: No dobrze, ale powiedzmy, przychodzi do was wasz znajomy albo znajoma i opowiada o tym, że kogoś poznał na wakacjach albo poznała. Myślicie sobie, nie macie z tyłu głowy takiej myśli? Dobra, dobra, minie ci za półtora miesiąca.
0: Nie, nie. Raczej mam taką myśl, że jeżeli wrócisz, chłopie, z tych wakacji i chcesz się odezwać, to zrób to. Odezwij się, pojedź, wsiadaj w pociąg, bo relacje to jest chyba najfajniejsza, najlepsza rzecz, którą my tutaj na tym świecie mamy.
1: Też tak sobie myślę, że na początku właśnie buzuje w nas ta oksytocyna, adrenalina, dopamina po poznaniu kogoś i wiemy czasami, że nas pcha ku tej osobie. Jeżeli to jest miłość, to się pewnie spełni, a jeśli nie, no to niestety, miłość to są kompromisy i czasami odległość to jest kompromis, którego nie da się zawiązać.
2: Dużo otwartości w tym, o czym mówicie, a jesteście parą, która ma na swoim koncie taki potężny bagaż poważnych relacji.
1: Tak.
0: Tak, to prawda. Natomiast myślę, że nasza tutaj miłość i nasza relacja właśnie nas nauczyła tego, że przeszkody są po to, żeby je przeskakiwać i problemy są po to, żeby je rozwiązywać.
2: To powiedzcie jeszcze na koniec, czy zdarza się tak, że jedziecie na wakacje po to, żeby zakochać się w sobie na nowo, czy nie potrzebujecie tego?
0: To bardzo ciekawe, bo rozmawialiśmy o tym dzisiaj.
1: Tak, to prawda.
0: I faktycznie byliśmy już w tym roku na urlopie, spędziliśmy wspaniały tydzień we Włoszech i chyba zakochaliśmy się tam ponownie w sobie. I naprawdę to podziałało jako fantastyczny impuls dla naszej relacji.
2: To ładne. Gdzie byliście?
1: Byliśmy we Włoszech w Pescarze i ja sobie tak myślę, że takie wakacje to też jest czas, kiedy nie gotujemy, nie sprzątamy, nie wynosimy tych śmieci, nie dzielimy obowiązków, więc to też sprzyja temu, że mamy więcej czasu, mamy czas na rozmowę, mamy czas na pochodzenie ze sobą za rękę, żeby usiąść w restauracji, zjeść kolację, to wszystko sprzyja takiemu romantyzmowi.
2: I czasem to się może wydarzyć niekoniecznie w Pescarze, w Abruzji, tylko w każdym innym miejscu, które wybierzemy sobie na ten czas wakacyjny. Bardzo wam dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj połączyć. Martyna i Andrzej, których w sieci znacie prawdopodobnie jako w Miłoczasie, gościli dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: 36 minut po godzinie 17.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
2: Ale moim zdaniem warto też znać ten numer od Grupsona. To letni powiew wspomnień. Posłuchajcie sami. To jak podróż.

0: To Tupac i Dr. Dre, California Love. Tak gramy specjalnie dla was, bo dziś rozmawialiśmy o tym, czy wakacyjna miłość może przetrwać. Ciekawy jestem, kto z was kocha też wysokie temperatury, bo jeśli chodzi o to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, no to naprawdę to jest kosmos. Na południu, w centrum i częściowo na wschodzie odnotowujemy od 36 do 38 stopni, a między Warszawą i Rzeszowem lokalnie 39, więc nie można wykluczyć, że padną dziś nowe rekordy ciepła dla niektórych miast.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Na zakończenie upałów czekają na przykład winiarze z okolic Tarnowa, bo południowa część regionu jest uznawana za jeden z najlepszych dla uprawy winorośli w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że tam są po prostu dobrze nasłonecznione stoki. Jest takie powszechne przekonanie, że winorośla lubią ciepło. Ono jest prawdziwe, tyle że nie do przesady, bo przyjmuje się, że najlepszą temperaturą dla nich jest ta od 25 do 30 stopni. Dlatego też podczas obecnych upałów także chronią się przed słońcem. O tym mówi Wiesław Chlipała, właściciel winnicy Janowice.
2: Wydaje mi się, że dla winorośli też jest za gorąco. Winorośl nie lubi takich bardzo wysokich temperatur. Winorośl w temperaturze powyżej 30 stopni już zamyka w liściach swoje aparaty szparkowe, żeby zapobiec nadmiernemu odparowywaniu wody. W związku z czym myślę, że w tym momencie, kiedy tu mamy 38 chyba stopni, to winorośl czeka. Zamknęła się, aż się ochłodzi.
0: Czyli na pewno nie trzeba z tego powodu chlipać. Na szczęście do tej pory upały nie wyrządziły większych szkód w jego winoroślach. Nie trzeba także dodatkowo ich podlewać, mówi Wiesław Chlipała.
2: Tutaj w naszym rejonie suma opadów atmosferycznych, roczna suma opadów atmosferycznych jest wystarczająca. Ponieważ winorośl sadzi się 40 cm pod powierzchnią, więc na tej głębokości zawsze wilgoć jest. Natomiast jedynie młode sadzonki, które jeszcze mają niewykształcony system korzeniowy, to trzeba podlewać. Myśmy w tym roku troszeczkę uzupełnialiśmy ubytków i ta wysoka temperatura powodowała, że może nie tyle one usychały z powodu braku wody, co przypalało ich od góry.
0: Tylko w okolicy Tarnowa jest kilkanaście winnic, bo w tym regionie mają sprzyjające warunki, jeśli chodzi o nasłonecznienie stoków i tych południowych i zachodnich, o czym dzisiaj wspominałem. 14 minut pozostało do godziny 18.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Po godzinie 18 będziemy uprawiać parkour, a jeśli chodzi o nasze hasło, czwarte hasło, które pojawi się w konkursie Czwórka na walizkach, to jest to dzisiaj serial Dom.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Tune it out. W czwórce minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Chciałbym być teraz dobrą wróżką, która powie, że jutro będzie chłodniej, ale nie będzie. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym zachodzie, około 31 w centrum, do 40 lokalnie na Lubelszczyźnie. No nad morzem będzie trochę chłodniej. Od 21 w rejonie Helu do 25 w rejonie Zatoki Gdańskiej.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
3: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11. Zapraszamy.
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Jeśli zastanawialiście się, czy to Wiz Khalifa, tak jest, to właśnie on, między innymi 6 minut po godzinie 18 otwieramy trzecią godzinę naszego spotkania. My tu mamy taką małą tradycję, że w trzeciej godzinie po robocie rozmawiamy o rzeczach, których możemy się nauczyć niezależnie od wieku, czy mamy 20, 30, 40 czy 50 lat.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Długo mógłbym o tym mówić, bo uczyliśmy się pływać po 50-tce, szyliśmy też dywany, to ma zresztą swoją nazwę, chodzi o tafting, a wczoraj na przykład postawiliśmy na stretching i padło pytanie, zastanawialiśmy się, czy każdego można nauczyć szpagatu. Okazało się, że każdy ma różne predyspozycje i to pewnie nie jest odkrycie Ameryki, natomiast nasi goście powiedzieli, że to nie cel jest ważny, tylko droga. I ciekawy jestem, czy podobnie jest w przypadku tej aktywności, na którą postawimy dzisiaj, bo chodzi o parkour. Ta wczorajsza rozgrzewka na pewno nam się dzisiaj w tym przyda. Chodzi o tę aktywność fizyczną, która polega na pokonywaniu przeszkód. Oczywiście głównie w przestrzeni miejskiej, w jak najprostszy sposób, najszybszy sposób przy użyciu różnych technik. No i to jest bardzo, ale to bardzo widowiskowe. Czy każdy może spróbować parkouru? O tym dziś pogadamy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Bo ten numer przyda wam się na pewno po godzinie 18.30. Wtedy wielkie rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach.

0: Ten kawałek nosi tytuł Pod wiatr i z tego co wiem, pod wiatr też można uprawiać parkour.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Razem z nami Przemek Jaśkowski, tracer i parkour.

0: Powiedz dzień dobry, cześć Przemku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Przed chwilą powiedziałem Przemkowi, że jak się pierwsze zdanie, pierwsze słowo powie w radiu, to potem już jest dużo łatwiej. Ty masz za sobą w takim razie.
1: No, można tak powiedzieć.
0: No, dzisiaj radiowy debiut, chociaż jeśli chodzi o parkour, to ty chyba jesteś starym wyjadaczem.
1: Tak, już trenuję bodajże blisko 14 lat, szczerze to już nie pamiętam, ale około 13-14 lat już mam za sobą.
0: No i od kilku lat też pracujesz zawodowo. Wytłumacz mi, ile razy byłeś na zwolnieniu lekarskim w związku z tym, że uprawiasz parkour?
1: Raz.
0: Byłeś
1: raz.
0: Jednak.
1: Tak, tylko raz. W łokieć mi się stała kontuzja, ale szybko minęło, wróciłem do pracy i...
0: Ja uprawiałem zawsze sporty zespołowe i jestem kontuzjogenny i tak kiedyś sobie wyobraziłem siebie skaczącego jako parkurowiec, że ja po prostu leżałbym non-stop zagipsowany, bo to nie jest moim zdaniem przynajmniej sport dla każdego, chyba że jestem w błędzie.
1: Znaczy ja uważam osobiście, że sport faktycznie może nie być dla każdego, no bo wiadomo, każdy ma trochę inne predyspozycje. Natomiast jeżeli ogólnie ktoś lubi sport, to myślę, że taka osoba się może odnaleźć. Wystarczy po prostu trochę cierpliwości i trochę się przyłożyć, tak jak w każdym innym sporcie oczywiście. I powoli, powoli do przodu będziesz coraz lepszy.
0: A jak ty w ogóle definiujesz parkour? Czym dla ciebie parkour jest?
1: Moim zdaniem parkour, bez też free run, to są dwie troszkę różne rzeczy. Parkour jest to taka forma przemieszczania się po prostu z punktu A do punktu B w miarę w jak najszybszym czasie.
0: Okej, z użyciem całej infrastruktury, która może być miejska, nie musi być miejska.
1: Tak, zgadza się.
0: No i teraz wyobrażam sobie ciebie, idącego przez ulicę Warszawy, bo jesteś warszawiakiem, widzisz jakiś taki murek, albo jakieś schody, albo balustradę, barierkę, włącza ci się od razu ta dusza parkurowa, żeby jakoś z tego skoczyć,
1: tak,
0: jakiś trik wykonać?
1: Tak, od razu to jest, włącza mi się w głowie, o, ale tutaj jest fajny skok, o, tutaj muszę wrócić z kolegami i na przykład pokazać, albo tutaj bym coś fajnego zrobił, tak? Czasem też robię, jak mam odpowiednie ubranie i no, mam siłę, a czasem po prostu zostawiam to sobie właśnie na trening, żeby przyjść kiedyś i spróbować.
0: I to jest zawsze niebezpieczne, czy nie?
1: Nie, to nie jest niebezpieczne tak naprawdę w ogóle, jeżeli się odpowiednio trenuje. Jeżeli się podchodzi do tego z głową i stopniowo zwiększamy sobie poziomy trudności, oczywiście przez lata, bo jak już mówiłem, trenuję ponad 10 lat, to oczywiście są ciężkie skoki, takie niebezpieczne, które no, są ryzykowne, ale w większości przypadków 90% skoków to jest raczej doświadczenie, cierpliwość i...
0: Czy ja rozumiem, w naszej rozmowie powinienem używać raczej hasła skok niż trik, bo to nie chodzi o to, żeby wykonywać
1: można
0: triki.
1: Można chyba zamiennie.
0: Okej, okay. Najtrudniejszy skok, jaki wykonałeś kiedykolwiek?
1: O Boże.
0: I gdzie to było przy okazji, bo ustaliliśmy, że ta miejska tkanka ma znaczenie często.
1: Kurczę, tak szczerze, najtrudniejszy skok... Nie pamiętam tak szczerze, nie pamiętam. Znaczy, mam jeden najstraszniejszy, po którym przestałem skakać po dachach. To po prostu było w momencie, w którym chciałem przeskoczyć nad przepaścią z dachu na dach i miałem takie szerokie dresy i w momencie wyskoku po prostu zawiał lekko wiatr, dresy mi się lekko tak no rozwiały i zahaczyłem drugą nogą o dresy, się potknąłem i no doleciałem na drugą stronę, ale było to po prostu bardzo stresujące doznanie. I od tamtej pory... Stwierdziłem, że
0: tego.
1: Na razie sobie daruję te dachy.
0: Rozumiem, że dzisiaj po raz pierwszy twoja rodzina słyszy tę opowieść.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: A to nie jest tak, że się wszyscy o ciebie boją? Że
1: boją się, ale już się trochę przyzwyczaili. Mówią, żebym oczywiście uważał. Czasem niektórzy mi z rodziny odradzają, ale ja po prostu uważam. No, jeżeli to jest moja pasja, no to nie czułbym się dobrze, nie robiąc tego po prostu. Więc staram się oczywiście uważać. Robić to z głową, ale jednak chcę w tym pozostać jak najdłużej.
0: To o tej pasji na pewno pogadamy i zastanowimy się, czy każdy może, faktycznie każdy może uprawiać parkour, albo kto może i kto powinien zacząć, bo mu się to jakkolwiek w życiu przyda. Dzisiaj razem z nami Przemek Jaśkowski, tracer i parkurowiec.
2: Relaksik.
0: Ale także inżynier i już niedługo, za 2 lata będzie magister inżynier budownictwa. Będzie budował po to, żeby potem skakać. To jest moja prywatna teoria. 18 minut po godzinie 18.

0: model, role model. W porobocie uczymy się nowych rzeczy, dziś uczymy się parkouru.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Razem z nami Przemek Jaśkowski, tracer i parkurowiec. Niedługo magister, inżynier budownictwa, za to trzymamy kciuki. Słuchaj, jesteś na rzeczy w tym, że faktycznie poszedłeś na to budownictwo, żeby budować, a potem skakać?
2: Troszkę tak. Takie było, takie pierwsze takie zamysły, jakbym właśnie jeszcze młodszy, to tak sobie wyobrażałem, że pójdę i może gdzieś tam się zawiruszę właśnie w tym kierunku właśnie.
0: A gdybyś miał stworzyć taką idealną przestrzeń dla tracera, to jak ona by wyglądała?
2: No, myślę, że dużo przestrzeni dookoła, bo to też nie jest tak, że zrobimy sobie plac, powiedzmy kwadratowy, i na nim ustawimy przeszkody, a dookoła na przykład będzie jakiś, nie wiem, las czy piasek czy coś, no bo też czasem trzeba się nabiec do pewnego triku, a właśnie no taki piasek czy las czy jakieś przeszkody poza tym terenem mogą to uniemożliwiać, więc też warto by było wziąć pod uwagę właśnie ten obszar dookoła, co najmniej z jakieś 3-4-5 metrów, żeby było jeszcze tego zapasu dodatkowego.
0: No bo czasem niektórzy zastanawiają się, czy to nie jest trochę tak, że wy musicie mieć rampy, schodki, krawężniki obok siebie. Nie, to nie o to chodzi tu też.
2: Tak, to znaczy to częściowo też o co chodzi, to się wszystko na siebie nakłada, ale ważniejsza jest ta przestrzeń też do nabiegu, bo to nie jest tak, że skaczemy głównie z miejsca, tylko też do dużej ilości takich już cięższych trików, no wymagany jest jednak rozbieg.
0: Nie masz wrażenia, że parkour to jest coś, co, na czym buduje się często content, na przykład na TikToku dzisiaj, bo to jest bardzo widowiskowe?
2: Niestety TikToka nie oglądam, nie mam, więc nie wypowiem
0: się. Pierwszy młody człowiek, wprawdzie z ubiegłego tysiąclecia, bo 99 rocznik, ale który nie ogląda TikToka, ale w internecie parkouru nie brakuje jako samego w sobie, nie?
2: No myślę, że tak. Ja też właśnie jestem może taki zafiksowany, bo dużo osób obserwuje, więc widzę co chwilę, jak ktoś coś wstawia, jak skacze, więc mogę mieć trochę wypaczone właśnie pojęcie, bo dużo tego widzę, ale...
0: A ty też nagrywasz, jak skaczesz, czy nie?
2: Tak, zdarza się. Nagrywamy właśnie z kolegą, który tutaj kiedyś wcześniej też był. Prowadzimy taki kanał na YouTubie, czasem też na swojego Instagrama coś wstawiam. Także czasem coś nagrywamy.
0: No dobrze, ja mam 34 lata, więc taka powoli sekcja emerycka. Czy to jest czas, kiedy jeszcze można spróbować swoich siły w parkurze, czy jak już nie zrobiłem tego 15 lat temu, to trudno?
2: Uważam, że jak najbardziej. Jeżeli ktoś lubi sport, czuję się jeszcze taki żywy, nazwijmy to. I,
0: no to, czasami jak wstanę, to jeszcze te ostatnie podrygi są żywe.
2: Mam kolegów, którzy mają właśnie około 34-35 lat i nadal skaczą, są aktywni i nawet
0: tylko
2: bardzo
0: wiesz, oni pewnie zaczęli jak mieli 17.
2: No to też prawda, ale myślę, że każdy może spróbować swoich sił i zobaczyć, czy mu się spodoba.
0: No to teraz mi wytłumacz, jakbym poszedł do klubu, który zajmuje się parkurem, bo ja rozumiem, że takie kluby dzisiaj w Polsce są, czy nie ma?
2: No są, ale w Warszawie akurat.

0: W Warszawie akurat nie ma, chociaż...
1: W okolicy jest, chyba w Otwocku.
0: Okej, zdradziłeś mi, że kiedyś w Warszawie był. Niezależnie od tego, w jakim mieście jesteśmy, znajdujemy tam klub, idziemy i od czego to się zaczyna, wiesz? Takie najprostsze triki, które moglibyśmy wprowadzić w życie jako ludzie, którzy zajmują się na przykład sportem. Mhm. Powiedzmy, że nie wiem, ktoś chodzi na siłownię albo biega i teraz chciałby spróbować swoich sił w tej dyscyplinie.
1: Znaczy, jeżeli będzie to trening z trenerem, który będzie na nas patrzył, to pewnie on na samym początku da nam na jakieś najprostsze rzeczy typu balans na jakiejś rurce, powiedzmy, żeby przejść. On zobaczy właśnie, jak czujemy to swoje ciało, czy mamy nad nim kontrolę, czy nie za bardzo. Jakieś takie podstawowe rzeczy typu przewrot do przodu, do tyłu.
0: Taki trening gimnastyczny nawet.
1: Znaczy, bardziej to takie sprawdzenie, żeby po prostu on zobaczył, na jakim ktoś jest etapie, czy co potrafi. No ewentualnie może się zapytać po prostu, czy umie pan przewrót, czy pani umie przewrót, albo no wypyta się też i do tego dostosuje odpowiednią jakby progresję, czyli na przykład właśnie zaczynamy sobie od balansu na rurce, żeby właśnie poprawić tą koordynację ruchową, wyczucie swojego ciała, a potem jakieś właśnie już przeskoki przez murki, przez barierki i coraz stopniowo, coraz trudniejsze rzeczy.
0: No i potem rozumiem wejście do metra, a trener mówi, biegnij, i trzeba coś zrobić.
1: No akurat w metrze to tam no, peron jest, no to tam nie ma
0: Nie, ja nie mówię o wejściu do metra, w tę stronę nie idźmy, ale samo to wiesz, cała otoczka, jeśli chodzi o jakieś przejścia podziemne, to dla parkurowców pewnie jest coś takiego, co przyciąga.
1: Tak, oczywiście jest coś takiego, tylko im dłużej człowiek trenuje, im dłużej siedzi w tym sporcie, tym ma większe doświadczenie i na tej samej przestrzeni jest w stanie znaleźć dużo różnych innych rzeczy, o których nawet powiedzmy 2-3 lata wcześniej by nawet nie pomyślał, że coś takiego można zrobić. Na przykład ja często widzę ludzi, którzy są na danym miejscu, wymyślają jakieś skoki, a ja na przykład tych skoków w ogóle nie widzę, bo mamy dwie różne jakieś wyobrażenia poruszania się w danym miejscu. No i to jest właśnie też fajne w tym sporcie, że każdy widzi coś innego, tak?
0: Mówił on Przemek Jaśkowski, tracer, parkurowiec.
2: Twój sposób na relaks?
0: O parkurze dziś rozmawiamy. Kto wie, być może swoich sił kiedyś w tym sporcie spróbuje. Przemek przekonuje, że nawet po 30, kiedy są ostatnie podrygi życia w człowieku, też można. Dlaczego nie? 26 minut po godzinie 18 do 19 jesteśmy dziś razem z wami.

0: Zespół Xanax zastanawiał się, a gdyby tak spróbować parkouru?
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: 28 minut po godzinie 18:00, Przemek Jaśkowski.

0: parkour jest to pokonywanie właśnie jak najszybciej danego toru z punktu A do punktu B, nie bardzo zastanawiając się, jak to wygląda. Natomiast freerun to jest właśnie dokładanie elementów bardziej akrobatycznych, typu salta albo jakieś inne dziwne rzeczy, które czasem nie mają nazwy. I żeby to po prostu było ładne dla oka, freerun.
1: To co w tym w takim razie jest ważnego? To znaczy, jak przystępujemy i w ogóle zaczynamy swoją przygodę z tym sportem, to lepiej mieć atletyczną sylwetkę i siłę, czy jednak taką budowę, trochę gimnastyka, człowieka gibkiego, zwinnego, ale jednak no, trochę mniejszego?
0: Myślę, że ten sport jest na tyle taki otwarty, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście im się jest lżejszym, bez nadwagi, tym no, stawy nam bardziej podziękują, bo jednak to wszystko się, te uderzenia, obciążenia, które przyjmujemy po skokach, no jednak przenoszą się na te stawy. Więc oczywiście fajniej by było, gdybyśmy nie mieli tej nadwagi, ale też dużo osób widzę w internecie, które no, są takie przy kości i też skaczą i nawet dobrze im dają radę.
1: A siła ma tu znaczenie?
0: Tak, w niektórych elementach ma znaczenie, zwłaszcza takich na odległość, kiedy trzeba coś zrobić mocno, daleko, to jak najbardziej.
1: Przytrzymać się na przykład. Kiedyś miałem taką teorię, że jak ktoś w szkole na zajęciach z WF-u dobrze skakał przez kozła albo skrzynię, to on może sobie poradzić w czymś takim jak parkour, to znaczy ma jakieś predyspozycje.
0: Tak, no jak najbardziej. Jak ktoś się nie boi takich rzeczy, też widać wtedy, że po prostu ma te wyczucie ciała i te odległości od przeszkody, to myślę, że jak najbardziej może tutaj mieć predyspozycję.
1: Najfajniejsze miejsce, w którym uprawiałeś parkour?
0: Kurczę, wszystkie tak naprawdę parkour parki, na których byłem w Polsce. Ciężko mi powiedzieć, bo każdy jest inny i na każdym coś innego można robić, ale myślę, że może takim jednym to Movement Arena w Gdańsku pod dachem, ponieważ no, jest to sala, gdzie można sobie modyfikować po prostu niektóre przeszkody, dostosowywać i zmieniać ustawienia.
1: A dużo jest takich parkour parków w Polsce?
0: No teraz coraz więcej zaczyna się budować. Myślę, że jeszcze nie ma jakoś strasznie dużo, ale powiedziałbym, że jest tak stabilnie.
1: Bo zastanawiam się też, co bardziej tracerów kręci. Czy właśnie takie parki, czy jednak ta żywa tkanka miejska, kiedy odkrywasz sobie jakąś miejscówkę i tam próbujesz parkouru?
0: Myślę, że to zależy raczej chyba od człowieka, personalne odczucia. Dlatego nie powiem tak ogólnie za wszystkich.
1: A za siebie?
0: Dla mnie jedno ma coś w sobie i drugie ma coś w sobie, zależy co chcemy robić. Czasem jest fajnie potrenować, jak ma się vibe, potrenować na ulicy, żeby też ludzie popatrzyli, bo niektórzy lubią się tak trochę popisać czasem albo potrzebują, żeby ktoś inny popatrzył, żeby tak się nahypować, nazwijmy to. A niektórzy wolą sobie właśnie pójść na spokojnie, na jakiś parkour park, w ciszy, w samotności się skupić i tam potrenować.
1: To powiedz jeszcze, jak szedłeś na rozmowę o pracę i pytali cię o hobby, to powiedziałeś o tym parkurze, czy ukrywałeś to, bo wiedziałeś, że mogą się kontuzje za tym kryć?
0: Nie ukrywałem, miałem to w swoim CV, natomiast na tak osobiście nie pytali mnie o ten parkur.
1: No po prostu. Przemek Jaśkowski, tracer, parkurowiec, był gościem czwórki. Jak debiut w radiu?
0: No myślę, że dobrze, nie było tak źle.
1: Słuchaj, będziesz mógł odsłuchać, bo można znaleźć naszą rozmowę na czwórka online.
0: A, no to jak najbardziej
1: sprawdzę. Wszystko do zrobienia. Dzięki wielkie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czego to ludzie nie wymyślą?
1: 33 minuty po godzinie 18, za kilka minut wielki finał. Rozwiązanie naszego konkursu czwórka na walizkach 226452100. Ten numer na pewno wam się przyda.

0: To The King and I od Eminema. Pamiętam, że jeden z moich czwórkowych kolegów powiedział kiedyś, że mówię tak wolno, że pomiędzy moje dwa słowa można wrzucić całą dyskografię Eminema. No to teraz, idąc tym tropem, będzie maraton, bo w naszej zabawie chodzi o cztery słowa.
1: To jest czwórka na walizkach.

0: walizkach.
1: Cztery hasła, cztery przedmioty, one pojawiały się w naszej walizce. Chowaliśmy je długo, bo trwało to od samego rana. Zadanie dla was było bardzo konkretne. Chodzi o to, żeby skompletować całe walizkowe wyposażenie, a dziś pakowaliśmy walizkę serialową.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
3: Czas na finał.
0: Czas na finał.
1: Jest Joan, człowiek, który powalczy o swoją żółtą czwórkową walizkę, prawdopodobnie żółtą. Halo, halo, cześć Marku.
4: Cześć Kuba.
1: Czekałem na ciebie od samego rana, rozumiem, że ty też towarzyszyłeś czwórce, a czwórka towarzyszyła od samego rana tobie.
4: Dokładnie.
1: No i podejrzewam, że bardzo dobrze wiesz, jakie cztery przedmioty znalazły się w naszej walizce. Przypomnijmy, to jest walizka serialowa, więc chodzi o konkretne serialowe tytuły. To zacznijmy od pierwszego. Jaki to serial?
4: Dojrzewanie.
1: Fantastycznie, to jest oczywiście serial Dojrzewanie. Drugi serial?
4: Rodzina Soprano.
1: Fantastycznie, serial numer 3?
4: Breaking Bad.
1: Breaking Bad, uwielbiam, nie mogłem wymyślić w takim razie Breaking Bad sam, zrobił to Kamil. A czwarty serial?
4: Dom.
1: Dom, to akurat mój ukochany serial, chyba jeden z najdłużej kręconych, jeśli chodzi o serialową historię Polski. Marku, to teraz na 3-4, bardzo, ale to bardzo głośno się cieszysz. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. 3-4, Marek się cieszy.
4: Wow, wow, wow.
1: Wielkie brawa dla Marka, który od dziś jest posiadaczem czwórkowej walizki. Mam nadzieję, że ta walizka pojedzie z tobą na wakacje, chyba że ty już po.
4: Nie, przed.
1: Przed. Dość lakonicznie odpowiadasz na to pytanie, więc podejrzewam, że to jakaś tajemnica wakacyjna, czy nie?
4: Dla mnie też jest tajemnicą.
1: A, czyli do końca jeszcze nie wiesz, dokąd pojedziesz.
4: Tak.
1: Ale mam nadzieję, że gdziekolwiek będziesz, to ta walizka ci się przyda. To idąc wątkiem tych seriali, bo w porobocie w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o najlepszych serialach wszechczasów. Gdybyś ty miał wrzucić jako piąty przedmiot do naszej walizki serial, to jaki byłby jego tytuł?
4: Kodżak.
1: Jednak myślałem, że powiesz Rancho i powiem, przybijmy sobie piątkę, ale Kodżak też szanuje. Marku, wielkie dzięki i gratulacje dla ciebie.
4: Dziękuję bardzo.
1: A kolejna szansa na to, żeby stać się posiadaczem czwórkowej walizki już jutro. No jest jeden numer, który na pewno wam się przyda. 226452100. Jak się nauczycie na pamięć, to nie będzie trzeba zapisywać.

0: 13 minut pozostało do godziny 19. Adam Smolarek, Delem w studiu Czwórki. Dzień dobry, panowie, cześć.
1: Hej. No, hej. I co teraz?
0: Chciałem się dowiedzieć, czy wy się lubicie, czy tylko udajecie?
2: No. Znaczy, ja dzisiaj będę odbierał powrót od Delema, ale tak.
0: Czekaj, próbuję zrozumieć, bo ja mam 34 lata i nie nadążam trochę za poczuciem humoru.
2: Delem dzisiaj rodzi.
1: Nie mam tutaj poczucia humoru. O, jak coś.
2: Zobaczymy, czy zmieścimy się w 4 minutach wejścia.
0: Ale nowego. Czy dzisiaj urodzi się coś zacnego na antenie po godzinie 19, jeśli chodzi o waszą audycję?
2: Wątpię. Same straszne rzeczy.
1: Postaramy się jak możemy.
2: W ogóle mam nadzieję, że słuchaczom się podoba, że Hejterska 4 nagle się tak rozszerzyła i zmieniła trochę skład. Bo to tak, mam wrażenie, że zapowiadamy podobnie.
1: Kamil. Sorry, ktoś tam jest? Halo, słuchacie nas?
0: Brakuje wam jego muszkietera, Portos, Athos i Aramis. Tamten poszedł już do domu.
2: No, powiem ci tak, pytanie, kim jest D'Artagnan w tym przypadku?
0: A, to też jest bardzo dobre pytanie. Adam Smolarek, Delem przyjmują dzisiaj Stery w Czwórce po godzinie 19, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
3: No nareszcie. Koniec dnia. Koniec.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: U tego typa mesa studio, scena łóżko, u nas jest radio, dwa mikrofony i godzina 19.
1: Pogoda.
0: Pogoda jest. No przede wszystkim to trzeba zaznaczyć od razu, poinformować wszystkich słuchaczy, że pogoda no, znowu się wydarzyła. To już jest kolejny dzień, kiedy pogoda rzeczywiście jest. Co z tą pogodą? No dla mnie, moim zdaniem, pogoda jest ogólnie bardzo potrzebna. Pogody potrzebują rośliny, pogody potrzebują zmiany przyrodnicze, wszelkiego rodzaju ludzie, taki pies, kot, zwierzęta innej maści. No i czy dzisiaj była pogoda? Dzisiaj była pogoda, ale czy mi się podobała? No podobała mi się, było trochę duszno, to prawda, było duszno, ale nie było tak przesadnie, nie było źle, było okej, okay, no nie, to była pogoda jednak taka letnia. Przepraszam, zamyśliłem się. Adamie.
2: Nie chciałem przerywać tego wspaniałego monologu. No jeśli wymieniłeś tutaj tyle istot, którym jest potrzebna pogoda, no to w istocie pogoda jest potrzebna każdemu. Natomiast czy taka jak dziś? No nie wiem. Mój pies ma problem. Elektrownie mają problem.
0: Ty też masz problem jakiś, no.
2: Ja zawsze mam problem.
0: No tak, zawsze masz jakiś problem. Dokładnie, cały czas masz jakiś problem.
2: Dokładnie tak. Wiesz dlaczego?
0: No, nie wiem.
2: Jak zwykle patrzę na mapę Polski.
0: Ojej, to
2: a
0: nie
2: ona
0: patrz.
2: W większości
0: to wyłącz.
2: Na czerwono.
0: Wyłącz to.
2: Weź to wyłącz.
0: Weź to wyłącz. Pogoda dzisiaj, okej, okay. Przejdźmy do ratingu pogody. No było zbyt duszno, więc ja bym powiedział, że 8 na 10.
2: Wow, okej.
0: Ja jestem optymistą, weź przestań, Adam. Ty cały czas tą negatywną energię tu wprowadzasz. Chodzi o to...
2: A musisz się opiekować jakimś zwierzęciem?
0: Teraz jeszcze karta odpowiedzialność, tak? Przeciwko mnie. Adam, 8 na 10.
2: 6.
0: No dobra, krakowskim targiem 7 na 10 to był nasz rating pogodowy.
2: No tak, za godzinę za to nasze afirmacje. Czego oczekujemy po pogodzie w najbliższych dniach? Tego dowiecie się o godzinie 20 naturalnie, teraz 19, a widzę, że nam się skład w reżyserce poszerzył doskonale. Czekamy tylko na Zuzę Zielińską.
1: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy, Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A.

0: Cityport Media, Onet, przegląd sportowy, nasze miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: 2008 roku Britney Spears nie wiedziała jeszcze, że będzie śpiewała o dylemie z 2026, ale jednak teraz już wie, bo powiedziałem to na antenie.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa.

0: Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Ale ja przepraszam, panie redaktorze, do czego pan tutaj nawiązujesz?
2: Ja?
1: No.
2: Mój drogi, do prozy życia.
1: No dobrze. To ja to teraz tak... I przejdziemy dalej. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona relacjom damsko-męskim lub męsko-męskim lub damsko-damskim.
2: Tak, to bo się
1: jesteśmy,
2: zgadza.
1: Bo jesteśmy totalnie progresywni. Nie mieliśmy mieć gościnie i to była gościnia, na którą czekałem bardzo długo. W sumie od początku mojej dziennikarskiej kariery, ale niestety ma pilne sprawy na głowie. Dziarma, która rodzi za parę tygodni, więc totalnie wybaczam, że się nie zjawiła.
2: Tak jest, tak sądzę, że możemy wybaczyć. Chociaż zastanowię się nad tym. Ale to
1: porozmawiamy
2: nic.
1: Z nią.
2: Co się odwlecze, to nie uciecze.
1: Jeszcze z nią na pewno porozmawiamy. Ona wyraziła chęć rozmowy z nami, bo widocznie jeszcze nie wie, co tu się dzieje.
2: Tak, nie wie, czego się po nas spodziewać. No cóż. Także tak, dzisiaj będziemy faktycznie o relacjach przede wszystkim słuchać. Zaczęliśmy od piosenki, która no ponoć, nie ma tego bezpośrednio wyrażonego, ale dotyczy poprzedniego, ówczesnego partnera Britney Spears, czyli Kevina Federline'a.
1: To nie mam pojęcia. No, nie widzisz, mogę się odnieść.
2: No, powiem ci tak, kolei... nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, ale no tak by mogło
1: wskazywać. Piosenki o czymś są, no nie? Tak to ludzie mają.
2: Piosenka musi posiadać tekst przede wszystkim.
1: No właśnie, najczęściej. Albo...
2: Albo nie.
1: Albo nie, ale myślę, że no musi z czego... Musi jakoś tam wymyślić, no nie? Musi coś przeżyć, żeby coś napisać.
2: Marcin, łup przykład... i skup, czy to był tekst?
1: To był tekst.
2: Skup i
1: tekst. O Jezu, to był tekst.
2: Kawał tekstu.
1: O Jezu, jeden z najlepiej napisanych tekstów Kanye Westa i to może być nawet prawda.
2: To prawda, tak.
1: Poza tym mamy przed sobą dużo różnych takich jeszcze pikantnych historyjek. Za chwilę Beyoncé i Jay-Z. To jest na przykład małżeństwo, o którym było głośno na ich albumach. Najpierw Lemonade, gdzie Beyoncé leci i mówi: mężu, czemu mnie zdradziłeś? Potem 444 Jay-Z, gdzie Jay-Z mówi: kochanie, sorry, zmieniłem się, już więcej nie będę. A później album The Carters, gdzie mówią: dobra, było minęło. A jeszcze w międzyczasie były takie piękne piosenki. Pamiętasz, jak byli młodzi i piękni i zrobili Crazy in Love?
2: Znaczy, piękni nadal mogą być, młodzi zależy, młodzi
1: Jay-Z?
2: Duchem.
1: Widziałeś go?
2: Nie widziałem, ale ja po prostu nie oceniam, wiesz?
1: No dobra.
2: My tu jesteśmy piękni, jesteśmy młodzi. Słuchacze, wy też jesteście piękni i młodzi. Grzegorz jest piękny i młody, Kamil jest piękna i młoda. O to chodzi właśnie. W takim składzie jesteśmy z wami do godziny 21:00, a my teraz słuchamy zatem Crazy in Love, Beyoncé i Jay-Z.

0: How the fuck?
1: No, gratuluję. Dumny jesteś z siebie, że powiedziałeś brzydkie słowo na antenie?
0: Nie, nie jestem z siebie dumny.
1: Marcin Jankowski, proszę państwa.
0: Poza tym powiedziałem funk.
1: No dobrze, dobrze. Skankam funk.
0: Deante Hitchcock i Black. To jest dwóch gości, którzy nagrały taki fajny numer. Ja to w ogóle lubię, jak już ktoś pisze o związkach, to lubię, jak wspomina coś ciekawszego niż ojeju, ona mnie zostawiła, albo o Jezu, jak fajnie nam razem, albo chodźmy na plażę. Czemu tak dużo utworów o miłości zmusza cię, żebyś poszedł na plażę?
1: Nie wiem, bo ja nie słyszałem wielu utworów o miłości, które mówią o plaży.
0: Serio?
1: No.
0: Jezu,
1: bo ty słuchasz po prostu kalifornijskich raperów.
0: Mi się za każdym razem wydaje, że oni wszyscy chcą iść na plażę.
1: Słuchaj mniej Huberta.
0: Albo jechać jakimś autem, albo jeździć na plażę. A tutaj piękna piosenka.
1: O, jak mam ci powiedzieć, że cię potrzebuję. Nie było tego w żadnej piosence.
0: Nie było, no ale chodzi o to, że tutaj bardzo ciekawie napisał mimo wszystko ten tekst.
1: Tak?
0: Deante Hitchcock. W ogóle uważam, że to jest bardzo zdolny tekściarz i trochę ludzie śpią i przysypiają na fajnych jego rzeczach. Na przykład wydał album w tym roku, który jest naprawdę bardzo udany, a jakoś tak się nie przebił. I to wszystko przez te wielkie koncerny, przez Coca-Colę, Fantę,
1: tak? Red Bulla. Tak myślisz, że to przez nich?
0: Pewnie. I Illuminatów.
1: A, no, nie zapominajmy o Illuminatach.
0: Nie zapominajmy.
1: Dobrze, ale nie rozpędzajmy się, bo powiemy coś, czego nie powinniśmy. Także
0: no
1: co następne zatem i czemu
0: no
1: przeszliśmy od piosenki o tęsknocie do piosenki o nazwie Naked?
0: Słuchaj, no bo to jest, są dwa we mnie wilki.
1: Za czym tęsknisz?
0: Jeden wilk mówi o tym, że właśnie lubię takie piosenki, gdzie on odpowiada, że on w sumie to nie wie, jak to jest kogoś kochać, bo on jeszcze się nie nauczył i tak dalej, ale z drugiej strony lubię, jak Adi No Oasis śpiewa, że chce kogoś zobaczyć nago.
1: No,
0: i mi to pasuje.
1: Wiesz co, tym bardziej żałuję, że nie zgodziłeś się na to, żebyśmy zagrali Jarmajki z O'Cake, ale no co zrobić, no posłuchajmy teraz.
0: Miałem weto w tej sprawie.

0: Moja polonistka mówiła mi, ucz się, bo nie zostaniesz dziennikarzem. Ha! Szachmat.
1: Też nie uczyłeś się i zostałeś dziennikarzem. Gratuluję. No, yeah. Wszystko się zgadza.
0: No i co? Wygrane. Win-win. Dzieci, wy też możecie. Uważaj. Nie uczcie się.
1: Są słuchacze, którzy do nas piszą. I ja dostałem informację, że Adio Oasis brzmi tak, że mogła być to piosenka o uwielbieniu dla Jezusa równie dobrze.
0: Może jest.
1: Może jest.
0: Ja nie wiem, kogo tam ona chce oglądać nago. Słuchaj, no szczerze, Jezusa stosunkowo łatwo jest. Jakby w większości krzyży jest rozgogolony.
1: No co zrobić? Większości.
0: Więc myślę, że może coś być na rzeczy. Ale nie brnijmy w to dalej.
1: Nie brnijmy. Kali Uchis.
0: Kali Uchis przed chwilą I Wish You Roses. Piękna piosenka, że ona życzy mu róż, póki jeszcze może je wąchać. A jak wiemy, róże najładniej nie pachną, no.
1: Tak?
0: No nie ładnie.
1: Ja lubię.
0: Tak? Lubisz zapach róży?
1: Lubię zapach róży.
0: Okej, moim zdaniem trochę śmierdzą.
1: Dobrze. To nie jest florystyczna audycja, wbrew pozorom.
0: Wbrew pozorom.
1: Ale może być.
0: Ale mogłoby się tak, w sensie... Rozumiem, dlaczego słuchacze mogą jakby być zaskoczeni, że to nie jest florystyczna. Chłopaki z sąsiedztwa może się kojarzyć z ogrodami i tak dalej.
1: No tak, no wchodzisz, masz grządkę, tak, i tam sobie...
0: Masz płot, no.
1: Masz płot, o.
0: No, jest dwóch sąsiadów i wiesz, płot,
1: no.
0: Ogródki, te sprawy. Może przemyśl to.
1: Do przemyślenia.
0: Ja mógłbym,
1: ciekawe.
0: W sensie ja się zupełnie nie znam na ogrodnictwie, ale mogę coś tam poczytać, nie?
1: Wiesz co, drobny problem jest taki,

0: i że audycji. Nie wiem jak ty dokładnie, ale mieszkam w środku miasta i nie mam ogródka.
1: Ja mieszkam na 10 piętrze w bloku.
0: A, no to też słabo. No cóż, no cóż, dobrze. To...
1: Ale mam gołębia.
0: O.
1: W sensie, sam się przygarnął.
0: Ja mam siatkę na balkonie, więc już nie mam gołębi. Zostańmy przy muzyce, a jeśli chodzi o muzykę, to następny utwór, wielkie dzieło polskiej muzyki, zaraz po

0: Marcin, to już poleciało. Wiesz, jak się zająć? Czym się zająć? Jak się zachować?
1: Nie, ale wiem, że w sensie czuję tak trochę, że nie powinniśmy grać tej piosenki.
0: Dlaczego?
1: Po pierwsze, bo ja jestem team numer raz. Po drugie, bo jestem team ten typ mes. A po trzecie, bo nie lubię Tedy. Tak po prostu po ludzku, no.
0: No, powiem tak.
1: To nie ma nic związanego z jego muzyką, no.
0: Słuchacze, trochę kuchni radiowej. Przygotowujemy audycję. Jest playlista. Można w nią ingerować.
1: No można, ale musiałbym wtedy rzeczywiście, wiesz, być bardziej aktywny.
0: Musiałbyś się przygotować kiedyś, no.
1: Musiałbym się kiedyś przygotować, a wiesz co dzisiaj robiłem? Jak ty przygotowywałeś naszą audycję?
0: No słucham.
1: Grałem w Minecrafta.
0: Super. A wiesz, kto nie grał w Minecrafta?
1: No właśnie, wiem.
0: Nita i Przona.
1: Nita i Przona nie grałem w Minecrafta i jak mi wczoraj to powiedzieli, to się zdenerwowałem i kupiłem Minecrafta.
0: Zadaliśmy im bardzo głupie pytania wczoraj, naprawdę. Ale no cóż, no co zrobić, co zrobić. Dobrze, to zostawmy Tedego zatem. Przejdźmy do artysty, którego, jak stwierdziłeś, powinieneś wstawić ty, jeśli już, bo ja ci go podebrałem.
1: Podebrałeś mi go.
0: Tak, to jest oczywiście, kto?
1: Mac Miller.
0: O, proszę, ciekawe. Leszek Miller, ciekawe.
1: Świętej pamięci, rewelacyjny człowiek. I on o damsko-męskich sprawach to nagrał płyty, a nie że pojedyncze utwory, a ty wybrałeś akurat utwór Wedding i czegoś się zupełnie nie spodziewałem. Dlaczego akurat Wedding?
0: Przede wszystkim zależało mi na wybraniu czegoś z Faces, bo to jest pierwsze wydawnictwo Maca, jakie poznałem w ogóle.
1: Okay.
0: Poznałem je
1: ale
0: bardzo dziwną drogą, ponieważ poznałem je ze strony Monochromów, Weny, który to stwierdził, że pisząc Lato w mieście, inspirował się numerem Funeral z tego mixtape'u.

0: typu. A ja mówię, okej, sprawdźmy to.
1: Pamiętam ten numer, to kolejne lato w mieście.
0: Kolejne lato w studio, dokładnie. No. Więc, no, tak jak my zupełnie, nie?
1: Dokładnie, my też specjalnie kolejne lato w studiu.
0: Tylko my nie mamy MPC-tki tutaj.
1: Dobra, to wedding o czym jest?
0: Wedding.
1: Gdybyś miał powiedzieć w jednym zdaniu, czym jest dla ciebie wedding Maca Millera?
0: To jest przede wszystkim taki moment na tej płycie. Dla mnie bardziej to działa w zestawie. Tam są trzy kawałki obok siebie, które są takie bardzo, nie wiem jak to nazwać, brzmiało jak droga życia trochę, bo masz właśnie chyba bodajże coś o urodzinach, potem jest wedding i potem jest funeral właśnie. I to jest takie trio, po prostu tercet egzotyczny trochę. I myślę, że przy tym możemy zostać i posłuchać, co też nam Mac Miller, Malcolm McCormick, tak? Dobrze pamiętam?
1: Masz rację tutaj teraz.
0: No dobrze, to cieszę się, że czasem miewam rację. Chłopaki posłuchajmy. Z baraków, audycja wasza codzienna. Yeah. Yeah.

0: Kochani, właśnie dowiedzieliśmy się, breaking news, że Grzegorza wolałoby tu nie być.
1: No,
0: tak nam powiedział.
1: Grzegorz.
0: Dzięki. To tak jest, to jest.
1: To jest nasz, dla tych, którzy są tutaj od pierwszego wejścia, to jest nasz realizator, który, dzięki któremu ta audycja w ogóle brzmi, ta audycja wygląda, ta audycja się dzieje, głównie dzięki Grzegorzowi, a on mówi, że on wolałby teraz być na wsi nad basenem.
0: No cóż, no tak, na, tak, to tak sobie, widzisz, nagrabiliśmy.
1: Vince Staples, utwór Justin,
0: tak?
1: Przed chwilą.
0: Okej, okay.
1: Vince Staples tam puentuje tak, że kobiety często kłamią. Tak właśnie kończy utwór. I na poparcie tej tezy,
0: wow,
1: opowiada, na poparcie tej tezy opowiada historię, w której idzie sobie na randkę i pod koniec randki ktoś puka do drzwi i jest to mąż.
0: Kurde,
1: dziewczyny, z którą poszedł na randkę.
0: Wiesz, czego powinniśmy posłuchać w kontrze?
1: No.
0: Wdowa Cwanegapa, różnica temperatur.
1: No, okej. Okay.
0: Tam na koniec się dzieje wręcz coś przeciwnego, czyli do chłopa dzwoni telefon, on odbiera, mówi, a tam coś tam, zaraz oddzwonię.
1: Stary.
0: Dziewczyna go pyta, kto to był, on, ach, nieważne, moja żona.
1: No, to jest jeszcze jeden utwór, który by do tego pasował, zdrada tego typu Messa z Flow. I tam jest z kolei Mes, jest gościem, który dzwoni.
0: Na szczęście nie wybrałeś
1: więc
0: dzisiaj nic z tego typu Mesa, więc...
1: Nie, nie wybrałem.
0: God bless.
1: A pasowałoby, no.
0: No
1: pasowałby.
0: To już miałeś przed 19 jednego, już wystarczy.
1: Jednego miałem, następnym razem wrzucać coś tego typu Mesa. A chciałem
0: na
1: utwór
0: szczęście,
1: niebywałe.
0: Na szczęście to
1: Przybysz.
0: Ja przygotowuję muzykę, więc ostateczny...
1: Mhm, jasne, ktoś ci akurat uwierzy, że wybrałbyś utwór Justin Vince Staples.
0: Znaczy,
1: nie, to jest mój wybór, słuchacze.
0: Ja przygotowuję.
1: On nawet nie wie, jak to się pisze.
0: To prawda, bo ja umiem czytać, Delem umie pisać, więc to dlatego.
1: Dobrze.
0: Flipi
1: co
0: plan.
1: Dalej?
0: O, a dalej? Oj, mój drogi.
1: Znamio.
0: Dziarma.
1: Dziarma. O Jezu.
0: Też Dziarma, no.
1: Przypomniałeś mi, że jej dzisiaj z nami nie ma.
0: Znaczy tęsknię, chciałbym poznać Dziarmę.
1: Też bym chciał poznać.
0: No to miejmy nadzieję,
1: miałem
0: że...
1: Miałem wielką nadzieję, że dzisiaj przyjdzie na ten wywiad,
0: tak,
1: a niestety
0: jest.
1: Przełożyła i obiecujemy wam, słuchacze, że w końcu nam się uda i rzeczywiście Dziarma przyjdzie do Studia Czwórki i z nami porozmawia. Nie z Dominiką, nie z Zu, tylko z
0: nie
1: nami.
0: Nie z numerem.
1: Nie z numerem, tylko z nami.
0: Nareszcie.
1: Z Adamem Smolarkiem, który jest przy jednym mikrofonie, a przy drugim mikrofonie jest redaktor, starszy redaktor Del M.
0: Od kogo starszy?
1: Czwórka Polskie Radio. Od kogo starszy, od kogo wyższy, od kogo wiesz. Możemy nawet sprawdzić, nie?
0: Zaczęliśmy to wejść od tego, że Vince Staples mówi, że kobiety kłamią. A ja powiem teraz, że mężczyźni kłamią, bo naprzeciwko mnie jest totalny łgarz.
1: Ludzie
0: posłuchajmy,
1: kłamią.
0: Ludzie kłamią, zostańmy przy Dominice Płonce i przy Dziarmie. One nas nigdy nie okłamią.
1: Ale przyjedź? No nie do końca.

0: Marcin, czy mógłbyś nie niszczyć studia?
1: Mógłbym spróbować.
0: No to spróbuj.
1: To była Dominika Płonka. Jak to jest? Moi drodzy, jak kiedyś była tutaj taka audycja, która się nazywała Cypher, i czasami zdarzyło się, że prowadziłem ją właśnie z Dominiką Płonką, to bardzo wiele

0: Z tych audycji poświęciliśmy po prostu na przykład gadając o swoich byłych na antenie. Było super.
1: Masz o czym gadać?
0: Super, było fajnie. I teraz jak to jest przed chwilą Dominika Płonka o byłej swojego chłopa i za chwilę mój utwór Hej Śpisz, autopromocja.
1: Wow.
0: Przypadek? Nie sądzę.
1: Za X lecą.
0: Ja to dodałem, za X lecą słuchacze. Czyli DLM, wstrętne. Utwór Hej Śpisz. Więc prawie jakbym z Dominiką Płonką gadali, jakbyśmy gadali o byłych i związkach.
1: To jak to jest? Hej, śpisz, jak to jest?
0: Jak to jest?
1: No jak to jest?
0: Musi zostać tak.
1: Śpisz?
0: Śpię.
1: No ciekawe.
0: Teraz nie śpię, normalnie sypiam coraz lepiej. Pamiętajcie, jeśli w pokoju macie za gorąco i nie możecie spać, to najlepszym sposobem jest włączenie mojego najnowszego singla i słuchanie, aż zaśniecie.
1: Wow.
0: A na wyświetlenia się nabijają.
1: Daję wam 15 sekund, wtedy się nie nabije właśnie wyświetlenie na Spotify'u.
0: Serio?
1: No.
0: O. Mhm. No dobra. To musimy jakoś to tak... Najważniejsze słuchacze, że teraz usłyszycie. To jest autopromocja, to jest mój utwór. Hej, śpisz.
1: No to posłuchajcie, co tam pozanudzał.
2: Tak jak jest, musi zostać tak jak jest. Dam ci odejść, ty mi też. Musi zostać tak jak...

0: nie myśl tylko żyj.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
3: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11. Zapraszamy.
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopro.

0: Emocja. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie.
6: A ja lubię cię za to, ach to ty. Lubię kiedy kupiony też ty.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Czwórka, to słychać.

Czuję się jak żołnierze po wojnie. Chcę jeszcze powalczyć, ale nie ma z kim. Wyglądasz tak spokojnie, kiedy śpisz. Świat kończy się za chwilę, kiedy my. Czy ja mogę zrobić coś? Czarne litery w twoich SMS-ach. Nie wiem, czy to nekrologii są. To nie jest problem, że nie wierzysz to, co mówię. Problemem jest, że chyba w to nie wierzę ja.

0: czy masz w tych jeansach jeszcze trochę miejsca dla mnie? Mogło być tak fajnie, ale zawsze coś. Chemia między nami, czy dlatego, że to rak jest? Znowu rzucam mięsem, chyba prosił o dokładkę ktoś. Wejdę w twoją frakcję, bo sam mam się dość. Moje obietnice aktualne wciąż. Ciężka piłka z typem, lecz kto jak nie on. Yeah. Lecz kto jak nie on.
1: Chodzisz mi po głowie
0: jak w American History X.
1: Chodzisz mi po głowie,
0: po głowie chodzisz mi cały dzień.
1: Chodzisz mi po głowie
0: jak w American History X.

0: Rasmentalizm. Za sprawą dylema. Tak, chodzisz mi po głowie.
1: Chodzisz mi po głowie, a w mojej głowie już teraz godzina 20.
0: Pogoda. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Już się o tym nagadaliśmy godzinę temu, także pytanie brzmi, jaka będzie? Jaka byśmy chcieli?
1: Afirmujemy.
0: No słucham.
1: Ja bym chciał, żeby było słonecznie, mniej duszno, troszeczkę przyjemny wietrzyk i mrzawka.
0: To mam dla ciebie taką informację, że być może będziesz miał okazję zobaczyć zespół Duszno na festiwalu.
1: A ten znowu o festiwalu. Znowu jest niby pogoda i mielibyśmy pogadać o pogodzie, ale znowu porozmawiajmy o festiwalu.
0: Tak,
1: Artur Verokaj będzie grał, więc na pewno przyniesie trochę słońca z Brazylii.
0: Mam nadzieję.
1: Nurzenea trochę przywiozą słońca z Włoch, a zapowiada się, że będzie padało w piątek.
0: W piątek rano, co więcej. Takie rano typu 4-6.
1: A, no to w ogóle nas to nie dotyczy.
0: Na to wygląda, że nas to w ogóle nie dotyczy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wybrali pole namiotowe już w czwartek. To nie my, także...
1: Yeah.
0: Tak, dokładnie tak. Przyjeżdżajcie na sam koniec, tak jak my, to wtedy się okaże, że już będzie po deszczu.
1: Moi drodzy, przychodźcie do nas na ofie, możecie porozmawiać z nami o pogodzie. Proszę, nie rozmawiajcie z nami o muzyce. O muzyce rozmawiamy w radiu. Na ofie będziemy rozmawiać przede wszystkim o pogodzie.
0: Znaczy z Dalemem nie rozmawiajcie o muzyce, z nim sobie rozmawiajcie o pogodzie, no.
1: Tak, ze mną rozmawiajcie o pogodzie, a z Adamem Smularkiem najlepiej w ogóle nie rozmawiać, wiem z doświadczenia.
0: No, to prawda, no, ja też tak myślę, wiesz, codziennie patrząc w lustro.
1: Okej, okay, wiecie co, kończymy tą pogodę, zrobiło się mrocznie.
0: Czemu?
2: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Chłopo pożeraczka od Nelly Furtado w czwórce. To jest audycja Chłopaki Sąsiedztwa. To jest Adam Smolarek, ja jestem Delem, a teraz będzie dżingiel.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Bang.
2: Namyślił się i ugotował. I faktycznie
0: ugotował.
2: Tym razem powiedział dobrze, wyjątkowo. Man Eater, Nelly Furtado, ale też przecież Timbaland.
0: Timbaland, wiadomo. Było grane w Łodzi? Prawdopodobnie tak. Czy my o tym wiemy? Nie wiemy.
2: Dokładnie, możemy nic zaraz sprawdzić. To nie ma większego znaczenia.
0: To w ogóle nie ma znaczenia. Dlatego, wiecie, co ma znaczenie, słuchacze?
2: No co ma?
0: Miłość.
2: Miłość. Dobrze.
0: Przyjaźń.
2: Przyjaźń.
0: No, honor.
2: Nie.
0: Braterstwo?
2: Nie. Jedność, lojalność, braterstwo.
0: Okej.
2: Co powiesz?
0: Dobrze. Ja powiem, że nie wiem.
2: Dobrze, no to zostajemy przy tym, że dzisiaj słuchamy muzyki. Oczywiście dzisiaj nie mamy gości, dzisiaj
0: muzyki.
2: Zabawiamy nas.
0: Znamany Smolenek, muzyki. No, przepraszam, już kontynuuję.
2: Kolega jest raperem, wybaczcie mu.
0: Muzyki, Znamany Smolenek. Sabrina Carpenter, za chwilę jej utwór. To się czyta Juno, czy to się czyta Juno? Jak byś chciał to przeczytać?
2: No, gdybyś posłuchał, to byś wiedział.
0: No,
2: to się czyta Juno. I jestem ciekaw, kiedy jest taki moment, że utwory, których trochę mamy dość, stają się tymi utworami, do których chętnie wracamy.
0: I myślisz, że sprawdzamy, czy Sabrina Carpenter to już jest ten moment?
2: Znaczy, dla mnie to nie jest moment, kiedy miałem go dość, bo ja w ogóle, ja lubię ten kawałek, ale w ogóle lubię całkiem Sabrina Carpenter, jeśli chodzi o piosenki. Natomiast... no wiem, że duża część internetu ma dość, bo przeorały ten kawałek rolki, przeorały TikToki, już ileż można z tym memem, z pozycjami na festiwalach i na koncertach. No, ja uważam, że fajny numer, dlatego zostajemy przy
0: zagrajmy.
2: Juno w naszej miłosnej audycji. Delema nie kocham, grajmy.

0: I co mi powiesz?
1: Co ci powiem? Powiem ci same dobre rzeczy. Na przykład, że piękną nową fryzurę ma Zuza Zielińska, którą widzę teraz przez szybę.
2: Widziałem,
1: Delem, że stanąłeś na baczność w trakcie tego koncertu, tego utworu też.
0: Stanąłem na baczność.
1: Doskonale, rozumiem cię, rozumiem cię. Na kolana, rok 2006 i powiem ci, że zapomniałem, że ten kawałek był rozpatrywany do Eurowizji.
0: No i co?
1: No, że przegrał z ich troje. Ale nie z Kajny Kręcen, tylko z Follow My Heart.
0: Świat jest, wiesz, świat się kręci i nie zawsze kręci się. On czasami obraca się do ciebie tyłem, Adamie.
1: Przykro mi wtedy. No, tak, ale wtedy pozdrawiamy też wszystkich, którzy nas słuchają. Śmieszne. Napisała do nas Żaba, że bardzo dobrze się nas słucha, gdy jedzie się samochodem i że no, też mają ubaw. Bywamy zabawni, widzisz?
0: No, bywamy.
1: Bywamy zabawni. Jeśli też dobrze się z nami bawicie, dajcie nam koniecznie znać, oczywiście.
0: Ale do Adama bardziej.
1: Dobrze, adam.smolarek@polskieradio.pl to jest ten adres mailowy.
0: To jest teraz mój adres mailowy. Jeśli chcecie jakieś poważne sprawy, to piszcie tam.
1: A no tak, no bo to tylko ja... Delem umie pisać, ja umiem czytać. To już ustaliliśmy dawno, dawno temu. Co więcej, wiecie, że on przy każdym utworze wychodzi stąd i siada z takim notesikiem i tam coś skrobie jakimś tam czymś tam?
0: Uczy się pisać.
1: No cóż, no cóż, no dobrze.
0: She Knows, J. Cole za chwilę. To jest bardzo fajny numer o zdradach. Podoba mi się, jak jest napisane. Podoba mi się oszczędność słów, podoba mi się oszczędność sylab. Jest bardzo fajnie napisane, a przede wszystkim temat jest tak ugryziony tak zgrabnie.
1: A jaki temat?
0: A jest zdrad. No przecież mówię przed chwilą.
1: Tak?
0: Słuchasz ty mnie w ogóle?
1: Nie.
0: Ojej, no dobra. Szkoda, że mamy tylko... Szkoda, że mamy dwa mikrofony włączone. Nie? Jakby, gdybym mógł ci odłączyć mikrofon i mógł po prostu poprowadzić audycję muzyczną, byłbym po prostu przeszczęśliwy czasami.
1: No, przykro mi, ale dobra, beze mnie ci nie dadzą.
0: Gramy.
3: A ten znowu o rapie.

0: J. Cole ze swojego pierwszego oficjalnego albumu Cole World, The Sideline Story.
1: 2011 bodajże?
0: Tak, no. Dokładnie tak brzmi perkusja. Jak 2011, okay. Ale...
1: No tak czy inaczej, początek drugiej dekady.
0: Tak, tak. I piękny utwór Lost Ones, utwór o dwóch, o parce, która rozmawia o tym, czy zatrzymać dziecko, czy dokonać aborcji. I są dwie bardzo ciekawe perspektywy. J. Cole myślę, że dużo by zyskał, gdyby właśnie takie tematy cały czas utrzymywał na swoich albumach i rzeczywiście bawił się tą perspektywą, bo na dwóch pierwszych krążkach korzystał z tego bardzo często i te jego zmiany perspektywy naprawdę przytrzymywały słuchacza i tworzyły taką opowieść bardzo ludzką. Mam wrażenie, że na tym chyba najbardziej zyskał, że ludzie po prostu mieli coś takiego: o, to też moja historia, fajnie.
1: Przypomnij mi, czy J. Cole to jest ten raper, który dołączył do beefu między Drake'iem a Kendrickiem i się wycofał?
0: Dokładnie ten. I można było się... Słuchaj. Dla gościa, który słucha J. Cole'a od wielu, wielu lat, to w ogóle nie było nic dziwnego, że to się wydarzyło. Okay. I w sumie, i kiedy on powiedział: o Jezu, przepraszam, to było glamerskie, no to w sumie wszyscy fani J. Cole'a, którzy znają go od, no właśnie, tego debiutu, no to mieli takie: no to było glamerskie, to w ogóle nie pasuje do ciebie, nie jesteś... bitewnym raperem, nigdy nie byłeś. Jesteś kolesiem, który opowiada historię o dziewczynach i tego się trzymaj, bo to naprawdę robisz świetnie. Nie potrzebujemy ciebie, żebyś zarapowywał jakiegoś kolegi na śmierć. No słabo, nikomu to nie jest potrzebne.
1: No słabo, słabo. Dlatego fajnie cofać się do starszej dyskografii J. Cole'a jednak, do tego momentu, gdy jednak mam wrażenie, że... Bo był taki moment, kiedy on się pojawił, że miał dobrą prasę, przynajmniej ja tak to pamiętam, a potem jakoś takie miałem... Ja myślałem, że on zniknął w ogóle, że go nie było.
0: Ja mam wrażenie, że po prostu ten sukces komercyjny sprawił, że... zaczęli na niego patrzeć rzeczywiście jak na mainstreamowego rapera, a w tych kategoriach... No, niestety ciężko jest dogodzić ludziom. On zawsze był tym po prostu gościem w kroksach, no i takim gościem pozostał, a mainstream nie do końca chyba lubi taki image po prostu. Takie mam wrażenie.
1: Najwyraźniej.
0: Ja zaraz, Kota The Friend, koleś, który obok mainstreamu to nawet nie stał. Bagels, świetny numer, gdzie on opowiada o takich... niepewnościach w związku i opowiada ze swojej perspektywy i z perspektywy właśnie swojej potencjalnej partnerki i trochę decydują się na to, w jakim związku chcą być. I pięknie zaakcentowali to wszystko cudownym bitem na vintage'owo brzmiących klawiszach. Wszystko się zgadza.
1: To posłuchajmy, jak te bagle brzmią, bo to bagels przecież.
0: Bagels.
1: Posłuchajmy.

0: William Bell, I Forgot To Be All Over. Piękna piosenka, naprawdę ją uwielbiam. To jest chyba jedna z moich ulubionych soulowych kompozycji, jakie powstały. I ta gitara, która jest na wejściu, ten riff jest taki bardzo charakterystyczny, samplowany wielokrotnie, ale oryginał no zawsze pozostaje moim numerem jeden. No
1: jeszcze rok 68, dodajmy, więc to nie jest stylizowane nagranie, tak, tylko tak, to jest faktycznie klasyczek.
0: Tak, to jest klasyczek i to jest chyba ta krótsza wersja w ogóle, bo jest ich trochę. William Bell później wrzucał tą piosenkę chyba na wszystkie płyty. Mam takie poczucie.
1: No wiesz, to się zdarza.
0: Tak, no jest to klasyk.
1: Są takie utwory, które się pojawiają, wiesz, na 5 płytach tego samego artysty albo więcej, także mam wrażenie, że to było w ogóle mega częste w jazzie jedno, właśnie w soulu, w R&B, w bluesie. Jeśli się grał jakiś standard na przykład, no to on się pojawiał praktycznie na każdej płycie co jakiś czas, nie? Mm. Więc no, mogło tak być.
0: Tak, a przed nami polska kompozycja.
1: Polska,
0: Cortez. No i właśnie tak zwróciłeś uwagę, że może to niecodzienne, że ja akurat wybieram Corteza.
1: No.
0: Cóż, to jest tutaj rapowy akcent. Jeden mały rapowy akcent.
1: Jaki?
0: Otóż tekst do utworu z Imbirem napisał ten typ Mes i jest to jego najlepszy tekst, jaki kiedykolwiek napisał, według mnie. I gdybym miał wskazać jeden numer, jeden tekst, który Piotrek napisał najlepiej, no to zdecydowanie jest to z Imbirem. Żaden inny jego tekst tak mocno do mnie nie trafia, no i rzeczywiście wzrusza, zwłaszcza w połączeniu z wokalem Corteza. Ta piosenka jest przepiękna i ma parę takich momentów, które no mocno trafiają mi do serduszka i zostają później przez cały dzień.
1: No to posłuchajmy. To ja, typ imbirowy, mianowicie Cortez z Imbirem teraz. W tym momencie w radiowej czwórce w audycji Chłopaki z sąsiedztwa od Delema.
2: Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać.

0: wcześniej...
1: Spontane.
0: No tak, tak, tak. Ale wcześniej ty zaproponowałeś kawałek taki bardzo, no jednak oryginalnie soulowy, a ja wybrałem utwór, który kompletnie udaje ten klimat. Bo zarówno Clairo, jak i Leon Michaels, który współprodukował z nią jej album Charm, oni bardzo próbowali osiągnąć ten właśnie efekt, aby to brzmiało jak najbardziej jak, nie wiem, 60s, 70s, właśnie ten Blue Eyed Soul. I wydaje się, że się udało, z tym, że no tak, no słychać, że to już jest nowoczesna
1: produkcja.
0: No wiadomo,
1: że ten miks po prostu trochę zdradza, no, nie? Ale tak. No też nie ma, nie, chyba nie ma sensu robić takich sztucznych miksów, wiesz, vintage'owych. No, może nie, że
0: no,
1: co?
0: Znaczy, wiesz, są ludzie, którzy to lubią po prostu.
1: No na pewno. Cinnamon Gun, no nie?
0: To tak, jest taki, że masz brzmienie przykład. Taśmy, masz wzmacniacze lampowe i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, ale... No, tutaj nie ma co przesadzać. To jest po prostu super numer ze świetnej płyty. I czy... Dlemi. Czy ktoś myśli, że jesteś sexy? Jak myślisz?
1: Nie wiem.
0: Mam nadzieję, że tak.
1: Na razie, wiesz, nie dostaję żadnych SMS-ów. Ani
0: no przykro
1: niczego,
0: mi.
1: Ani żadnych wiadomości.
0: Ale wiem, na jakie pytanie będziesz umiał mi odpowiedzieć.
1: No.
0: Kim jest Kari Fu i dlaczego warto
1: Kari
0: ją
1: Fox.
0: Znać?
1: Fox.
0: No dlaczego i... warto ją znać? Dlatego, że na czwórka.online znajduje się artykuł autorstwa Dylema na ten temat.
1: Kari Fox to jest no świetna raperka, która od 2018 już funkcjonuje na scenie rapowej. Największą rozpoznawalność zyskała dzięki takiemu serialowi Insecure, który leciał na HBO, i ona się pojawiał chyba, nie wiem, 7 razy na soundtracku do tego serialu.
0: To
1: w trakcie
0: sporo.
1: Tego serialu też leciała bardzo często. No a chyba jej największym hitem wtedy był właśnie numer Loki, który za chwilę usłyszycie. Utwór o tym, żeby nie na nic się nie nastawiać,

0: Zobaczymy, co będzie. Oczywiście tutaj akurat w jej przypadku w relacjach. Zobaczymy, co się stanie. Najęć się nie napinaj. Jakby to powiedział tako z Liwką, bez stresu. Tylko ona to powiedziała prawie 10 lat wcześniej.
1: No dobrze, no to posłuchajmy. Teraz młodzież lubi, mówi low-key bardzo często. Czy ty jesteś młodzieżą?
0: Tak, ja jestem młodzieżą akurat. W przeciwieństwie do ciebie.
1: To jest jakby okej, bratku.
0: No, o kurczę.

0: Lights.
1: Gdybyście tylko widzieli minę nowo przybyłej osoby do studia, gdy leciało teraz What You Say Jasona Derulo. Marcin Jankowski w tym momencie będzie wychodził. Ja nazywam się Zuza Zielińska.
2: Ja się nie podpisuję pod niczym, co Smolarek zaproponował dzisiaj.
1: Na szczęście go tu nie ma, chyba że przyszedł właśnie, ale nie wiem.
2: Jason Derulo i Taylor Swift. Jezus Maria.
3: Ej, śpisz?
1: Marcin.
2: Zaraz będę spał.
1: Śpisz?
2: Jak włączysz tylko Taylor Swift, stary, lecę lulu.
3: Hej, ale to jest naprawdę katorga. Kto to wybierał?
2: Adam.
1: Nie ma dowodów.
2: 2-1.
1: Trudno.
3: Ups.
2: Drodzy słuchacze, na szczęście powolutku audycja Chłopaki z Sąsiedztwa dobiega końca.
1: Tak, Marcin już śpi.
3: Ściszyłeś.
1: Bo on tak robi, bo myśli, że jest śmieszny wtedy.
2: My się słyszymy dopiero jutro o godzinie 19.
1: Dokładnie.
2: Od 19 do 21. Wtedy będziemy rozmawiać o innych rzeczach niż rozmawialiśmy dzisiaj.
1: Nareszcie.
2: A o czym będziemy rozmawiać jutro?
1: Jutro? Nie wiem.
2: Mamy przygotowane jutro.
1: Nic nie mamy przygotowane na jutro.
2: Okej, okay, no dobrze.
1: Moi drodzy, żywe radio.
2: Żywe radio. Coś jeszcze wymyślimy w takim razie.
1: Ja
2: będziemy
1: wiem, co
2: informować.
1: Robi Zuza. Zuza kręci loka.
3: Kręcę loka, bo dokładnie. Już się szykuję do letniego soundtracku, gdyż ja teraz przez najbliższe kilka tygodni będę na zastępstwie.
1: O, proszę, proszę. Będziemy się częściej widywać, doskonale. Nie musimy liczyć do czwartków.
2: Pozdrawiamy Damiana.
3: O Jezu, naprawdę tak bardzo czekacie na mnie w ten każdy czwartek?
1: Wiesz, że Delem specjalnie odlicza na antenie, ile zostało jeszcze 2 godziny i 2 dni na przykład.
2: To prawda.
3: No. Ojej.
1: Tak było. Zatem za moment Damian Sikorski w odrobinę innej fryzurze, a z wami byli Marcin Jankowski, Adam Smolarek, Grzegorz Maciąg oraz Kalina Terconi. A czym zakończymy? No zakończymy tym, że
2: dobranoc.
1: Niektórzy sprawiają kłopoty.
2: Dobranoc.
1: Posłuchajmy.
3: Wychodzę.
2: Dobranoc. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Wybiła 21.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy, co czeka nas jutro. Czwartek upłynie pod znakiem prawdziwie letniej pogody, ale nie wszędzie będzie spokojnie. W większości kraju termometry pokażą od 30 do nawet 36 stopni, a najgoręcej będzie w centrum, na zachodzie i południu Polski. Upał najmniej odczują mieszkańcy wybrzeża, gdzie temperatura utrzyma się w okolicach 25-28 stopni, dzięki bryzie z nad Bałtyku oczywiście. Przez większą część dnia będzie słonecznie, jednak wraz z wysoką temperaturą wzrośnie ryzyko gwałtownych burz, no wiadomo. Po południu i wieczorem głównie na północy, zachodzie i miejscami w centrum kraju mogą pojawić się intensywne opady deszczu, silny wiatr, a lokalnie także grad, więc uważajcie na siebie. Jeśli planujecie spędzić ten dzień na zewnątrz, warto pamiętać o nawodnieniu i mam nadzieję, że dzisiaj wypiliście dużo wody. Nie zapominajcie o nakryciu głowy i unikaniu słońca w najgorętszych godzinach, a przed wyjściem dobrze też zerknąć na radar opadów, bo po południu pogoda może zmienić się naprawdę dynamicznie.
1: Autopromocja.
2: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Wgramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

Dzisiejszy letni soundtrack otworzyła gorąca nowość ostatnich dni, wspólny singiel Robin i Zary Larsson, Talk to Me Zara. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego dziś słyszycie w swoich odbiornikach damski głos, to już wszystko wyjaśniam. Przy mikrofonie melduje się Zoo, czyli Zuza Zielińska, i przez kilka najbliższych środowych wieczorów to ja będę narratorem letniego soundtracku. Mam nadzieję, że miło spędzimy każdy z tych wieczorów. A przed nami kolejna nowość na playliście, tym razem ze świeżutkiego albumu The Strokes, powrót zespołu po 6 latach. Czy dobry? Zostawiam to waszej ocenie.

0: No i jak wam się podoba Julian Casablancas na autotune? Wiem, że chyba Bartek Czarkowski wczoraj właśnie analizował wiele utworów, tych mniej oczywistych z autotunem, więc De Gustibus w każdy wtorek o 21:00. Ale my wracamy do letniego soundtracku i Damian Sikorski nie zostawił anteny tak zupełnie bez pożegnania. Zostawił dla was coś specjalnego, rozmowę z Penelope. Porozmawiają o jej najnowszym singlu Porwij Mnie, który za chwilę również usłyszycie przedpremierowo na antenie czwórki, więc oddajmy mikrofon Damianowi, którego z nami nie ma, ale tak trochę z nami jest.
1: No ja mocno zastanawiałem się, jak w ogóle podejść do tej rozmowy, jak zacząć tę rozmowę, bo przecież bardzo koleżeńsko, przyjacielsko się na korytarzu przywitaliśmy. Nie jest to obce nikomu i nigdy tego nie będziemy ukrywali, że się znamy.
2: No jasne, poza tym trudno to ukryć, jak gramy na jednej scenie, więc już, a ja śpiewam twoje piosenki, więc no, nie będziemy tego ukrywać.
1: Ale dziś cieszę się, że nie będziemy rozmawiali o moich piosenkach, tylko zapowiadamy i w sumie fajnie, bo przedpremierowo w radiowej czwórce zagramy twój najnowszy singiel zatytułowany Porwij Mnie.
2: Yes.
1: Dość wymowny tytuł, bardzo taki, który można czytać na wiele różnych sposobów, ale kojarzy mi się od razu z latem. Nawet gdy wcześniej mi mówiłaś o tej kompozycji, ja jeszcze jej nie usłyszałem i powiedziałaś tytuł Porwij Mnie, to od razu skojarzyło mi się właśnie z letnim soundtrackiem.
2: Super, i to jest w ogóle genialne, co mówisz, bo ja już tak długo jestem z tą piosenką i z tym tekstem i z refrenem, z którego w ogóle wziął się ten tytuł, że zastanawiałam się, czy ludzie nie będą tego odbierać, że to jest jakiś kryminalny, bardzo mroczny utwór typu Porwij Mnie.
1: Penelope wraca,
2: o porwaniu.
1: Penelope wraca po latach, bo coś się wydarzyło w życiu, a teraz Porwij Mnie.
2: Dokładnie. No, chciałabym, żeby to było, na pewno jest przełamanie mojego dotychczasowego stylu, no bo było dość mrocznie, wolno, trochę trip-hopowo-popowo, a to jest taki totalny letniaczek, że jak go sobie odpalam, to sama mam ochotę iść biegać dookoła Balatonu, blisko którego mieszkam i no i chciałabym, żeby właśnie takie, żeby tak porywał ludzi.
1: No na listę do biegania jest to też dobra kompozycja, zdecydowanie.
2: Tak.
1: Mówisz, że wracasz, a w zasadzie nie mówisz, że wracasz, tylko że ten utwór przeleżał. To znaczy, że co? Był w szufladzie i nie chciałaś go wypuścić, nie pasował do wcześniejszych utworów typu zmarszczki?
2: To nie tak, że ja go jakoś przykisiłam bardzo mocno. Tylko faktycznie chyba musiałam się przekonać do tego, że są jakieś takie radośniejsze nuty we mnie. Ten utwór w ogóle powstał. W zasadzie to trochę jest przypadek, że ten utwór powstał i z tego przypadku powstała bardzo fajna rzecz, że ja się po prostu w tym utworze zakochałam, ale to nie jest naturalne dla mnie pisać radosne, szybkie, durowe piosenki, chociaż molowe akordy też tam oczywiście są, ale moja przyjaciółka miała taki super plan biznesowy, żeby zrobić coś o podróżach i myślała, no to już nie zdradzając, pracowała nad tym planem trochę i stwierdziła, że chciałaby mieć soundtrack i powiedziała mi, jaki to ma być soundtrack i wtedy tak jakoś od razu mocno go poczułam, przez to, że bardzo poczułam jej energię, bo ona jest mega otwarta, szybka, jest po prostu ma w sobie rozpierającą energię jakiegoś atomu, który ciągle się odbija. No i przejęłam jej energię, przejęłam jej inspirację i napisałam Porwij Mnie dla niej tak naprawdę.

0: to jest jakiś pierwszy krok do otwarcia innych piosenek, nad którymi pracuję.
1: Do nowego otwarcia.
0: Do nowego otwarcia.
1: Bo ja też to tak trochę odbieram, muszę ci powiedzieć, Paulina, bo tak, w utworze mamy dużo światła, jest ruch, jest wolność. To są takie zmiany bardzo słyszalne, gdy ktoś wróci do twoich poprzednich nagrań, a teraz to usłyszy. I zastanawiam się, ja może znam odpowiedź na to pytanie, ale czy to jest właśnie odzwierciedlenie tego, co obecnie dzieje się w twoim życiu?
0: Myślę, że tak. Ja myślę, że w moim życiu generalnie już dawno działo się tak, że było dużo więcej przestrzeni, że to biegnie, że to ma dobry tor, tylko po prostu tego nie dostrzegałam. I ta piosenka trochę mi to uświadamia, że ja od dawna już żyję tak, jakbym chciała i tak, jak mi się podoba. Tylko ja mam po prostu takie wysokie standardy sama względem siebie, że czasem ciężko to dostrzec. Ale tak, no, jest takim nowym gwiazdem i w moim życiu aktualnie dzieje się bardzo dobrze, nie zapeszając. Idę tam, gdzie chcę, dzieją się rzeczy, które chcę. No wiadomo, jak każdemu czasem coś nie wyjdzie i są jakieś tam mniejsze lub większe porażki i super, bo się uczę, ale generalnie jest dobrze i chciałabym też, żeby w mojej muzie było więcej tego światła i tej po prostu ludzkiej radości, bo tak sobie pomyślałam, mój mąż często mi mówi, że we mnie zrób melancholii, nostalgii, że ja tak całe życie przesmucę. W sumie nie chciałabym tak.
1: No, chociaż ostatnio zastanawiałem się i nawet kiedyś zadałem to pytanie Kaśce Sochackiej. Mm-hmm. Kiedy wyczerpie się temat?
0: Smutku?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Czy za bardzo nie przyzwyczaiłaś swojego słuchacza, że nagle no, będziesz chciała trochę zerwać z tym smutkiem i co wtedy?
0: No mam nadzieję i bardzo mocno wierzę w to, że mój słuchacz będzie przychodził do mnie nie tylko po smutki, ale też po radości i że w jego że może jeśli w swoim życiu widzi cały czas smutek, to dostrzeże te mikromomenty radości. Zresztą, no tak jak jest w tym utworze i też może trochę wyprzedzę, ale będzie też klip do tego utworu i ten klip jest utworzony.

0: kany z momentów, więc fajnie by było, gdyby ten mój słuchacz, bo ja nie mówię, że nie będę tworzyć smutnych piosenek, bo te, nad którymi pracuję, niektóre po prostu takie są.
1: Ale ty tego słuchacza w ogóle zaangażowałaś do klipu, prawda? Bo
0: tak.
1: Rzuciłaś akcję na Instagramie, żeby wysłali ludzie filmiki z różnych fajnych momentów życia.
0: Tak, bo pomyślałam...
1: Ja nie wysłałem, wybacz, bo no za dużo zarejestrowaliśmy tych wspólnych chwil.
0: I stwierdziłem,
1: no nie, jeszcze w klipie.
0: No, rozumiem. Pomyślałam sobie, że to byłoby...
1: Nie chciałem być takim już naprawdę przyklejonym przedupasem, który jeszcze się w klipie pojawi.
0: To zrobię jeszcze drugą taką akcję, gdy się pojawisz. Tylko o smutkach wtedy.
1: Dobra.
0: Ale pomyślałam sobie, że to... Że gdy zrobiłam teledyski do poprzednich swoich utworów i one były wyreżyserowane, byli do tego zaangażowani ludzie i dużo tych ludzi, one były wymyślone, a tu pomyślałam sobie, że ten utwór jest o momentach i że jest bardzo uniwersalny ten kawałek i że jest dla każdego i skoro jest dla każdego, tak sobie myślę, to czemu każdy miałby nie mieć szansy w nim wziąć udziału? I zależało mi na tym, żeby to nie były tylko moje chwile, moje przeżycia, moje radości, żeby człowiek nie patrzył tylko na moją twarz, ale że tych twarzy jest dużo więcej i że warto je pokazać. No i ten, kto chciał, to się zaangażował i fajnie.

0: czym w ogóle jest dla mnie muza, po co ja to robię i po co ja tyle czasu poświęcam, skoro mogłabym robić mnóstwo innych rzeczy. I robię to po to, żeby móc się dzielić tym z ludźmi, bo ewidentnie mam jakiś dar, predyspozycję i mnie do tego ciągnie i usycham, jak tego nie robię. I to, co chciałabym i co jest moim największym oczekiwaniem, to żeby w końcu zacząć grać dla ludzi swoją muzę. I czy to będą wielkie sceny festiwalowe i telewizje, czy to będą najmniejsze knajpy, jakie tylko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i będę tylko ja, piano, albo ja, gitara i ludzie, to właśnie chciałbym też mieć zawsze w głowie, że to jest dla tego człowieka, który tam siedzi. I oczywiście bardzo chciałabym grać z dużym bandem, żeby, nie wiem, w ogóle mam parę takich utworów, że super byłoby je rąbnąć z całą orkiestrą, z dęciakami, ze smyczkami, w ogóle w jakiejś filharmonii, bo czuję, że jest potęga w tych utworach i w ogóle przestrzeń na to, żeby to zrobić. I to jest jakieś moje dzikie marzenie. Ja widzę siebie tam za jakiś czas oczywiście. Ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby wychodzić z tym do ludzi i żeby wychodzić do ludzi często. Bo za każdym razem, no to mogę powiedzieć akurat na przykładzie naszych koncertów, no mega mnie stresują te koncerty, ale jak już wychodzę na tą scenę, no to nie chcę mi się z niej schodzić. Po tych pierwszych dwóch utworach jest tak, że kurde, szkoda, że gramy tylko 10. I chciałabym, żeby tego było jak najwięcej. Żebym mogła po prostu być, grać dla tych ludzi i im to mówić w kółko, te swoje mądrości życiowe.
1: A kiedy kolejny raz się spotkamy? Kiedy wyjdziesz z kolejnymi rzeczami? Twój kalendarz jest zaplanowany, czy na razie tam jest chaos pełen idei?
0: Mój kalendarz zawsze jest zaplanowany. Ja tylko mam największy kłopot chyba z odwagą, żeby z tym wyjść. I na ten moment jest w ten sposób, że...
1: Chcesz zbadać grunt? Utworem Porwij Mnie i później podejmiesz decyzje, kroki?
0: Trochę badam grunt. Miałam takie mocne aspiracje, żeby jeszcze w tym roku coś wydać i mam nadzieję, że chociaż jeszcze jeden singiel w tym roku wyjdzie. Całość myślę, że... Powiedzmy sobie szczerze, że będzie to bardziej wiosna. Że ta produkcja, bo teraz a propos ambicji, a propos celu, to też postawiłam sobie to, żeby to wyprodukować sama, czyli zrobić wszystko od A do Z sama. Jestem w takim punkcie, że...
1: No, czyli że tutaj trochę... możemy poczuć różnicę, bo Porwij Mnie jest produkowane z Patrykiem Depanem.
0: Tak.
1: A nowe kompozycje będą
0: moje.
1: No, a to jest super.
0: Będą moje. Mam też wsparcie w postaci dwóch przyjaciół, producentów, którzy z którymi spotykam się, rozmawiam o kierunku, oni mi podrzucają brzmienia, podrzucają mi jakieś inspiracje, sposoby rozwiązania stricte techniczne, bo jestem turbo początkującym człowiekiem w tym zakresie i tego wsparcia potrzebuję, ale no, to jest moją ambicją, żeby to zrobić sama. I od razu podkreślam, że oni też są i dokładają do tego cegiełkę. Może kolejne rzeczy już będą takie, że będę w stanie je zrobić od A do Z w 100%.
1: No dobrze, Penelof, mamy nowy singiel. Super, że przedpremierowo prezentujemy w radiowej czwórce. Co nowego przyniosą twoje w ogóle myśli i emocje, które zapisujesz w nowych kompozycjach, to przekonamy się już niebawem. Moim i waszym gościem w radiowej czwórce była Penelof, Paulina Krzemińska. Do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo, dobranoc.

Sprawdzajcie Porwi mnie od Penelope, którego premiera już za kilka godzin. Sprawdzajcie też resztę muzyki Pauliny, bo naprawdę warto, to taki bardzo melancholijny, zaangażowany pop, więc coś naprawdę fajnego. Ja przypominam, że to jest letni soundtrack i w zastępstwie za Damiana jestem ja, czyli Zu. I dzisiaj usłyszycie trochę moją prywatną letnią playlistę i będą utwory, do których wracam właśnie latem, które mi towarzyszą często w tym okresie, ale nie zabraknie też nowości. Za chwilę Antenę Czwórki na kilka minut przejmie FKA Twigs. Najpierw On Your Mind, nagrane z Lil Yatim, które jest dla mnie absolutnym hitem tego lata, a chwilę później Darjeeling z płyty Capri Songs, wydanej przez FKA w 2024 roku, tym razem z gościnnym udziałem Georgie Smith i Unknown Tea.

raczej skojarzenia bardziej tutaj mamy z ATB, no ale tutaj wykorzystane to zostało w no, świetny sposób. Ja jestem ciekawa, czy też macie artystów, którzy niezależnie od tego, ile mija lat, zawsze brzmią dla was jak taka konkretna pora roku, bo dla mnie na przykład jednym z takich artystów kojarzących się właśnie z latem jest Blood Orange. Dev Hynes od lat tworzy muzykę, która ma w sobie jednocześnie ciepło i taką nostalgię, dlatego zestawiłam dziś dwa trochę różne momenty jego twórczości, bo jako pierwsze na antenie pojawi się Champagne Coast z debiutanckiego Coastal Grooves, a jako drugie na playliście znalazło się The Field, czyli utwór z jego najnowszego albumu Essex Honey, który zresztą był moim ulubionym, jednym z moich ulubionych albumów zeszłego roku, więc już teraz Blood Orange na antenie czwórki.

Ależ się zrobiło nostalgicznie. Ja przypominam, że to jest letni soundtrack, a przy mikrofonie ZU, czyli Zuza Zielińska, jestem z wami do 23. I teraz mamy kolejną nowość na playliście. Steve Lacy wrócił ze świeżym albumem i myślę, no, że wiele osób czekało na ten powrót. Po ogromnym sukcesie Gemini Rides oczekiwania były bardzo wysokie, ale zamiast próbować powtórzyć tamten sukces, Lacy znowu poszedł zupełnie własną drogą. Na nowej płycie jest jeszcze więcej soulu, funku i takiej charakterystycznej dla niego swobody, a wśród gości pojawia się między innymi SZA. My usłyszymy najpierw ich wspólny numer Is It Cool, a później jeszcze The Feeling, tutaj już Steve solo. A mam jeszcze świetnego newsa dla was. The Internet, czyli kolektyw, z którym

którego wziął się Steve, właśnie ukończył pracę nad ich 5. albumem i premiera albumu zapowiedziana jest na początek przyszłego roku. A teraz Steve Lacy w radiowej 4.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
2: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11. Zapraszamy.
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Zbliża się 22, więc sprawdźmy, jaką pogodę przyniesie nam ten weekend.
1: Pogoda.
0: Po bardzo gorącym i burzowym tygodniu weekend przyniesie nam trochę spokojniejszą pogodę. Sobota zapowiada się jako zdecydowanie lepszy dzień na plany na świeżym powietrzu. W wielu regionach będzie pogodnie, z przejaśnieniami i bez większych opadów. Temperatury w większości kraju wyniosą mniej więcej od 23 do 27 stopni. Chłodniej tradycyjnie nad samym morzem. W niedzielę pogoda zacznie się zmieniać. Do Polski wkroczy chłodniejsze powietrze, pojawi się więcej chmur, a miejscami także przelotny deszcz i burze. Największa szansa na opady będzie w części kraju objętej przechodzącym frontem, choć nie oznacza to deszczowej niedzieli wszędzie. Temperatury nadal pozostaną letnie, ale będą już niższe niż podczas upałów z początku tygodnia. Czyli w skrócie sobota spokojniejsza, cieplejsza i bardziej słoneczna. Niedziela bardziej kapryśna, z większą ilością chmur i lokalnymi opadami. Jeśli planujecie więc grilla, wycieczkę albo dzień nad wodą, bezpieczniej celować w sobotę.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy

0: swoją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, naked relaxi.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja Czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
6: Autopromocja.

Slater otworzyła nam drugą godzinę dzisiejszego letniego soundtracku, a jeśli śledzicie to, co dzieje się we współczesnym popie, to Slater pewnie nie jest wam obce. Jeszcze kilka lat temu była kojarzona głównie z internetową sceną hyperpopową. Dziś coraz śmielej wchodzi do głównego nurtu, nie rezygnując przy tym ze swojego charakterystycznego stylu. Jej nowy singiel, który przed chwilą usłyszeliśmy na antenie czwórki, Brand New Chanels, tylko właśnie potwierdza, że jej popularność rośnie zasłużenie. A teraz pora na artystkę, na którą świat moim zdaniem nie zasłużył i może to być dla niektórych kontrowersyjna opinia, wiem, ale uważam, że Rosalia jest po prostu wysłanniczką niebios dla nas. Niewiele jest też płyt takich jak Motomami. To jest album, który pokazał, że współczesny pop wcale nie musi wybierać między ambitnym eksperymentem a przebojowością. W jednej chwili może być i flamenco, za chwilę reggaeton, hip-hop, industrial, jakaś bachata i co najważniejsze, to nie był też muzyczny patchwork. To był bardzo spójny świat, który później próbowało dogonić wielu artystów. No i właśnie za chwilę dwa utwory z tej ery. Najpierw La Fama, czyli duet z The Weekndem, który chyba właśnie aktualnie w ogóle gra na Stadionie Narodowym, a później La Combi Versace, nagrane wspólnie z Tokiszą.

Słuchacie letniego soundtracku w radiowej czwórce, a teraz historia, która niestety nie ma szczęśliwego zakończenia, ale też historia muzyki, do której wciąż chce się wracać. Hearst to brytyjski duet, który zdążył wydać zaledwie dwa albumy. W 2019 roku Stephen Fitzpatrick i Audun Lading zginęli w wypadku samochodowym podczas trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Została po nich muzyka. Ciepła, delikatna i pełna życia. Posłuchamy więc What Once Was i z Invitation to Hearst i She Needs Him, Songs of Hearst.

Tak sobie wyobraziłam, że siedzę teraz na pomoście nad jakimś jeziorem właśnie i z głośnika leci zespół Hers. No, byłoby to coś pięknego. Ale wracamy do naszej playlisty. Żadnych pomostów tutaj nie mamy. Mam takie przeczucie, że kiedy za kilka miesięcy zaczniemy układać listy najlepszych albumów tego roku, to Kelela będzie pojawiać się naprawdę często w tych zestawieniach, oczywiście różnych zestawieniach. To jedna z tych artystek, które no, nie próbują ścigać trendów, tylko konsekwentnie ona buduje swój własny język gdzieś między jakimś alternatywnym R&B, elektroniką i klubową wrażliwością. Na jej najnowszym albumie nie brakuje też świetnie dobranych gości, dlatego za chwilę New Life Forms z Fushi, a później The Bridge, w którym usłyszymy Pink Pantress, no, która też ma dużą szansę na posiadanie hitu tego lata, bo myślę, że ta piosenka z Zarą Larsson szansę na taki tytuł ma.

Zostało nam trochę mniej niż pół godziny do godziny 23. Wysłuchać letniego soundtracku w czwórce, a ja muszę się do czegoś przyznać. Na nową płytę Harry'ego Stylesa wcale nie czekałam z wypiekami na twarzy. Kiedy się ukazała, to przeszła trochę obok mnie, szczerze mówiąc. Dopiero jego występ z Aperture podczas tegorocznych nagród Brit Awards sprawił, że no, wróciłam do tego utworu i ten występ rzucił na niego w ogóle trochę inne światło dla mnie. Sam album zebrał zresztą bardzo mieszane recenzje. Nie okazał się takim wydarzeniem jak Harry's House. No, jednak Harry Styles pozostaje jednym z tych artystów, których popularność trudno mierzyć samymi recenzjami. No, wystarczy spojrzeć na jego londyńską rezydencję na Wembley. 12 stadionowych koncertów i dziesiątki tysięcy fanów śpiewających każdą piosenkę. Za chwilę właśnie posłuchamy Aperture, a później zostaniemy w podobnym miękkim i soulowym klimacie z duetem Mahi Jordan i utworem Hands Tight.

Poprawiam się szybko. Za nami Majid Jordan, to jest poprawna wymowa nazwy tego kanadyjskiego duetu, którym zbliżyliśmy się do końca dzisiejszego letniego soundtracku. A jeśli ktoś zapytałby mnie, czym właściwie jest chillwave, to pewnie zamiast takiej słownikowej definicji po prostu puściłabym Washed Out. Ernest Greeny od końca lat 2000 tworzy muzykę, która brzmi totalnie jak rozmyte wspomnienie wakacji, pełną pogłosów, syntezatorów i słońca przebijającego się przez rolety. Dla mnie to absolutny soundtrack do nocnej przejażdżki samochodem. To jest w ogóle perfekcyjne do takiego doświadczenia. Właśnie kiedy asfalt zdążył już oddać całe ciepło dnia. My zagramy dzisiaj Soft z albumu Within and Without, Washout w radiowej czwórce.

Gdybym miała wskazać jedną płytę, która dla mnie brzmi jak lato, to bez wahania wybrałabym In Color, Jamie'ego XX. No i to jest album, do którego wracam praktycznie co roku i za każdym razem odkrywam w nim coś nowego. Jest w nim euforia festiwali, są jakieś poranki po właśnie całonocnym imprezowaniu, jest nostalgia i jakaś ogromna czułość do brytyjskiej kultury klubowej. Za chwilę dwa utwory, najpierw Seeso z Romy, a później Loud Places, jeden z najpiękniejszych momentów właśnie z In Colors, również z Romy, więc zagrajmy teraz to na koniec dzisiejszego letniego soundtracku. Za tydzień również się usłyszymy. Mogę wam sprzedać mały spoiler, że to będzie audycja poświęcona jednej artystce. Nie zdradzę wam jakiej, ale mogę wam podpowiedzieć, że niedawno wydała album. No i dobra, tutaj się zatrzymam, ale na pewno jest to jest artystką która totalnie zrobiła rewolucję w popie, więc tutaj możecie sobie trochę dopowiedzieć, możecie też zgadnąć, możecie mnie zapytać na moim Instagramie. Na dziś się już żegnamy, ja zostawiam was z Jamie'im. Audycję wydawała Karina Terconi, za mikrofonem byłam ja, czyli Zuza Zielińska. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: Wręczę ci mandacik.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
8: Czwórka, to słychać.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

wyjdziemy sobie.

one, I guess a big, big truck. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Gramy!

dylemat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

historię, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram? Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem? Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie.

0: teraz gramy.
1: Spróbuję ci to jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinę na... Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się musi wypalić.

Klnął krótko cich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

Mam motywację, żeby być epic, tak dużą, że wuh, potrzebne mi leki. Bez beki, determinacja, bo nikt o mnie nie zadba tak jak ja. Skąd ta nostalgia się wkrada tu ciągle, jak tworzę historię, rozbijam akwarium.

Meka mocy, czuwasz jak muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.